0: specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
0: Mateuszu, do Ukrainy jedzie premier Donald Tusk. Ma spotkać się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. A w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na terenie województwa lubelskiego uruchomiono systemy alarmowe. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreślał dziś wojewoda lubelski, a szczegóły zebrał Bartłomiej Ważny.
3: Alarm został ogłoszony tuż po godzinie 12:00, został odwołany po około godzinie. W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Sprawne przeprowadzenie alarmu zawdzięczamy decyzji o przeniesieniu możliwości włączenia syren na poziomie wojewódzkim, mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
4: Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. Widzimy, że te efekty są lepsze, są dobre.
3: Do końca roku liczba syren na terenie województwa lubelskiego, które można będzie uruchamiać zdalnie, ma wzrosnąć co najmniej do 1000 sztuk.
0: Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Wojewoda Komorowski zapewnia też, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne niezapowiedziane ćwiczenia dla samorządów i służb mundurowych. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym. Stąd piątkowe spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
5: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą radą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa narodowego, dlatego że będą dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
0: W ostatnich dniach Rosja dwukrotnie ostrzelała pociągi przy polsko-ukraińskiej granicy, a na Bałtyku znaleziono uzbrojonego w głowicę bojową rosyjskiego drona. Z kolei we wtorek jeden z rosyjskich bezzałogowców został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. A w wiadomościach wracamy teraz do 8 rundy. Jej gościem był dziś poseł PiS Jacek Sasin, a rozmowę przeprowadził Marek Balawajder.
6: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w 8 rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Piesiewiczem, o zonda krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
7: Ale, znaczy co, konkretnie?
6: No jak to co? No związki Piesiewicza z zonda krypto.
7: To znaczy, no ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Piesiewicz jest jakoś centralną postacią afery zonda krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
6: Ale zgodzi się pan, że to jest ważna postać.
7: Centralną postacią afery zonda krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że zonda krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald
6: Tusk wcześniej były dwa razy umarzane.
7: Już w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez zonda krypto jak Europejski Kongres Gospodarczy.
6: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
7: No to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Ale już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
6: Wczoraj Radio SK informowało, że
7: rząd... Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
6: Zaboli was to bardzo, jakby Nie, znaczy, Marcin Horała
7: panie,
6: był.
7: Panie doktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to będzie oznaczało jedno, znaczy no, stało się to, co przewidywaliśmy, że...
6: Czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
7: To, że, znaczy, myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
6: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą. Więc...
7: Znaczy, chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne. To znaczy, po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
6: Pan wybierze oczywiście...
7: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
6: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
7: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
6: Tak, ale...
7: Jutro. Znaczy, myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz... No,
6: ale rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
7: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół.
6: Porozmawiamy o tym za chwilę. Jeszcze jedno ostatnie.
7: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie.
6: Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
7: Ja uważam, że to jest dobry pomysł.
0: Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl. Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Na czwartkowej rozprawie obecny był Tomasz J. oraz oskarżyciele posiłkowi bracia zamordowanego księdza.
8: Nie miałem zamiaru żadnego zabicia. Ja chciałem, żeby mi ksiądz dał pieniądze. Ale jakby policja od razu tam weszła, na pewno ksiądz by był. Byłby razem z nami. Bardzo wszystkich przepraszam.
9: Dostrzega pan jakąkolwiek skruchę?
10: Żadną. Policja jest winna, gdzie on zrobił taką krzywdę rodzinie, a szczególnie mojej mamie. Ona tam żyła, mieszkała. Myśmy ją musieli wyrwać jak drzewo z korzeniami, przywieźć tutaj na Śląsk.
9: Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem byłoby dożywocie?
10: Ja myślę, że tacy ludzie, którzy nie mają zero empatii, przyjdą, jutro do pana przyjdzie, bo pan ma pieniądze, to pana zabije, bo on nie ma. To powinni być eliminowani ze społeczeństwa.
0: Skazanego Tomasza J. i brata zamordowanego księdza Andrzeja Dymka wysłuchał nasz reporter Dariusz Brombosz. Do zbrodni doszło w lutym 2025 roku. Ksiądz Grzegorz Dymek został zaatakowany w garażu. Sprawca powalił go na podłogę, związał jawiną taśmą. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. Potem napastnik przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł i 89 groszy. W ciągu tygodnia diesel podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
11: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
12: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
11: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
13: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
14: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
15: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
11: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
0: Tematem zajęła się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak. Z pacjentki onkologicznej ponownie stały się sobą. Mowa o bohaterkach cyklu Piękno mimo wszystko. Ewa i Asia z Torunia spotkały spotkania medyczne, beauty i psychologiczne zwieńczyły sesją fotograficzną. Mówi Dorota Rybarczyk, pomysłodawczyni projektu.
16: Dziewczyny są już pięknie pomalowane. Teraz ostatnie poprawki, jeśli chodzi o fryzurę. Asia.
17: Nie mogę doczekać się efektu tych zdjęć i w ogóle, bo i makijaż, i fryzura, i ubrania.
18: Tak, super. To jest w ogóle zabawa, nie? Tutaj okularami, poprawianie, zakręcenie sobie włosami, nie? O, super.
0: Efekty sesji poznamy podczas finału akcji, które zaplanowano na 14 października w Toruńskim Teatrze Muzycznym. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumawiać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszło o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
19: Poszłam z mamą na spacer i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury. A mama i odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
20: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
19: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
0: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 tysięcy do 50 tysięcy osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Śmierć nie jest fajnym tematem. Jednak nie da się od niego uciec. Nieważne, czy pójdzie się do kina na film, otworzy książkę lub włączy grę komputerową. Motyw śmierci przejawia się nieustannie w mniej lub bardziej przerażający sposób. Tak jest teraz. A pomyśl przez chwilę, jak to musiało wyglądać w średniowieczu. Ludzie nie żyli tak długo jak dzisiaj. Średnia długość życia była więc zdecydowanie krótsza. Ponadto głód, epidemie oraz choroby były na porządku dziennym. Ludzie widzieli, że ich bliscy odchodzą. Dlatego w średniowieczu tak mocno rozwinęło się chrześcijaństwo oraz wiara w Boga. Dla ludzi istniało dobro i zło. Dobro, czyli prawda, piękno lub miłość, kojarzono z Bogiem. Zło w postaci kłamstwa, nienawiści, rozpusty oraz cierpienia łączono z szatanem. Zdawano sobie sprawę z kruchości żywota, tego jak szybko przemija. Wiara w Boga pozwalała mieć nadzieję na dobre i wieczne życie. Śmierć była i jest tajemnicą, tematem dla wielu fascynującym. Motyw śmierci w średniowieczu był tym bardziej popularny. Przejawiał się w sztuce pisanej, malarstwie i wielu innych dziedzinach. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest jednym z najdłuższych wierszy średniowiecznych. Składa się z ponad 500 wersów. W utworze całkiem barwnie pokazany został obraz społeczeństwa. Autor opisuje zarówno biedotę, jak i bogaczy, chłopów i panów, panie bardziej i mniej moralne. Każda z tych osób ma za swoim uchem diabełka, który podpowiada, co zrobić, by jeszcze bardziej zgrzeszyć. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jakie motywy są najważniejsze w lekturze i gdzie jeszcze można je odnaleźć. Poznaj niezbędne minimum. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią powstała w czasach średniowiecza, czyli wtedy, kiedy walczyli rycerze. Nie sposób podać konkretnej daty, ale szacuje się, że były to lata 1463-1465, czyli XV wiek. Warto zapamiętać, że omawiany utwór jest przeróbką łacińskiego tekstu napisanego w XIV wieku. Co ciekawe, jest to przeróbka o wiele lepsza od oryginału, co dzisiaj rzadko się zdarza. Autor wiersza jest nieznany. Nie martw się więc, że ucieknie ci jego nazwisko. Możesz z czystym sercem powiedzieć, że wiersz Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest dziełem anonimowego twórcy. Utwór jest wierszowanym dialogiem, a dokładniej wierszem zdaniowo-rymowym. Pokrótce można powiedzieć, że jest po prostu dialogiem. Zalicza się do utworów moralistyczno-dydaktycznych, czyli takich, które mają czegoś uczyć i zmuszać do refleksji. Bohaterowie to oczywiście mistrz Polikarp oraz śmierć. A teraz właściwe streszczenie utworu. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest utworem długim i trudnym w zrozumieniu. Jednak nas interesuje najważniejszy fragment, czyli spotkanie dwójki tytułowych bohaterów. Ciekawski mistrz Polikarp, bo jak nazwać kogoś, kto ma takie życzenie, prosi Boga o możliwość porozmawiania ze śmiercią. On, jako człowiek uczony, pragnący zgłębiać tajemnice świata, jest ciekaw, jak wygląda coś, co odbiera ludziom żywot. Po zakończeniu mszy świętej pozostaje w kościele i żarliwie się modli. W końcu Bóg wysłuchał jego prośby i oczom Polikarpa ukazała się śmierć. Dzięki personifikacji śmierci, czyli nadaniu jej ludzkich cech, mistrz Polikarp zyskał szansę porozmawiania z nią jak równy z równym. Ale to nie było takie proste. Domyślasz się może, jak zareagował Polikarp. Otóż to! Od razu schudł 3 kilo i zbladł na twarzy. Śmierć była przerażająca. Naga, blada, z żółtymi licami. Polikarp padł na ziemię sparaliżowany. Dopiero po chwili dotarło do niego, co zobaczył i z czym ma do czynienia. Z Skoro Bóg wysłuchał jego prośby, bohater przemógł się i zaczął rozmowę. Był bardziej zestresowany niż niejeden uczeń przy odpowiadaniu przy tablicy, a śmierć miała ubaw jak niejeden nauczyciel. Kostucha opowiadała trochę o swoich rodzicach. Jak myślisz, kim są rodzice śmierci?
1: Bóg? Kosmos? Może jakaś inna propozycja?
0: Śmierć zrodziła się w chwili, kiedy Ewa, skuszona namową węża, zerwała jabłko z drzewa poznania dobra i zła. Był to pierwszy grzech, którego skutkiem było narodzenie się śmierci. Sama kostucha jest najlepszym przyjacielem szatana. Tego typa, który siedzi w piekle i czeka na kolejne grzeszne dusze. Tu naprawdę trzeba uważać, bo śmierć obserwuje wszystkie grzechy. Pamiętaj, by na pasach przechodzić na zielonym świetle, a sąsiadom zawsze mówić dzień dobry. I wymyśla różne zatrważające kary. Jak dobrze wiesz, ten, kto żyje cnotliwie, nie ma powodu bać się śmierci. Dla niej nie ma frajdy ze ścinania głowy dobrym ludziom. Oni nie muszą się jej obawiać. Pójdą do nieba. Kostucha jest jednak dumna, że zabiera wszystkich. I chorych, i zdrowych, i biednych, i bogatych. Wymienia ludzi najróżniejszych profesji, potwierdzając przy tym, że nie istnieją żadne sposoby ani żadne bogactwa, które są w stanie zahamować działanie jej kosy. Kostucha po prostu wykonuje swoją robotę. Dostaje zlecenie i musi je zrealizować. Targety same się przecież nie zrobią, a szef z góry ciśnie. Chwali się nawet, że zabiła Goliata, Judasza i Annasza. Dla niej nawet tak ikoniczne postaci nie były wyzwaniem. W całej swojej karierze był jeden wyjątek. Tylko jedna osoba zdołała zmartwychwstać. Chrystus jako jedyny umknął śmierci i powstał z grobu po 3 dniach. Pewnie zastanawiasz się teraz, jak należy rozumieć ten wiersz. Przede wszystkim zwróć uwagę na tytułowych bohaterów. Z jednej strony mamy uczonego i obeznanego w świecie mistrza, z drugiej zaś pojawia się przerażająca śmierć. W dialogu postaci można zauważyć mini wykład. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to zwracasz się do kogoś doświadczonego i zadajesz mnóstwo pytań. Podobnie jest tutaj. Polikarp zadaje śmierci pytania, na które dostaje odpowiedzi zmuszające go do refleksji. Postaraj się zapamiętać takie wyrażenie jak egalitaryzm. W tym wierszu oznacza zrównanie wszystkich ludzi wobec śmierci. Przyjdzie ona do króla, do pazia i do piekarza. Jej filozofią jest wyzwolić ludzi z marnego życia. No dobrze, czas na podsumowanie. Aby uporządkować wszystkie informacje, zwróć uwagę na to, jakie motywy można zauważyć w tym utworze. Motyw Danse Macabre. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest doskonała jako motyw Danse Macabre. Był on bardzo rozpowszechniony w średniowiecznej literaturze. Serio, to musisz zapamiętać. A czym dokładnie jest ten motyw? Danse Macabre tłumaczy się z języka łacińskiego jako taniec śmierci. Jeśli spojrzałbyś na średniowieczne obrazy, zobaczyłbyś śmierć. Nie martw się, na pewno by się rozpoznał, przecież to szkaradny szkielet, zapraszającą do wspólnego tańca ludzi. Znaleźliby się tam wszyscy, począwszy od prostych rymarzy czy piekarzy, przez szlachtę, królów, a na papieżu skończywszy. Danse Macabre w literaturze wygląda zupełnie tak samo. Różnicą jest oczywiście forma przekazu. Zamiast obrazu jest szczegółowy opis tańca ludzi wszelkich profesji ze śmiercią. To kolorowy korowód, do którego jak się już dołączy, to nie ma odwrotu. Zapytasz, czemu to służyło? Motyw Danse Macabre przypominał ludziom, że śmierć jest nieunikniona i dotknie każdego. Nieważne, czy jesteś bogaty, czy biedny. Nie ma znaczenia, czy urodziłeś się jako pan, czy jako paź. Dla śmierci nie jest istotne, czy masz zdjęcie z papieżem, czy z Justinem Bieberem. Po prostu jesteś dla niej następnym zleceniem. Motyw roztańczonego korowodu ze śmiercią służył też pokrzepieniu. Wiesz, jak to jest patrzeć na bogate życie gwiazd i poczuć ukłucie zazdrości.
1: Nie każdy może przecież kupić sobie prywatną wyspę jak Bruce Willis, jeździć Teslą od Elona Muska, czy chociażby dostać samochód na 18. Wtedy w średniowieczu nie marzono tak szeroko. Tam królowały potrzeby w postaci bochenka chleba i chwili odpoczynku. To właśnie ludziom z najniższych klas społecznych motyw Danse Macabre dostarczał namiastki poczucia sprawiedliwości i równego traktowania. W rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią motyw Danse Macabre został trochę rozszerzony. Dołożono do niego aspekt moralny. Z racji tego, że śmierć przyjdzie do wszystkich, pojawia się refleksja, by zacząć żyć dobrze, skoncentrować się na Bogu oraz niesieniu innym ludziom pomocy. Motyw Vanitas. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią zawiera także motyw Vanitas. On również był niezwykle popularny w dziełach średniowiecznych. Być może już go nawet kojarzysz. Samo vanitas z języka łacińskiego oznacza marność. Marne jest to życie, te całe bogactwa, rozkosze, obżarstwo i pijaństwo. Jak masz pieniądze, to jeździsz Ferrari, jesz małże i kalmary oraz degustujesz najlepsze herbaty świata, ale i tak umrzesz. I właśnie o to chodzi w średniowiecznym motywie vanitas. Śmierć jest nieuchronna i przyjdzie po każdego. Radość z życia to chwila, która przeminie. Nim się obejrzysz, będzie jego koniec. Dlatego jeśli ktoś zapyta cię, z czym kojarzyć rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią, śmiało odpowiedz memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Motyw mistrza. Za dużo już tych motywów? Postaraj się posłuchać jeszcze o jednym, jest on dość prosty do zapamiętania. Motyw mistrza tyczy się tytułowego bohatera. Jak wiesz, mistrz Polikarp jest człowiekiem uczonym i doświadczonym, rzekomo przewyższającym innych. Ale co robi mistrz Polikarp w starciu ze śmiercią? Uginają mu się kolana, jest przerażony, odbiera mu mowę na widok kostuchy. Widzisz więc, że nawet ktoś, kto jest mistrzem, kto jest oczytany oraz ma olbrzymią wiedzę życiową, wymięka, jeśli spotyka się z czymś tak potężnym. No dobra, czas na podsumowanie. O czym musisz pamiętać koniecznie? Przede wszystkim rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią kojarz z łacińskim powiedzeniem memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Z pewnością nieraz słyszałeś je w związku z przeciwstawnym carpe diem, powiedzeniem oznaczającym chwytaj dzień. Średniowieczny wiersz jest po prostu o śmierci, o tym, że każdy z nas umrze i o tym, że kostuchy nie da się niczym przekupić. Dla niej życie na ziemskim świecie to marność, za nic ma ludzi, ich słabości czy nawet gorącą miłość Romea i Julii. Dostała zlecenie, które realizuje jak pracownik roku. To ona zapewnia branży pogrzebowej i nagrobkowej ciągłe dostawy klientów. Postaraj się także zapamiętać, że omawiany utwór jest wierszem, w którym wszystko obraca się wokół tytułowych bohaterów. Świetnie będzie, jeśli podczas omawiania wspomnisz trochę o grotesce. Pamiętasz, jak mistrz Polikarp zaczął się trząść jak osika i dukać literki przed obliczem śmierci? Jak nie wiedział, jak zadawać pytania? To są elementy wprowadzające odrobinę humoru. Jak szybki samochód musi mieć kolor czerwony, tak utwór średniowieczny musi wiązać się z pewnymi motywami. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią wiąże się z trzema. Vanitas, czyli o marności życia i o tym, że nic na tym świecie się nie liczy, żadne pałace, złote klamki i pływanie z delfinami, bo śmierć przyjdzie po każdego. Danse Macabre, czyli kolorowy, pełen energii, tańczący korowód ze śmiercią. Taniec śmierci to częsty obraz pojawiający się w średniowiecznych utworach, w którym dostrzegamy ludzi każdej klasy. Danse Macabre to też małe pocieszenie dla biednych i poniżanych. Widzą oni, że śmierć będzie dla wszystkich równa i sprawiedliwa. Motyw mistrza. W utworze postać mistrza zamienia się w ucznia. Polikarp zaczyna się uczyć od śmierci o tym, jak należy żyć. Warto też mieć z tyłu głowy, że wiersz ma charakter dydaktyczny. Poucza czytelnika o tym, że sprawy ziemskie są ulotne. Czy biedny, czy bogaty, każdy umrze. Pozycja, majątek, koneksje nie odroczą śmierci. Aspekt moralizatorski przejawia się także w tym, że to sam mistrz Polikarp staje się pilnym studentem na mini wykładzie śmierci, która notabene ukazana została przez autora trochę komicznie, jako postać bystra, zabawna i rezolutna. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest nie tylko przestrogą, ale też dobrą zabawą dla czytelnika. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Zauważyłeś, że pomimo motywu śmierci, obracania się wokół przemijającego życia i nieuchronnie zbliżającego się końca w postaci kosy, wiersz jest groteskowy? Tak, w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią można znaleźć humor. Zacznijmy od tego, że nie jest to humor kabaretowy czy komediowy. Mamy tutaj do czynienia z groteską, czyli połączeniem śmiechu z przerażeniem. Są nawet elementy satyryczne. Przecież śmierć mówi o ludzkich słabostkach i wadach. Karczmarze oszukują podczas nalewania piwa, sędziowie są przekupni, a lekarze nieuczciwi. Postać śmierci bawi się słowem i wprawia Polikarpa w niemałe zakłopotanie. A propos samego mistrza, powiedzieliśmy, że był uczony, doświadczony i mądrzejszy od innych, a w rozmowie ze śmiercią to zwykły pan pikuś. Nic nie wie, to on pyta, to on się chce dowiedzieć, to on nagle staje się uczniem. Następuje niespodziewana zamiana ról. Nieprawdopodobne, a w tym wypadku groteskowe właśnie wydaje się, że mistrz byłby zdolny przyznać się do niewiedzy. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wciąż są takie miejsca w Polsce, gdzie dzieci kopią kilofami w ziemi, gdzieś tam po kryjomu, na dziko, w Biedaszybach. No, tak zarabiają na chleb.
2: To jest ten Biedaszyb.
3: No i teraz jesteś sobie tutaj, no i pogłębiasz sobie, walisz sobie kilofem w to.
4: A ile tam?
3: Zobacz, no, zobacz. To spada, to jest węgiel. Tak, dalej kopią.
4: Co, dzieciaki normalne,
3: tak,
4: w tych...
3: Tak, normalne dzieciaki. Wiesz, ile masz z metra na metr węgla? Ton? Nie wiem, tam za 4 czy z 5 wychodzi?
4: 5 ton z metra? Parę tysięcy złotych, nie?
3: No tak.
4: Do zarobienia. No to nie taka bieda.
3: Nie taka bieda. To była dzielnica getto, tak zwana, nie?
5: Wałbrzych to jest, tak już można powiedzieć, miasto umierające, no.
6: Mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci faktycznie doczekają się tego, że to miasto będzie żyło tak, jak żyło kiedyś. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno.
7: Jest ładniej, przyjemniej, można żyć w tym mieście. Zarobki są też dobre.
8: Innego miejsca nie widzę, że tak powiem, na mieszkanie.
1: Kocha pan ten Wałbrzych.
8: Tak. Bardzo.
1: Dzisiaj, co ludzie powiedzą, prosto z Wałbrzycha, z jednego z najszybciej wylutniających się miast w Polsce.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W latach 80., 90. w Wałbrzychu mieszkało około 140 tysięcy ludzi. Jeszcze na początku lat 2000 około 130 tysięcy. Teraz Wałbrzych ma już mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Pojechałem na jedno z osiedli, które powoli przestaje istnieć. Kolejne kamienice są sukcesywnie wyburzane przez buldożery. To tak zwana Palestyna w dzielnicy Sobięcin. Ta Palestyna w latach 90. słynęła z gangów i biedaszybów. To było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Polsce. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tam się wychowali. Posłuchajcie.
3: Ja wam mogę troszeczkę powiedzieć o tych tutaj realiach naszych, nie? Lata 80. zaczęli zamykać te kopalnie już. Tu się zaczęło robić bardzo ciężko, nie? Padło wszystko. Poszło się rymbać wszystko. No. Bieda, nie było pracy. Jak była praca tylko kopalnie, no kobiety kiedyś nie pracowały, tak? No. Powiem panu tak, o, w tamtym świetniku tutaj za rogiem komornika ciało znaleźli na przykład, nie? Na przykład, to była dzielnica getto, tak zwana, nie? Palestyna, dzielnica getto.
9: Czy jest lepiej? No chyba, no. Jak patrzę na to, no to chyba, jak na to patrzę, to chyba jest gorzej. No. Za dzieciaka to było lepiej, no. Dobrać zabaw był kiedyś, huśtawki, nie huśtawki, a no później były, no i zaraz zniknęły, tak? Bo zabrali.
3: To jest budynek, który jest zamieszkany przez jedną rodzinę. Powoli to wyburzają, tak? To do wyburzenia. Ten jest cały pusty. Tam jest maks jedna rodzina na każdy ten budynek. Bo ja się wychowałem, dajmy na to, w tym bloku. Średnia 7/2. Nie mieszkam tutaj już 20 lat.
4: Ale gdzie? Tutaj, gdzie jest zamurowane te okna?
3: Tak. Ja się tam wychowałem. Później po nas tu rodzina mieszkała.
4: A to gdzie
3: mieszkała.
4: Był twój pokój? Jakby w tym tu, czy od tamtej?
3: Nie, to były takie czasy, że się nie miało jeszcze pokoju, nie?
4: A, czyli że wszyscy w jednej...
3: Tak, ja jestem jedynakiem, a nie miałem swojego pokoju. Rodzeństwo. Rodziców, gdzieś tam ojca rodzeństwo, gdzieś tam ojciec miał dwie siostry, miał tam dwóch braci i tak dalej, no to wszystko z nami mieszkali, nie? Mój ojciec, dziadek mieli tutaj swoją, że tak powiem, budę, mieli kury swoje, tu kiedyś to było tak, o kury, świnie, wszystko tutaj.
4: A dziadek, ojciec pracowali tu w kopalni?
3: No już na Biedaszybach, tak. Tu? Lata 90, 2000 do 2010, że tak powiem, wszyscy wyjeżdżali, no że tak powiem, mam rodzinę, co pojechali w każde strony. Że tak powiem, bo i byliśmy w Anglii, i byliśmy, tam część rodziny do Ameryki pojechała, część rodziny do Holandii, no wiadomo, tak?
4: No ale ty wróciłeś.
3: Tak, no bo tak o lata 2010, 2015, tu się zaczęło naprawdę robić dobrze. No. Ten wjazd do Wałbrzycha, tu powstała strefa ekonomiczna, która jest niby największą strefą ekonomiczną w Polsce. Na ten moment praca jest.
4: A teraz tutaj jest bezpiecznie już?
3: Bezpiecznie. Szczerze, no to niebezpiecznie by było, nie wiem, gdzieś tam jest... Myślę, że w Anglii, w centrum, że ten aparat by ci wyrwał, poszedł i byś ty go nie znalazł.
4: Czy coś się zmienia na lepsze, wie pan, tak chodzę, pytam.
8: Co się dzieje lepiej. No. Jak widać, no remontują wszystkie bloki. No i co, no i jak ktoś jest ogarnięty i ma pracę, no to co? Co złego, żeby zostać? Ja nie narzekam. To, co było w latach 90., no to było, a teraz spokojnie, już nikogo nie ma. Nie ma już takiego tutaj harmideru, nie? Jest naprawdę spokojnie.
4: Pan tutaj mieszka, tak, żyje, tak. Pracuje.
8: Innego miejsca nie widzę, że tak powiem, na mieszkanie.
4: Kocha pan ten Wałbrzych.
8: Tak, bardzo. No ogólnie mamy tą strefę ekonomiczną w Wałbrzychu, no i tam bardzo dużo osób jest zatrudnionych.
4: I co tam jest?
8: No ogólnie różne hale produkują części do samochodów. No dużo miejsc pracy pootwierali. Jak ktoś chce pracować, to będzie pracował.
1: Uspokoiło się na Palestynie. Podobno teraz można tam wejść nawet w nocy i jest szansa, że człowiek wyjdzie. Sporo się zmieniło w tej okolicy i w całym Wałbrzychu też. No ale są rzeczy, które się nie zmieniają. Wciąż są biedaszyby, dzieci wciąż tam kopią, szukają węgla.
3: Chcielibyście zobaczyć te biedaszyby po prostu?
2: Takie prawdziwe, które tu były, to gdzie one były?
3: Szczerze, no... Nie wiem, czy wy jesteście zaufać, ja mogę wam, możemy zaprowadzić was, możemy się na jutro umówić, nie?
2: Ale to słyszałem, że to nawet gdzieś tu w parkach jakieś
3: nie,
2: gdzieś
3: kopali. Nie, to jest tak, że ja ci pokazuję, że tam chłopaki kopią, nie?
2: Cały czas jeszcze kopią?
3: Tak, dalej kopią. Młodsi od nas, no po 17, po 16 lat.
2: A co, dzieciaki normalnie
3: tak,
2: w tych,
3: tak, normalne dzieciaki, tak. Tutaj, gdzie teraz jechaliśmy, była droga zapadnięta przez biedaszyby. Tu wszystko po lewej stronie, teraz możesz pokazać, no to krótki. Tu wszystko jest, pod tym wszystko jest węgiel, nie? Tu w lewo. Nic się nie stanie. Tam gdzie masz swój teren, tam gdzie sobie, dajmy na to, poszukasz tego węgla, tam go znajdziesz, nie? A ja tutaj na przykład widzę dziury i zaraz ona zobaczy, gdzie oni są, nie?
2: Aha, no bo tak to, jak się tak spojrzy, to nic nie widać.
3: Nic nie widać, nie? Biedne dzieci, nie? Bardzo biedne dzieci. Dorosłego tutaj nie zobaczysz, nie? Ci, co chcą przynieść do domu chleb, tam gdzie nie ma chleba.
2: Nie. Kawał dziury. Czy to ktoś kopał jeszcze niedawno?
3: Tak się szuka węgla.
2: No tak.
3: Czyli metr na metr i głęboko, nie? Po prostu. Szukasz go jak najgłębiej?
2: No tak.
9: Tato jest aktywna i tam nikogo nie ma. Tam to ma kotę do ściany, wszystko. Widać te dziury, co nie? Tak widzisz? Tu, tak. Tam. Nie?
2: To jest ten biedaszyb.
3: Zobacz, że oni tam lina jeszcze jest, czyli że to jest czynna dziura.
2: Chodź zobacz pan.
3: To jest węgiel.
2: To jest jakieś sito, mówisz? Tak,
3: tak? Żeby tego drobnego, co jest, u nas się to mówi niesort. Aha. Czyli że to drobne, no. My nie sprzedajemy. Miał. No. My sprzedajemy węgiel, nie?
9: Sortowany.
3: Sortowany, czyli że taki jak na składzie.
2: A w tych workach jest węgiel też, czy co ty?
3: W tych workach są worki.
2: Aha, i to jest...
3: Przeważnie się robi po 20 worków w jednym worku, żeby była tona, bo jeden worek ma 50 kilo. Po co są gwoździe?
2: Nie wiem.
3: Po to, żeby zrobić zabudowę. Tu chłopaki, wchodząc do dziury, od razu się zabezpieczają gwoździami i belkami drewnianymi.
2: Aha, żeby nie spadło na głowę,
3: żeby
2: tak?
3: Nie spadło na głowę. No i teraz jesteś sobie tutaj, no i pogłębiasz sobie, walisz sobie pilofem w to.
2: A ile tam?
3: Zobacz, zobacz. To spada, to jest węgiel. To jest węgiel.
2: I co, to do sita?
3: To jest węgiel. Do sita idzie to wszystko, co jest tutaj. Czyli łopatą, aha, do sita, do sita, do wiaderka i wyciągają linami, nie?
2: Po ile to ten węgiel? Tam tona węgla.
3: Jak ty bierzesz ode mnie węgiel, nie wiem, 10 lat, cięgiem masz swoją szklarnię, musisz ogrzać swoje rośliny, czy tam swoje bydło, no to masz taniej, bo go bierzesz cały czas. Tona była po 3000 na składzie, aha, jak był ten kryzys, to u nas dalej była po 1000. Okay. I dalej jest po 1000. Okay. Dalej jest po 800. Okay. Dalej jest po 800. No i zobacz, czy to nie jest węgiel?
2: No tak, no węgiel.
3: To jest węgiel. To jest węgiel, no i zobacz jak płytko.
2: A tam ile ta dziura?
3: No to nie, ona jest krótka.
2: Ona jest krótka. Taka jama właściwie.
3: Tak. Powiem ci taką, dorobili się, wrócą tu. Za dwa dni, za trzy, bo się dorobili. Trafili miejsce. Trafili miejsce po prostu, tak? Wiesz ile masz z metra na metr węgla? Ton? Nie wiem, tam za 4 czy z 5 wychodzi?
2: 5 ton z metra?
3: Z metra na metr, tak. Metr łupanego, metr. Tak.
2: Parę tysięcy złotych, nie?
3: No tak.
2: Do zarobienia. No to nie taka bieda.
3: Nie taka bieda, no. No ale zobacz, co trzeba przełupać, nie?
1: Służby miejskie zasypują te biedaszyby, jak gdzieś znajdą, no ale to zaraz chłopaki łapią za łopaty i robią sobie nowe biedaszyby parę metrów obok. Wałbrzych leży na węglu, tam każdy może sobie zrobić własny biedaszyb w ogródku, czy gdzie tam sobie chce. Tak to działa w Wałbrzychu, od kiedy ludzie pamiętają, zawsze tak było.
0: Co ludzie powiedzą?
9: Mój tata kopał, jego tata kopał, nasi rówieśnicy kopią, no to...
3: Nadzieja dla Wałbrzycha jest, ale nie z biedaszybów, a biedaszyby zawsze będą. Bo biedaszyby będą, bo tu są dobre pieniądze. Sam w 12 godzin jestem w stanie zarobić 1000 zł. Tonę.
9: A mając koparkę, jak miał jego tata, dajmy na to kupę lat temu, no to idzie więcej zarobić.
2: To już biznes.
9: W ciągu dnia, tak?
2: Wasze dzieci może już nie będą musiały tutaj w tych biedaszybach kopać.
9: No na pewno będziemy się o to starać, bo to niech na tym tutaj nie kopały, no skoro my nie kopiemy.
3: Ci ci, co im się nie chce po prostu, nie? Co nie są nauczeni tego nowego życia, że tak powiem, tego zachodu. Mój ojciec kopał, jej ojciec kopał.
2: Tutaj w tych biedaszybach tak zwane.
3: Tak, tutaj w biedaszybach.
2: Ale wy już nie musicie.
9: Nie musimy,
3: no i... Kopię się dla siebie. Za węgiel nie będę płacił.
9: Jak mamy go pod nosem.
3: Kiedyś za kopanie było dużo pieniędzy. A teraz za legalną pracę można dostać też dużo pieniędzy, nie? Ja nie muszę kopać, żeby dać dzieciom chleb. Kopać. Kiedyś trzeba było kopać, żeby dać dzieciom chleb w Babudziechu. Kiedyś tak było.
1: Prężnie działają firmy w tej specjalnej strefie ekonomicznej. Praca jest, wreszcie jest, obwodnica Wałbrzycha, tak zwana Europejka. Jest już sporo wyremontowanych kamienic w Wałbrzychu. Miasto chce stawiać na turystykę tam, gdzie były kiedyś zakłady, teraz są muzea, Muzeum Porcelany na przykład jest. Jest piękna okolica, duży potencjał, no ale w centrum miasta na razie pusto, niewiele się tam dzieje.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
8: Coraz ładniej tak widzę, że te kamienice rzeczywiście coraz piękniejsze gdzieś tu.
10: No tak, no nie, no ja nie powiem, że nie.
8: No jak to kiedyś wyglądało?
10: Kiedyś, wie pan, no ja jestem, wie pan, z zawodu gastronom, więc ja wiem, jak było w restauracjach. O, panie, to lokale to były na każdej dzielnicy. Był lokal z dancingiem kategorii drugiej, się tak kiedyś nazywało.
8: Co tam się działo takiego?
10: No nic, no jedli, pili, bawili się i tyle, no. Ale to jest, wie pan, jak to się mówi, tajemnica baru. O pewnych rzeczach się nie mówi, po prostu. A w tej chwili, niech pan popatrzy w Wałbrzychu tutaj, centrum, tak? Tu 17 godzina, jest pusto. Jedyne w tej chwili centrum, jak tam my się śmiejemy, to jest Peskowa Góra.
8: A co tam jest?
10: No co, markety i tyle, nie?
8: W centrum handlowym teraz jest centrum Wałbrzycha.
10: Centrum Wałbrzycha, ja tak uważam. I tak się porobiło, no. Wałbrzych to jest, tak już można powiedzieć, miasto umierające, no.
6: Jestem menadżerem restauracji w Wałbrzychu, więc też mam tą przyjemność jakby starać się, żeby to miasto nie wyglądało na takie wymarłe, jak jest teraz.
8: No właśnie.
6: Bo to jest ten problem, że faktycznie Wałbrzych jest oceniany jako wymarłe miasto, a nie zapominajmy o tym, że jesteśmy drugim największym miastem na Dolnym Śląsku, zaraz po Wrocławiu, więc tutaj jakby nie do końca miasto jest oceniane tak, jak powinno być. Mhm. Mam nadzieję, mówię jako młody człowiek, 26-letni dopiero, że kiedyś jeszcze to miasto odzyska to czasy świetności, jak jeszcze były kopalnie i byli górnice. Wałbrzych jeszcze nie jest gotowy na tą gastronomię, która jest faktycznie w większych miastach. Mówię, mam nadzieję, że za parę lat moje dzieci, albo dzieci moich dzieci faktycznie doczekają się tego, że to miasto będzie żyło tak, jak żyło kiedyś.
8: No co, jest nadzieja właśnie?
6: Jest, oczywiście, że jest. Pewnie, że jest. Jest, musi być. Będzie dobrze, zobaczycie. Jeszcze będzie o nas głośno. Każdy mówi, że Wałbrzych to jest stare miasto podzierawione. Tak naprawdę są dzielnice, które są podzierawione, centrum jest samo w sobie, samo piękne. Spójrzmy na Wrocław. Wrocław też ma dzielnice takie, że jest średnio, a centrum jest piękne. U nas jest podobnie, no jak w każdym dużym mieście. Także tutaj no, jak się rozwijamy tak się, patrzymy, będzie naprawdę dobrze.
11: Trochę się polepszyło, trochę się zmieniło, zostały wyremontowane ulice, takie tego typu rzeczy. Aczkolwiek tutaj w rynku nie ma, nie wiem, jakieś lokale gastronomiczne, knajpy tak zwane, no tak. Ponieważ czynsze w Wałbrzychu są bardzo duże.
8: No byliśmy tu wieczorem właśnie wczoraj.
11: W tej chwili
8: pusto, głucho.
11: Jest pusto, jest głucho, ludzie tylko chodzą z psami. To nie tylko były kopalnie jako firmy, które wydobywają węgiel, do tego była otoczka. Górnika trzeba było ubrać, górnika trzeba było nakarmić. Górnik musiał się gdzieś piwa po pracy napić. To wszystko w tej chwili padło. Jeżeli już nie chcemy ściągać przemysłu, to zacznijmy tutaj ściągać jakichś lokalnych mini przedsiębiorców, tak? Czyli jakieś ułatwić tym tematy turystyczne. Nie będzie turystyki, jak nie będzie knajp. Ludzie się chodzą tutaj mi wieczorami, pytają, przepraszam, gdzie tu można zjeść przysłowiowego kotleta? Tu jest kebab, tam jest kebab w tej chwili zamknięty, tu jest pizzeria, tu jest sushi i tu powstanie jeszcze raz jedno sushi. Nie ma gdzie zjeść przysłowiowego kotleta.
1: Powoli wracają do miasta ci, którzy kiedyś wyjechali za chlebem na zachód. Ja tam spotkałem taką parę, oni kilka lat spędzili w Holandii, a teraz szukają mieszkania w Wałbrzychu.
7: Mieszkamy w Holandii od dłuższego czasu, więc przyjechaliśmy dopiero niedawno, z powrotem do Wałbrzycha się wprowadziliśmy.
8: Ale przyjechaliście z powrotem?
7: Tak, można tu żyć, oczywiście, jak najbardziej. Miasto się rozwinęło przez ostatnie 10 lat. Wyjechaliśmy głównie przez zarobki. Komuna w nas uderzyła, jednak było tu dużo ludzi pijących. Przestępczość. No, jakoś to też tak musiało.
8: Lata 90. szczególnie, nie? Takie były ciężkie.
7: Szczególnie. Teraz infrastruktura jest ładniej, przyjemniej, można żyć w tym mieście. Zarobki są też dobre.
8: Jestem na urlopie i przyjechałem do Wałbrzycha, ale to do rodziny, nie?
2: Ale co, ale wracasz do Holandii?
8: Tak, wracam do Holandii.
2: No właśnie, a nie wracasz do Wałbrzycha?
8: Nie.
7: A czy dla młodych jest ciężki rozwój? Największy problem to jest mieć mieszkanie własne. Wyjechaliśmy po to, żeby na nie odłożyć. No, ale żeby w końcu kupić tutaj to mieszkanie, mieć swoje własnościowe i mieć święty spokój.
4: Udało się?
7: Jeszcze chwila. Wałbrzych się rozwija. Idzie do przodu. Warto tu żyć. Jest miłe miasto.
8: Nie, no czekamy.
4: No i dobrze, no to może wracaj, wiesz, no bo to gdzie tam będziesz w tej Holandii tam siedział? No
8: zobaczymy jak to będzie. Na razie to nie mam pomysłu, żeby tu wracać.
4: Właśnie w Holandii ile zarabiasz, a ile byś tu zarabiał?
8: W Holandii zarabiam powiedzmy tygodniowo, tam zarabiam dwójka, a tutaj miesięcznie robisz za 3-300, jeszcze mniejszą krajową, tak? Aha. No to też jest tego ten, chociaż jeszcze tam jedzenie i ten, no, ale wracam do Holandii.
4: Takie miasto, z którego ludzie wyjeżdżają, a tutaj widzę, że pan rodzinę zakłada, tak, w Wałbrzychu, żyje, tak, w Wałbrzychu i co? I można.
12: Jest wszystko dobrze, jest elegancko.
4: No właśnie.
12: Można żyć.
4: No bo tak przyjechałem pytać, dlaczego się tu dzieci nie rodzą w Wałbrzychu, a proszę bardzo.
12: Rodzą się.
8: No.
12: W swoim mieście.
4: No właśnie.
12: Nie, Jagódka?
4: Czyli co, pan zamierza tutaj żyć w Wałbrzychu?
12: Tak, do końca.
4: To dlaczego ludzie wyjeżdżają?
12: Nie wiem. Wszyscy prawie wyjechali. Bo mówili, że bida tu jest. A ja zostałem. Jest bida, ale jest dobrze. Praca jest. A jak się chce, to się znajdzie.
4: Jest nadzieja dla Wałbrzycha.
12: Tak.
4: Do zobaczenia.
12: Wałbrzyszanka.
4: Dobrze. Do zobaczenia. Dzięki.
1: Wałbrzych podnosi się kamienica po kamienicy. Miasto robi się coraz ciekawsze, coraz ładniejsze. Więc jak będziecie gdzieś tam w okolicy, to koniecznie zajrzyjcie, zobaczcie jak to wygląda. No a dziś w Co ludzie powiedzą to już tyle. Słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk. I podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy, szczególnie nie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
0: Mateuszu, do Ukrainy jedzie premier Donald Tusk. Ma spotkać się także z premierem Słowacji, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. A w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na terenie województwa lubelskiego uruchomiono systemy alarmowe. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreślał dziś wojewoda lubelski, a szczegóły zebrał Bartłomiej Ważny.
3: Alarm został ogłoszony tuż po godzinie 12:00, został odwołany po około godzinie. W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Sprawne przeprowadzenie alarmu zawdzięczamy decyzji o przeniesieniu możliwości włączenia syren na poziomie wojewódzkim. Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
4: Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. Widzimy, że te efekty są lepsze, są dobre.
3: Do końca roku liczba syren na terenie województwa lubelskiego, które można będzie uruchamiać zdalnie, ma wzrosnąć co najmniej do 1000 sztuk.
0: Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Wojewoda Komorowski zapewnia też, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne niezapowiedziane ćwiczenia dla samorządów i służb mundurowych. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym. Stąd piątkowe spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
5: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą radą bezpieczeństwa narodowego, dlatego że będą dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
0: W ostatnich dniach Rosja dwukrotnie ostrzelała pociągi przy polsko-ukraińskiej granicy, a na Bałtyku znaleziono uzbrojonego w głowicę bojową rosyjskiego drona. Z kolei we wtorek jeden z rosyjskich bezzałogowców został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. A w wiadomościach wracamy teraz do 8 rundy. Jej gościem był dziś poseł PiS Jacek Sasin, a rozmowę przeprowadził Marek Balawajder.
6: Dzień dobry, panie ministrze. Krótkie, szybkie 8 pytań w 8 rundzie. Dzień dobry. Panie ministrze, w maju o związkach z Pisiewiczem, o Zonda Krypto mówił pan, ale co mnie to obchodzi? Dzisiaj pana obchodzi?
7: Ale, znaczy co, konkretnie?
6: No jak to co? No związki Pisiewicza z Zonda Krypto.
7: To znaczy, no ja powiem tak, robienie, próba kreowania tego, że Radosław Pisiewicz jest jakoś centralną postacią afery Zonda Krypto, no jest kompletnym nieporozumieniem.
6: Ale zgodzi się pan, że to jest ważna postać.
7: Centralną postacią afery Zonda Krypto jest Donald Tusk i zaniechania podległych jemu instytucji w tej sprawie, które doprowadziły do tego, że Zonda Krypto mogło prowadzić przestępczą działalność tak długo. Proszę zobaczyć, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dopiero w kwietniu tego roku, podczas kiedy Donald Tusk
6: wcześniej były dwa razy umarzane.
7: Już w grudniu na tajnym posiedzeniu Sejmu mówił o podejrzeniach wobec tej firmy, a wcześniej śledztwa były umarzane, a wcześniej Donald Tusk nie widział nic złego w tym, żeby występować na imprezach sponsorowanych przez Zonda Krypto, jak Europejski Kongres Gospodarczy.
6: Kolejne pytanie, czy Marcin Ociepa ma już większość na wicemarszałka Sejmu?
7: No to się okaże w jutrzejszym głosowaniu. Ale już... Dzisiaj czytałem doniesienia medialne o tym, że doszło do dealu politycznego pomiędzy...
6: Wczoraj Radio SK informowało, że
7: rząd... Mateuszem Morawieckim, a rządzącą koalicją...
6: Zaboli was to bardzo, dnia. Jakby
7: nie, znaczy,
6: Marcin Horała
7: panie, był... Panie redaktorze, ja nie chcę wybiegać dzisiaj w przyszłość i nie chcę przesądzać, co się jutro wydarzy, bo polityka jest, można powiedzieć, mocno nieprzewidywalna, ale jeśli rzeczywiście te doniesienia prasowe się sprawdzą, to to będzie oznaczało jedno, znaczy no, stało się to, co przewidywaliśmy, że...
6: Czyli wtedy już Morawieckiemu nie wybaczycie, panie ministrze?
7: Myślę, że wyborcy mu nie wybaczą. On dzisiaj próbuje budować swoją pozycję polityczną kosztem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, odbierając nam część wyborców, dzieląc ten elektorat patriotycznej prawicy. Myślę, że ci wyborcy jasno zobaczą w tym momencie, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę zapisał się do obozu Tuska i do obozu antypatriotycznego.
6: Ale w tej kolejności głosowania jest Horała, potem jest dopiero Ociepa, więc najpierw będzie głosowanie nad Horałą.
7: Znaczy,
6: więc...
7: chyba to głosowanie wygląda tak, że ono jest jednoczesne, to znaczy po prostu się wyświetla dwóch kandydatów na czytnikach i się wybiera po prostu jednego.
6: Pan wybierze oczywiście...
7: Oczywiście, że wybiorę Ociepę.
6: Panie ministrze, czy nad ustawą, którą wczoraj przyjął rząd o tej opodatkowaniu koncernów w sprawie paliw, jak zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość?
7: Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w tej sprawie.
6: Tak, ale...
7: Jutro. Myślę, że raczej będziemy głosować przeciw. Ta ustawa jest niezgodna z zasadami prawa, no bo jeśli działa wstecz... No,
6: ale my, rządzący mówią, że za waszych czasów, kiedy pan też był w ministerstwie, takie ustawy były.
7: Ja powiem tak. Nie jest potrzebna w tej chwili żadna ustawa. Program CPN może działać i wcale nie będzie to oznaczało jakiegoś szczególnego uszczerbku na budżecie państwa, dlatego że dzisiaj przy tak wysokich kosztach paliwa rząd na tych narzutach, na tych podatkach zarabia o wiele, wiele więcej niż zakładał w ustawie budżetowej. Tusk i jego ekipa nie są zainteresowani obniżeniem cen paliwa i robią po prostu tego typu taniec chocholi wokół.
6: Porozmawiamy o tym za chwilę. Dlatego, jeszcze jedno ostatnie...
7: Im drożej paliwo kosztuje, tym mają więcej wpływów do budżetu. 40% w każdym cenie
6: panie ministrze, paliwa, ostatnie pytanie w tej części. Czy pakt senacki pod prezydenckim patronatem to dobry pomysł? Wszystkie opcje polityczne na prawicy?
7: Ja uważam, że to jest dobry pomysł.
0: Dalszy ciąg rozmowy możecie śledzić na vox.fm.pl. Oskarżony zapewniał, że nie chciał zabić. 23 września poznamy prawomocny wyrok. Przed sądem apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w głośnej sprawie zabójstwa proboszcza z Kłobucka, księdza Grzegorza Dymka. W pierwszej instancji Tomasza J. skazano na 20 lat więzienia. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Jej zdaniem mężczyzna powinien zostać skazany na dożywocie, ponieważ dowody wskazują, że działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Na czwartkowej rozprawie obecny był Tomasz J. oraz oskarżyciele posiłkowi bracia zamordowanego księdza.
8: Nie miałem zamiaru żadnego zabicia. Ja chciałem, żeby mi ksiądz dał pieniądze. Ale jakby policja od razu tam weszła, na pewno ksiądz by był. Byłby razem z nami. Bardzo wszystkich przepraszam.
9: Dostrzega pan jakąkolwiek skruchę?
10: Żadną.
9: Policja jest winna, gdzie on zrobił taką krzywdę rodzinie, a szczególnie mojej mamie. Ona tam żyła, mieszkała. Myśmy ją musieli wyrwać jak drzewo z korzeniami, przywieźć tutaj na Śląsk.
11: Najbardziej sprawiedliwym wyrokiem byłoby dożywocie?
10: Ja myślę, że tacy ludzie, którzy mają zero empatii, przyjdą, jutro do pana przyjdzie, bo pan ma pieniądze, to pana zabije, bo on nie ma. To powinni być eliminowani ze społeczeństwa.
0: Skazanego Tomasza J. i brata zamordowanego księdza Andrzeja Dymka wysłuchał nasz reporter Dariusz Brombosz. Do zbrodni doszło w lutym 2025 roku. Ksiądz Grzegorz Dymek został zaatakowany w garażu. Sprawca powalił go na podłogę, związał jawiną taśmą. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia. Potem napastnik przeszukiwał budynek plebanii, szukając pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł. 89 groszy. W ciągu tygodnia diesel podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
12: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
13: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
12: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożej. zmieniać. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
14: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
15: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
16: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
12: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
0: Tematem zajęła się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak. Z pacjentki onkologicznej ponownie stały się sobą. Mowa o bohaterkach cyklu Piękno mimo wszystko. Ewa i Asia z Torunia spotkały spotkania medyczne, beauty i psychologiczne zwieńczyły sesję fotograficzną. Mówi Dorota Rybarczyk, pomysłodawczyni projektu.
17: Dziewczyny są już pięknie pomalowane. Teraz ostatnie poprawki, jeśli chodzi o fryzurę. I Asia.
18: Nie mogę doczekać się efektu tych zdjęć i w ogóle, bo i makijaż, i fryzura, i ubrania.
19: Ale zamyśl się nie do...
20: Tak, super. To jest w ogóle zabawa, nie? Tutaj okularami, poprawianie, zakręcenie sobie włosami, nie? O, super.
0: Efekty sesji poznamy podczas finału akcji, które zaplanowano na 14 października w Toruńskim Teatrze Muzycznym. 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumawiać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy. Teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy.
21: Poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury, a mama i odpowiedziałam, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
22: Artur Goc, wokalista i aktor. Takie osoby są wśród nas, które nie słyszą i żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców.
21: Bo to się przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
0: Według szacunków w Polsce językiem migowym posługuje się od 40 tysięcy do 50 tysięcy osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Szanse. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, do Anety Paweł Pawelec.
1: Tak, słucham.
2: Aneto, czy temat z Mateuszem wciąż jest aktualny?
1: Tak, nie spodziewałam się.
2: Piszesz, że chciałabyś kogoś przeprosić, porozmawiać, bo nagle się okazuje, że tęsknisz strasznie. Opowiadaj.
1: Tęsknię, tęsknię. To była bardzo burzliwa relacja. Znamy się 6 lat, to były rozstania i powroty, ale ostatnią szansę ja zawaliłam, wybrałam kogoś innego i bardzo żałuję i chciałam go przeprosić za to. Chciałabym, żebyśmy wrócili do siebie, ale on nie daje mi szans nawet na kontakt jakikolwiek. Wszystko blokuje, jestem wszędzie zablokowana.
2: Nie został wybrany. Dlaczego?
1: Myślałam, że dalej będzie tak burzliwie, a z tym drugim myślałam, że będzie większy spokój, że to jest to, czego chcę, a tak okazało się, że jednak to nie jest to, że chciałabym jednak tej burzliwej relacji z Mateuszem. To tam odczuwałam spokój i przywiązanie i miłość.
2: Jak go poznawałaś, tego Mateusza? Te 6 lat temu. To jest kolega z podwórka?
1: Nie, znalazłam go w sieci. To ja go znalazłam na Instagramie, na portalu. Mm-hmm. To ja go zahaczyłam i czekałam, aż on napisze. I napisał. Obydwoje byliśmy bardzo w sobie zakochani, ale no tam weszły kłamstwa.
2: Jego moje, czy twoje?
1: Z jednej i drugiej strony. Więcej było moich kłamstw, co prawda.
2: A czym go oszukiwałaś?
1: Że się jeszcze nie rozwiodłam.
2: A rozwiodłaś się, tak?
1: Jestem w trakcie.
2: No to dobrze powiedziałaś mu, nie kłamałaś.
1: Znaczy powiedziałam mu, że się rozwiodłam, a się nie rozwiodłam.
2: A, tak. Okej. Okay. Za to nie może mieć pretensji, no, jeśli jesteś w trakcie, no, a potem spotykałaś się z innymi facetami, to znaczy, że ten związek twój małżeński już dawno zrujnowany był.
1: Tak. On to rozumiał, ale jednak to też było kłamstwo.
2: To jakiś szczególat, już mi się nie podoba, wiesz.
1: No też nie był, wiesz, fair i w porządku, więc też były inne kobiety.
2: No tu się obrażał, ale sam generalnie mieszał w tym garnku.
1: Tak.
2: Wybrałaś innego faceta, bo wygrał niby stabilnością. Okazało się, że wcale nie jest stabilny, tylko rozchebotany.
1: Mhm.
2: Co, i teraz próbujesz do Mateusza wrócić, a on się czuje urażony?
1: Kompletnie nie chce słyszeć o mnie, więc nie wiem, co mam już robić.
2: Starasz się o niego. No nie wierzę w to, że tylko do mnie napisałaś. Musiałaś też próbować go jakoś namówić na to, żeby zmienił zdanie, nie? Były jakieś rozmowy.
1: Były. Powiedział, że nie chce mnie znać, nie chce mnie słyszeć i że temat jest zakończony.
2: Bo?
1: No bo wybrałam to, co chciałam, a wcale tego nie chciałam. No tak chcę jego po prostu.
2: A kiedy to było, taka niefortunna zamiana Mateusza na tego gościa? Jak dawno temu?
1: Około miesiąca temu.
2: Czyli co, on cię już nie chce? Czyli cię nie kocha?
1: Ja myślę, że kocha, ale został urażony bardzo.
2: Ile on ma lat?
1: 29.
2: No to wydawałoby się, że już mógłby zacząć myśleć. A ty ile masz lat?
1: 32.
2: Dobra różnica wieku. Jak on może oceniać ten twój związek z nim przez ten czas, kiedy byliście razem? Czy to było coś fajnego?
1: Dużo wspólnych fajnych chwil, także dużo wspólnych rzeczy, które naprawdę działy się. No ale też na pewno było bardzo burzliwie.
2: A ile lat byliście razem longiem?
1: 2 lata.
2: Potem przerwa, tak? I potem znowu jakiś powrót, tak?
1: Tak. To były ciągle powroty, zloty, upadki, także to też nie był do końca później związek, spotykanie się. Tak to właśnie wyglądało, więc...
2: I w tych przerwach trafiali się inni panowie, czy w trakcie bycia z nim? To muszę wiedzieć.
1: No też w trakcie.
2: A teraz jesteś pewna, że to Mateusz?
1: Tak, że to jednak jest moja miłość.
2: Nie wyczuwa tej pewności u siebie.
1: Nie wyczuwa.
2: No dobra, Mateuszu, to dzwonimy w temacie Anety, bo Aneta przejrzała na oczy i ma dosyć już przygód. Okazuje się, że jednak dobrze wypadasz w porównaniu. Powalczmy o to, zobaczymy. Trzymajcie kciuki za nią.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: On miał też inne?
2: Oczywiście.
1: No dobrze, a powiedz mi, on też spotykał się z innymi dziewczynami, kiedy był z tobą? Bo to mi sugeruje w zgłoszeniu.
2: Tak. Tak, też były tam i zdrady, pisanie i tak dalej, więc...
1: To możesz mi wyjaśnić, dlaczego on ma do ciebie taki żal, jeśli robił dokładnie to samo? Aneta, wyrównałaś rachunki.
2: No tak, no też cierpiałam przez te inne kobiety, więc tak.
1: Tak, no to czyli wyrównałaś rachunki. Sprawdzimy. Witam serdecznie, Mateusza, Pawelec z tej strony.
3: Witam serdecznie.
1: Cześć, Mateusz. Więcej odwagi, dobra?
3: Jasne, pewnie, nie
1: czy
3: ma
1: ty
3: problemu.
1: Możesz mi, Mateusz, powiedzieć, skąd ja mam cię u siebie w telefonie? Mieliśmy jakiś kontakt kiedyś, a zawodowo żeśmy rozmawiali?
3: Grałeś kiedyś, ja też grałem wtedy. Chciałem, żebyś mnie troszkę poduczył, bo ja ogólnie, ale to było dawno temu.
1: No,
3: ja byłem kolegą z klasy Kingi od Puzona. Tak.
1: Jasne.
3: Ci powiedziałem kiedyś.
1: Oczywiście, że tak. No, Puzon to jest DJ. Dobra, wyłącznie house'owo-klubowy. Mateusz, może czekałeś na to? No to masz kolana, dziewczyna rozpacza, płacze, napisała mi zgłoszenie. Chcę cię przeprosić za to, że w momencie, w którym ty uznałeś, że już moglibyście razem, ona cię zawiodła. No ale nie miej żalu, wcześniej ty ją zawodziłeś. Także można powiedzieć, że wyrównaliście rachunki. Przeczytam ci, bo ją trochę tu zdradzę. Nigdy nie pokochałam kogoś tak jak jego, chociaż próbowałam się od niego uwolnić i mieszał mi w głowie mój były, ten, z którym byłam zanim poznałam Mateusza. Być może czeka na taką deklarację, że kocham go najbardziej na świecie. I bardzo źle mi jest, że mnie teraz unika, kiedy ja już wiem, czego chcę.
3: Wiesz co, deklaracji było dużo, także podziękuję za to.
1: Ty też ją zdradzałeś. To się zdarza, jak ma się naście 10 lat, nie? Człowiek dorasta pomału, może potrzebuje tych doświadczeń. Słuchaj, ja ją widziałem, to jest ładna dziewczyna. Co ci tu przeszkadza? Wszystko się zgadza.
3: Wszystko się zgadza.
1: Szczuplutka, no, drobnutka, malutka.
3: Ale czasem dusza jest zła.
1: A to co, uważasz, że ona będzie taka rozwiązła? Że tak będzie latać z kwiatka na kwiatek? Obawiasz się, że będzie kobietą wszystkich twoich przyjaciół?
3: Wiesz co, ja zamknąłem ten temat i nie chcę mi się o tym już nawet myśleć. Także
1: ale
3: podziękuję serdecznie.
1: Wiesz, kto tak mówi, Mateo? Jak ktoś,
3: wiem,
1: kto już nie
3: doskonale
1: kocha.
3: Wiem.
1: Ty jej nie kochasz.
3: Wiesz co, za dużo było wszystkiego, także...
1: Błagam cię, jak się kocha, to
3: naprawdę.
1: Nie można nawet być z inną porządną dziewczyną, tylko kocha się diabła. Przestań. Czyli co, jest ktoś inny na tapecie, to mogę powiedzieć?
3: Nie, po prostu wybrałem spokój.
4: No nie!
1: Nic z tego nie będzie, bo Mateusz no już nie chce.
2: Przykra ja już jestem na linii?
1: Tak, jesteś i on cię słyszy. Trzeba sobie podziękować za te gorące, dzikie 6 lat, które mieliście razem z przerwami i cóż, no, szukać zupełnie kogoś innego.
2: To już ci mogę powiedzieć. Chciałam cię przeprosić jeszcze raz. Ja wiesz, że i wiem, że ty mnie kochasz i ja ciebie też. I dziękuję ci za te wszystkie lata i to wszystko, co było dobre. To, co złe, to mamy za sobą, tak myślę. I ja wiem, że to nie jest nasz koniec naszej historii, bo ona to długo trwała. Mimo wszystko. Były to wzloty i upadki i doskonale wiesz, że jak na czymś mi zależy, to walczę do końca, więc odważyłam się na takie coś.
3: Jasne, rozumiem.
1: On to docenia, nawet się uśmiecha, zobacz.
3: Cały czas się uśmiecha.
1: Mateusz,
3: no.
1: Rozglądaj się dobrze. Ja nie pomogłem, ale może wy sami sobie kiedyś.
2: Ja no myślę, że to jest możliwe, tylko potrzeba czasu i chęci.
1: Ona potrzebowała tego okrucieństwa, które ci zrobiła, żeby coś zrozumieć, Mateusz.
3: Nieźle, dobrze, rozumiem. Słuchajcie, wiecie co, strasznie się śpieszę, także dziękuję za telefon.
1: Ja też, bardzo
3: i wszystkiego
1: dziękuję.
3: Dobrego dla wszystkich. Cześć.
1: A ty, Anetka, się nie poddawaj.
2: Pa.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Reklama.
4: Fox

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Wkrótce ma zostać ogłoszona lokalizacja. Wcześniej zielone światło dał Sejm. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. To były rekordowe wakacje w Tatrach i o tym powiemy na koniec.
5: Jest godzina 6 w piątek 18 września. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Na początek ważna deklaracja z Waszyngtonu. Lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona, przekazał prezydent Donald Trump. Jak zaznaczył, powstanie bazy jest historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. Z tym tematem o poranku Mateusz Gołębiewski.
6: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
4: To istotne potwierdzenie strategicznej współpracy, skomentował deklarację Trumpa szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to prokuratura europejska. Prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do zatrzymania polityka doszło w Warszawie. Na dziś zaplanowano jego przesłuchanie. Kierowca miał blisko 1,7 promile we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Mężczyzna podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
7: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
4: Mówił Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna trafił już do aresztu.
3: To są wiadomości Vox FM.
4: Coraz więcej pacjentów szczepi się w aptekach. Dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon. Specjaliści podkreślają, że szczepienie zmniejsza ryzyko zachorowania na grypę, ciężkiego przebiegu choroby i powikłań. Dawid Olszewski.
8: Zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie rośnie, przyznaje technik farmaceutyczny z Bydgoszczy Dawid Maciaszczyk.
9: Nawet dzisiaj już kilkanaście osób się zapisywało u nas od rana. W aptece rzeczywiście jest to czekanie rzędu jeden dzień.
8: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie. Skorzystał z niego pan Bartosz.
10: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Ta recepta jest wypisywana na miejscu. Można było się zapisać przez internet, także bardzo wygodnie.
8: Żeby zaszczepić się w aptece, trzeba wybrać punkt, który wykonuje takie szczepienia i umówić termin. W aptekach mogą się szczepić osoby dorosłe. Na miejscu farmaceuta przeprowadzi kwalifikację i poda szczepionkę.
4: Przeciw grypie można zaszczepić się też w przychodni. To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
11: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
4: Mówił dyrektor parku Szymon Ziobrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
5: Pogoda dzisiaj będzie sprzyjała spacerom. Temperatury całkiem niezłe. W okolicach 20 stopni w całym kraju powinno się pojawić na termometrach. Nawet 22 w Katowicach. Najchłodniej w Trójmieście 18 maksymalnie.
12: Chociaż ja jestem w szoku, bo poranek dosyć chłodny. Może to nie jest jakieś bardzo zimno, ale 10 stopni Celsjusza to jest jednak chłodno.
5: Tak, temperatury od 5 stopni w Jeleniej Górze do 15 w Świnoujściu, jeżeli chodzi o te poranne temperatury.
12: Ale jak przetrwamy poranek, to powyżej 20.
3: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
13: Mamy piątek, to 18 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny. 22 lokale czekają na najemców. Gorzów już po raz piąty organizuje akcję Remont za mieszkanie. Wystarczy odnowić zaniedbane pustostany i można w nich zamieszkać, a koszt remontu ZGM odliczy od czynszu. Szczegóły, zasady i lista lokali na stronie ZGM-u. A wkrótce kolejna edycja programu. Tym razem do wzięcia będą duże, około 80-metrowe mieszkania.
14: Pierwsze klucze w rękach najemców. nowym budynkiem GTBS-u przy ulicy Przemysłowej w Gorzowie odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań. Na początek odebrały je 3 osoby. Radości nie kryła Wanda Dojlida, której mąż porusza się o kulach.
15: Się cieszymy, bo my bardzo chciałam mieszkanie takie, żeby był prysznic, bo mąż mój jest taki chodzący, nie chodzący, do wanny nie wejdzie. No i dzięki państwu, tutaj pani, panu, dostaliśmy tutaj na parterze właśnie z prysznicem. Cieszymy się z tego bardzo. Nawet nie powiem, bo mi aż mówić nie mogę z tego wrażenia, że mamy w końcu i na parterze, bo tak mieszkamy na 3, to dla męża to jest udręka. Jeszcze zejść, ale wejść, także tu jest super. Winda nawet jest na parter, niski parter, wyższy parter, to windą możemy dojechać. Także super, dzięki bardzo. Przyjedzie córka, syn, pomogą. Może, nie wiem, jutro, pojutrze, na razie tam pani pomaga sprzątać piwnicę, bo to trzeba wszystko wygruzić, niepotrzebne wyrzucić, potrzebne zabrać. No, myślimy już.
14: Klucze odebrała także Karolina Krupska. Dla niej to pierwsze samodzielne mieszkanie.
16: Jest to bardzo fajny start właśnie w młode życie i myślę, że gdzieś tam w dorosłe w sumie życie. I myślę, że taka inwestycja jest bardzo potrzebna właśnie dla młodych ludzi. Nawet jak rozmawiałam gdzieś tam ze znajomymi, to naprawdę jest bardzo dużo chętnych, więc tylko więcej takich inwestycji. Oraz bardzo duże podziękowania właśnie dla tego zarządu i spółki, która jest bardzo pomocna naprawdę. Gdzieś tam jak jakieś pytania były czy cokolwiek, to zawsze byli pomocni, zawsze pomogli. Więc jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że udało mi się gdzieś tam w tak młodym wieku już coś osiągnąć i mieć właśnie swoje mieszkanie, swój kąt, więc jest to fajny start właśnie w to dorosłe życie. Tak, już wszystko jest, oczywiście te plany zostały zaprojektowane, gdzieś tam stolarz już jest zamówiony, więc czekamy teraz właśnie. Tak, no tak bardziej nowocześnie myślę, tak gdzieś tam fajna jest też infrastruktura cała, że jednak jest to budynek nowoczesny, więc naprawdę jest duże pole do popisu, żeby ładnie sobie wszystko urządzić, nie? Prawdopodobnie dalej u rodziców, no i może w przyszłości gdzieś tam by się udało starać o jakiś kredyt, ale no gdzieś tam myślę, że to jest lepsza alternatywa w tym momencie.
14: Do końca września klucze i umowy najmu otrzymają wszyscy mieszkańcy. Od października będą mogli urządzać i meblować swoje mieszkania. W budynku przy Przemysłowej zamieszka blisko 100 rodzin.
13: Kolejne miejsca, gdzie będzie można legalnie robić graffiti, powstaną w Gorzowie, zapowiadają urzędnicy. Ich wskazanie ma zniechęcić artystów do malowania, na przykład elewacji. Przypomnijmy, w mieście jest już galeria graffiti, m.in. na filarach Mostu Lubuskiego. A gdzie powstaną kolejne? Czekamy na szczegóły.
14: Infekcje i wirusy w natarciu. Lekarze zachęcają do ochrony i podkreślają, że to najskuteczniejsza metoda walki z zarazkami. Przed początkiem sezonu infekcyjnego specjaliści radzą, by się zaszczepić przeciwko grypie. Mówi lekarz Robert Górski.
17: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań. Warto zaszczepić się odpowiednio wcześniej, zanim rozpocznie się sezon zachorowań.
14: W ubiegłym sezonie grypowym zaszczepiło się 2 300 000 Polaków. To nadal mało. Łagodniejszy przebieg choroby to szybszy powrót do zdrowia. Czy lubuszanie planują się zaszczepić?
18: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. Nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
19: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
20: Tak, osiwi się tak. I dla dziecka, i dla dorosłych. Dlatego, że przebieg choroby będzie łatwiejszy.
14: Przeciwko grypie można szczepić się u lekarza rodzinnego, ale także w aptekach, które przystąpiły do programu. Lista dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Jak się nie dacie oszukać, ruszyły spotkania instruktażowe w ramach programu Cyberlubuszanie Świadomi w Necie. Problem jest olbrzymi, bo w ubiegłym roku lubuszanie stracili prawie 13 milionów złotych. Mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
21: Osoby tracą często oszczędności całego życia, bo te przykłady i te zawiadomienia opiewały na kwotę rzędu 200, 300, a nawet 500 tysięcy złotych, więc to są niebagatelne kwoty pieniędzy.
13: Spotkania na terenie całego województwa w każdym powiecie potrwają do 3 grudnia. Przy okazji także policjanci i strażacy będą mówić o bezpiecznym domu, jak korzystać z czujek dymu oraz jak prawidłowo używać gaśnicy. Szczegóły na stronach policji.
14: Piknik czy masa rowerowa w Gorzowie, imprezy z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jak się myje autobus i prowadzi tramwaj? Będzie można się przekonać w niedzielę. W zajezdni przy Kostrzyńskiej zaplanowano 13 imprezowych przystanków. Mówi Marcin Pejski, rzecznik MZK.
22: Fotobudka, możliwość odwiedzenia tak zwanej kuźni. Jest to takie sentymentalne miejsce, które znajduje się pod opieką Gorzowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Będzie również można zobaczyć, jak wygląda proces mycia autobusu.
14: Impreza w niedzielę od 12 do 16 będzie można dojechać specjalną linią BIS z osiedla Piaski, która będzie kursować co 40 minut. W niedzielę także masa rowerowa, która wystartuje z Parku Górczyńskiego o godzinie 11. Chętni mogą się zgłaszać. Natomiast 22 września wszyscy będą mogli za darmo jeździć gorzowskimi autobusami i tramwajami.
13: Na wiosnę znów będzie żółto. Gorzowskie Hospicjum rusza z kolejną edycją akcji Pola Nadziei. Przygotowano 60 tysięcy cebulek żonkili. Kwiaty będą sadzone w październiku, trafią m.in. do przedszkoli i parafii. Dzięki nim hospicjum zdobywa środki na funkcjonowanie. Szczegóły na stronach placówki.
14: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w województwie lubuskim. Potrzebnych jest około 50 osób. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się akcja Pomoc Najbiedniejszym. Więcej wie Konrad Baranowski.
0: Wolontariusze to koło napędowe. Bez nich pomoc się nie uda. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Najważniejsze są chęć działania i gotowość, by poświęcić swój czas drugiej osobie. Zgłaszać mogą się chętni w różnym wieku. Wolontariusze odwiedzają rodziny w swoim regionie, poznają ich historię i sytuację życiową. Na tej podstawie robią opis, który trafia do systemu i pozwala darczyńcom spełnić konkretne potrzeby. Wolontariat to szansa, by zrobić coś dobrego w swojej społeczności.
14: Dołącz do akcji na stronie szlachetnapaczka.pl. W ubiegłym roku pomoc otrzymało ponad 450 lubuskich rodzin o wartości prawie 2 milionów złotych.
13: Uliczne kuchnie z całego świata na Placu Grunwaldzkim. W sobotę i w niedzielę kolejna edycja festiwalu smaków food trucków. Na placu mobilne kuchnie serwujące dania m.in. z Gruzji, Hiszpanii czy Włoch. Nie zabraknie także smakołyków z Azji. Będzie można skosztować na przykład makaronów serowych czy burgerów z dziczyzny. Nie zabraknie słodkości, lodów czy specjalnych napojów. Festiwal od 12 w sobotę do 21, a w niedzielę do 20 na Placu Grunwaldzkim.
14: Gorzów ma nie tylko swoją jabłoń, ale także gęś. Jak razem smakują, będzie można przekonać się w sobotę podczas drugiego festiwalu Renety Landsbergskiej i Miodu. Gęsina pojawi się pierwszy raz i to nie byle jaka, bo nowy gatunek, gęś nadwarciańska. To krzyżówka wyhodowana w ostatnich latach przez gorzowskiego przedsiębiorcę we współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym, mówi Mariusz Szymkowiak, prezes firmy.
1: Jesteśmy gorzowską firmą, która zajmuje się produkcją gęsi, dbamy o dobrostan, rozwój polskiej gęsi i rozwinęliśmy nową krzyżówkę, gęś nadwarciańską. Będzie można popróbować mięsa razem ze współpracy z technikum gastronomicznym, z zespołem szkół gastronomicznych. Będziemy częstować gości. Jest bogatsza w mięsień piersiowy. Jest cięższa, a w związku z tym mniej kości, mniej tłuszczu i przede wszystkim jest wolnowybiegowa. W Niemczech je się gęsinę, bo to jest główny rynek odbioru na Boże Narodzenie, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia oraz na Świętego Marcina. W Polsce zwyczaj jedzenia gęsiny zanikł, a teraz się odradza jako takie tradycyjne polskie danie i na Świętego Marcina głównie.
14: Dania degustacyjne z gęsiną, Renetą Landsbergską i miodem przygotuje Zespół Szkół Gastronomicznych. Festiwal rozpoczyna się w sobotę o godzinie 10. Gęsina powraca na polskie stoły, zwłaszcza w listopadzie, na Świętego Marcina. Pech im nie przeszkodził. Młodzi gorzowscy żużlowcy zajęli drugie miejsce w trzeciej rundzie finałowej drużynowych mistrzostw Polski juniorów. W klasyfikacji prowadzą. Środowe zawody w Toruniu to była walka z przeciwnościami. Igor Gordon zaliczył 2 defekty motocykla. Został potrącony przez rywala i musiał zjechać z murawy. Oskar Hatłas w starciu z żużlowcem Polonii upadł na tor. Okazało się, że nie jest zdolny do jazdy, problem z ręką. To samo spotkało Kacpra Sobkowiaka. Wydawało się, że stal poległa, ale świetnie spisali się Hubert Jabłoński i Oskar Paluch. W ostatnich wyścigach zapewnili drugie miejsce w Toruniu oraz fotel lidera. Ostatnia runda w środę w Gorzowie.
13: 479 lubuskich drużyn wystartowało w tegorocznej edycji turnieju z Orlika na stadion. Młodzi piłkarze zagrają w 93 turniejach eliminacyjnych, a w listopadzie najlepsze ekipy zmierzą się w finale. Projekt jest realizowany w ramach programu Aktywna Szkoła i finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. O szczegółach będziemy informować.
14: Para lekkoatletyczne emocje w Gorzowie zjadą zawodnicy z całego kraju na finał Grand Prix Polski otwartego meetingu osób niepełnosprawnych. To będzie także 5. memoriał imienia Jerzego Jankowskiego. W weekend na stadionie lekkoatletycznym rozegranych zostanie kilkanaście konkurencji, m.in. skok w dal, rzut dyskiem, czy biegi na 100 i 1500 metrów oraz na 5 kilometrów. W planach 3 bloki, w sobotę od godziny 10 do 13 i od 14.15 do 17 oraz w niedzielę od 9.30 do 12. Kibice mile widziani na trybunach.
13: Kolejny weekend bojów także przed gorzowskimi piłkarzami nożnymi. W sobotę Stilon Gorzów w domu przy ulicy Olimpijskiej podejmie row Rybnik, początek o godzinie 15.
3: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. są tematy w Radiu Vox FM Gorzów.
0: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
0: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakieś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii naszej tutaj lokalnej gorzowskiej, ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji, no ale tutaj mamy ekspertkę, bo no trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszantnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
2: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nie dzwonić do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można wyłożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i
0: do ciebie.
2: Tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
0: Ci wszyscy mają twój numer.
2: No, trochę tak.
0: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
2: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku, póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No, mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła. Ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele... Teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają i oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę, a w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie. Nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakterie powodują u ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozjedną po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam. Jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dość dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje. A ptaków z roku na rok jest coraz więcej i ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
0: O, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej, ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia, miesięcznie. Jaka jest skala działań?
2: Znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, no to proszę, nie? Ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wiedzą. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo, nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery. A też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi. W kuchni na przykład przy blacie leżą maluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
0: Oczekują cudów.
2: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy, ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, znaczy gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
0: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
2: No tak, no bo czyli jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie mu się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji, a jak my mamy zwierzęta przy sobie i tak staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest, no nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzałaby mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? No, zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często gęsto, czyli bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach i jeszcze jak się go ogrzało, bo jak przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. No, to jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i no nie wiem, no co, nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo tu no,
0: dokładnie.
2: O to chodzi.
0: Szłoby się załamać, prawda, jakby tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
2: Z moimi papugami około 90.
0: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
2: No w mieszkaniu sobie ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, są tam jeszcze sikory, mamy kosy, jakieś kwiczoły, no, także te małe też tak zapychają miejsce. Czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to tak 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
0: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
2: No tak, no mniej więcej.
0: Gabarytami. Nie? Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
2: Znaczy to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłamy lekarzem. No i w większości no, pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale no, Grusz Lętnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na ramach dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Grusz Lętnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Gruwet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no, wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku. I większość z nas no, pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Grusz Lętnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. Też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarza od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczek, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze, jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam no, chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę powpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. Z tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł, raz ktoś zaszalał, wpłacił 500.
0: Tyle. Angelika Agapow była moim Państwa gościem. Dzięki wielkie.
2: Dzięki wielkie i gru-gru.
0: Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
3: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
2: A po co?
3: Pierwsza zmiana.
6: Od rana. Z Vox FM. Autopromocja.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano w pracy, w drodze do domu.
6: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
6: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Tylko tobie.
6: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Cebulę z pire.
10: Pierogi z serem.
11: Makaron carbonara.
12: Fasolka po bretońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Reklama.
18: Jest godzina 6.30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
19: W regionie uruchomiono 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wczorajsze wydarzenia podsumował wojewoda lubelski. Zarówno w tym województwie, jak i na Podkarpaciu uruchomiono wczoraj syreny i rozesłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Miało to związek ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W czasie działań wojska lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach przeprowadzono ewakuację, m.in. pracowników instytucji publicznych, uczelni i szkół. Był to kolejny atak Rosji na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5 w bezpośredniej bliskości granicy z Polską. Szymon Hołownia został szefem klubu Polski 2050. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował Paweł Ślis. Jak powiedział, to działanie strategiczne, takie jakie było od dawna zaplanowane. Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją. I na koniec jeszcze wyniki najnowszych badań. Czytanie dla przyjemności, niezależnie od tego, czy klasycznego dzieła, czy współczesnego komiksu, korzystnie wpływa na mózg. Regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne oraz zmniejsza ryzyko demencji. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ustalili, że czytanie wiąże się z większą objętością istoty szarej, części mózgu odpowiedzialnej za myślenie i pamięć oraz silniejszą komunikację między różnymi obszarami mózgu.
20: Pierwsza zmiana od rana.
18: To pamiętajcie, żeby dzisiaj przeczytać przynajmniej etykietę płynu do prania.
8: O. Siedząc na toalecie.
21: Dezodorant.

0: 20 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj sięgamy do tego, co ciekawego dzieje się na świecie i w Polsce. Gazety, internety i takie tam.
1: Były
0: i...
1: jakieś mecze? Bo chciałem zapytać, bo
2: oczywiście, że
1: zawsze
2: tak.
1: Śledzi.
2: Lech Poznań, no zagrał mecz z Crystal Palace.
1: I co?
2: 4-0.
1: Okay.
0: Dla kogo?
1: No wiemy chyba. No, nie będziemy dobijać.
0: Nie dla Lecha.
1: Fanów.
2: Nie dla Lecha, niestety. No ale spokojnie, to jest Liga Europy. To jest mocniejsze rozgrywki niż Liga Konferencji. Także dajmy szansę i Jagiellonii, i Lechowi, niech się rozegrają.
0: Oczywiście,
1: a to jeszcze mają szansę po
0: przegranym?
2: No, mają jeszcze chyba 7 meczów, tak?
1: Czy jest ojej. Chyba...
0: Jeszcze mają trochę szans, bo to jest taka właśnie liga dla polskich zespołów.
1: No liga, tak. Tych, co mogą mieć szansę.
0: Tak, rozumiem. Że potrzebują mieć szansę. Wiecie co, od paru dni trwa już afera.
1: O, co?
0: Ale ja nie wiedziałam, że ona rozwinie się do takich rozmiarów. Mhm. Afera z Na Wspólnej. Ponieważ jest nowa czołówka Na Wspólnej i wycofali piosenkę Krzysztofa Krawczyka.
2: No tak, tak. Widziałem, słyszałem, załamałem się, dlatego nawet stwierdziłem, że nie będę tego opuszczał i reklamował nowej piosenki.
1: A jak to leci, to stare, przypomnijcie.
0: Na Wspólnej znajdziemy to miejsce.
1: A jednak oglądacie.
0: No i żona pani Ewa Krawczyk wypowiedziała się, że jest jej bardzo przykro.
2: Nam też jest bardzo przykro.
1: Tak,
2: ja nie oglądam, jest
1: dostanie,
2: bardzo przykro.
1: Bo tantiemów nie dostanie. A wiemy, jaką ma lubość do tych narodowych banknotów polskich tych.
0: A kto nie ma, Paweł?
1: Ja tam mogę komuś pożyczyć, jak ktoś chce, proszę bardzo.
0: Paweł, albo chory jesteś?
2: 69, 869, 869, jakby ktoś chciał, żeby Paweł pożyczył, to
1: dwa razy
2: proszę bardzo.
1: Tyle trzeba oddać. To nie lichwa?
3: Pierwsza zmiana.
2: To lichwa już i to jest zakazane, za to do więzienia
1: możesz. A to był żart.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 13 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM i Radio Vox FM stawia na nogi o tej porze.
4: I proszę wstawać, Kinga, halo, bo my tu mamy sprawę.
3: Właśnie ja się boję, że dzisiaj Tomek nas kopuje na jakąś minę. Kinga jest fryzjerką, która ma strasznie dużo telefonów z pracy i lubi sobie pospać, ale nie lubi, jak rano ktoś do niej dzwoni i próbuje się umówić na strzyżenie.
4: Czyli my właśnie zrobimy chyba to.
3: Tak, ja to zrobię.
4: To dzwoń.
3: Boję się.
5: Halo?
6: Halo, dzień dobry, pani Kinga?
5: Tak.
6: O, dzień dobry, ja przepraszam za ten poranny telefon. Karolina Pająk z tej strony. Czy byłaby szansa, żeby się umówić dzisiaj na strzeżenie, właściwie na układanie fryzury do pani?
5: Wie pani co, dzisiaj to ja w ogóle nie mam miejsc. Jutro jak coś.
6: Ojojoj, wie pani co, bo ja przepraszam, bo ja od rana wydzwaniam, bo mąż zaprosił swoją mamusię i nic mi nie powiedział, a wie pani jaka teściowa może być. No, ona ciągle gdera, jak zobaczy, że ja nie uczesana, to będzie mówić.
5: Nie, na spokojnie, to nie jest pora na telefony. Nie mam żadnych miejsc, będę miała cokolwiek.
6: A tak w ramach wyjątku, może wcześniej, może później, tak na szybko, bo tu chodzi tylko, żeby uczesać jakoś, żeby to wyglądało.
5: Ale ja jestem męskim fryzjerem, ja nie jestem damskim fryzjerem.
6: O, widzi pani, no ale to nieważne, no chodzi o to, żeby cokolwiek zrobić, bo no ja,
5: nie,
6: ja naprawdę...
5: Nie
7: słyszysz?
4: Chyba nie.
6: Ja myślałam, że kobieta to chociaż zrozumie. Tutaj nic.
7: Nie o
6: zero.
7: Tej porze.
6: Współczucia,
7: nie
6: empatii, teściowa, przecież.
3: Ona sama jest teściową.
7: A właśnie, może źle to zrozumiała.
3: To miałem 50% szans, że trafię. Czy damska, czy męska fryzjerka.
7: No, nie trafiłeś.

0: lubię rzeczy nie jak myślisz. Jakub.
1: Poczta głosowa.
0: Co robimy?
2: Halo?
3: Cześć Tomek, pierwsza zmiana Vox FM.
2: Witam.
3: Słuchaj, bo troszeczkę Kingę zdenerwowaliśmy, to musimy przyznać.
0: Nie ma poczucia.
3: I rzuciła słuchawką, jakby co.
0: Ba.
3: Także ja nie wiem, musisz ją jakoś przeprosić w naszym imieniu, dobra?
2: Okej.
3: Bo ona już od nas nie chce odebrać telefonu.
0: No i boimy się, co powie, jak odbierze.
2: Poważnie? Dzwoniliście?
3: No, dzwoniliśmy.
0: Na grubo było.
4: I nie zdążyliśmy jej powiedzieć, jaka jest nagroda, to może ty jej przekaż 500 na prezent marzeń.
2: Okej. Dziękuję ślicznie. Wiedziałem, że może być grubo.
3: No. Także na wszelki wypadek jakieś kwiaty, czekoladki, nie wiem, co ona lubi, możesz jej kupić.
2: Okej, dobra, dzięki chłopaki. Robicie dobrą robotę. I dziewczyny, tak, zgadza się dokładnie.
3: Miłego dnia życzymy.
2: Dzięki mi, hej.
3: Cześć.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: minuty do siódmej. W ramach przeprosin niech Tomek kupi w waszym imieniu żonie damskie nożyczki. To może następnym razem udałoby ci się umówić.
1: A czym się różnią damskie nożyczki od męskich?
2: No właśnie, nożyczek? To jest pytanie.
1: Chociaż wiem, taki film widziałem z damskimi nożyczkami, ale to chyba nie to.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
3: Z Vox FM.
4: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
4: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
4: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Reklama.
0: Przed nami krytyczne miesiące. Premier ostrzega przed działaniami Rosji. Sejm nie odrzucił prezydenckiego wetatu w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Przedstawia 8-letnią sanitariuszkę w Bukowinie Tatrzańskiej. Powstaje wyjątkowy mural.
22: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Premier ostrzega, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Kijowa. Donald Tusk przedstawił wczoraj w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
1: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
2: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
1: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. A właśnie taki szybszy dron spadł wczoraj około 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwca, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. W 120 budynkach, między innymi w urzędach i szkołach, przeprowadzono ewakuację. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, podkreśla wojewoda tej ostatniej. Dotychczasowe decyzje o zmianach w procedurach już przynoszą efekty, mówi Krzysztof Komorski.
3: Decyzje, które dotyczyły przeniesienia możliwości włączenia części syren na poziom Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przyniosło dobry efekt.
0: Syreny słychać było m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
23: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
24: Było słychać i helikoptery latały.
25: No tak ciężko. Ciarki przychodzą. Tak?
24: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby się takie coś działo.
25: Bardzo niepokojące.
0: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Na Lubelszczyźnie uruchomiono wczoraj 630 syren. Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zawetował projekt w lipcu tego roku. Głosowanie poprzedziła debata posłów.
26: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homo komando.
27: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
0: Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę, która regulowałaby takie kwestie jak wspólność majątkowa czy obowiązek alimentacyjny. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej i przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
28: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
29: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
0: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
30: Mgliście dzisiaj na południu i wschodzie kraju, jeżeli chodzi o opady z kolei, to te będą się pojawiały przelotnie dzisiaj na północy i zachodzie, ale niewiele tego deszczu będzie.
31: Zaskakująco ciepło chyba rano jest. Mieliście takie wrażenie, czy nie?
32: No właśnie odwrotne. Miałam taki, że raczej jest bardzo zimno. 10 stopni Celsjusza, taka mniej więcej temperatura o poranku, tak. Ale w ciągu dnia powyżej 20 stopni będzie trochę słońca, deszczu trochę też, więc wszystkiego po trochu. Julia Chren.
33: Konrad Piwowarski.
31: Paweł Pawelec, po trochu.
33: 5 minut po godzinie 7.
32: Dzień dobry.

0: No dobra, ale teraz to tak z ręką na sercu.
1: No.
0: Przeczytaliście tę lalkę, czy nie?
2: Nie.
1: Przeczytałem.
2: O. Ja się muszę przyznać, nie, mam nadzieję, że moja pani od polskiego z liceum tego nie słucha, bo jej powiedziałam, że tak.
0: Ale Paweł, chodzi o lalkę Prusa, jakby co.
1: To oczywiście, może, Aleks mógł,
0: ja ciebie znam, mogłeś jakąś inną.
1: I laleczkę czytać. Nie, to nie o to chodzi, nie instrukcja obsługi. Nie, tylko normalną, tak, tak.
2: Ale nie, to jest na to prosty sposób, to się ogląda film. No, a teraz jest do wyboru, do koloru.
1: No tak, niedługo do kinie będzie.
0: Tak, teraz już wszedł na Netflix.
2: Serial, tak.
1: Tak, zabawniejszy.
0: Ale trzeba czytać, moi drodzy, bo naukowcy, ci co się znają tam z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, mówią, że czytanie wpływa na rozwój naszego mózgu, tak? To było w wiadomościach w Oxfordzie.
1: Obniża stres, znaczy, tu zależy, co czytasz, nie?
2: Bo list,
1: no w twoim przypadku na przykład list od kochanki twojego chłopaka, to tak raczej nie obniżyłby ci stresu.
2: No sobie masz rację, ale to tam trzeba czytać dla przyjemności, tak powiedzieli naukowcy.
1: To w wannie.
2: No na przykład, albo na przykład jak jedziesz samochodem, to te billboardy, które stoją na drodze.
1: To też wystarczy?
2: Myślę, że tak.
0: Nie, naukowcy mówią, że to książki mają być.
2: Książki, a nie może być na przykład sekcja humor z gazety Fakt, bo akurat mam ją otwartą?
1: To daj, zobacz, sprawdzimy.
0: Znowu będzie dowcipowo.
1: Dawaj, sprawdzimy się.
0: Ratunku!
2: Czekajcie.
1: Spróbuj coś tam. Tylko tak, wiesz, ładnie przeczytaj, tak wyobraź sobie, że...
2: Ojciec pyta syna, no i jak ci poszło na egzaminie?
1: No.
2: Przez 20 minut egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań. No i co? Nie wydobył ze mnie ani słowa. Starasz się śmieć.
1: Aha.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ale widzicie, ja już jestem mądrzejsza, bo przeczytałam.
0: Jak słyszycie, nie warto czytać. Ale warto słuchać Radia Vox FM.

0: Dobra, słuchajcie, ostatnio było głośno o premierze nowego iPhone'a. Mm-hmm. W związku z tym, że mnie nie stać.
1: No bo to ponad 10 tysięcy kosztuje.
0: No właśnie, to ja jakoś, to ja nie wiem, nawet nie sprawdziłem tej
1: wolę
0: ceny.
1: Wolę komputer
0: no,
1: albo mały samochód.
0: No właśnie, ja wolę kota za to. A ostatnio pojawiła się premiera nowego kota.
1: Kici,
0: tak, naukowcy po raz pierwszy od 100 lat odkryli nowego kota.
1: Po raz pierwszy, to czyli ostatnie odkrycie 100 lat temu miało miejsce, ale jak to możliwe? Przecież to dziki kot, czy taki
0: dziki
1: normalny?
0: Kot.
1: No,
0: dziki
2: jakiś
0: kot.
2: Pan go znalazł w dżungli i przygarnął do siebie, ale jak on zaczął rosnąć, to się okazało, że to jest jednak, nie jest taki kotek domowy.
0: To jest tylko dziki kot. Ten dziki kot jest mniejszy od kota domowego, pomimo, że to jest gatunek Lamparta, bo oni go zbadali tam
2: właśnie on jest takie,
0: genetycznie i tak dalej.
2: Takie ciapki.
1: A może to wiesz, to trzeba oddać z powrotem do dżungli, bo może to jest...
0: Tak, oni go z powrotem do tej dżungli.
1: Super,
0: tak,
1: bo on tam musi znaleźć dziewczynę, wiesz, no, co, wiadomo. Pomnożyć gatunek. No.
0: A potem będą go znowu szukać, tak? No bo wiadomo, jak to z kotem jest. Kot to zawsze gdzieś tam wejdzie. Łasi się, tak. Weź go. Jak chcesz go, żeby wyjść z nim, to on ci się ukryje, tak?
1: To prawda.
2: Ale nie, to właśnie on wróci, bo przecież kot zawsze wraca, nawet jak go wywieziesz ileś kilometrów.
0: To prawda.
3: Pierwsza zmiana.
1: A taka Marta kiedyś nie wróciła. Niezły kociak z niej, by mówić.
0: 19 minut po godzinie 7.

0: dzisiaj na przykład będzie piątek.
1: Weekend będzie.
0: O właśnie.
2: Ale wcześniej, znaczy już jest, wcześniej niż weekend, będzie Rysiek Piwek z pytaniem. On tradycyjnie w Radiu Boxa będzie pojawia.
3: Co robią drwale w weekend?
0: 609-869-869.
1: Oj, spodziewam się jakichś strasznych odpowiedzi.
2: Na takie liczymy SMS-em, proszę je wysyłać.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
0: 7:30 w Radiu Vox FM. Czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: Czasowe zawieszenie prawa do azylu na granicy z Białorusią przedłużone o kolejne 60 dni. Zdaniem rządu do tej pory dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, podczas których agresywni cudzoziemcy atakują polskie patrole. We wniosku podkreślono też, że białoruskie służby państwowe aktywnie współuczestniczyły w atakach na żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dwa rekordy Polaków w ubiegłym roku, jak podaje Rzeczpospolita. W 2025 roku zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych. Było ich 133 tysiące. Jednocześnie Polacy zawarli najwięcej intercyz, blisko 70 tysięcy. Już dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie. O ten status ubiega się 7 produkcji, m.in. filmy Bez końca Michała Marczaka, Dziki Dziki Wschód Jana Cholubka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Shortlistę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego poznamy 15 grudnia, a nominowane obrazy 21 stycznia 2027 roku. Oscarowa gala w nocy z 14 na 15 marca. w wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już do przerwy trzema bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z NEK Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0. Polskie piłkarki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20 w starciu z Kolumbią. Stwarzały sobie sporo sytuacji, jednak żadnej nie potrafiły wykorzystać. To udało się Kolumbijkom, trafiły w 89 minucie i wyrzuciły Polki z turnieju. Lionel Messi zdobył setną bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum – Puchar Campeones. O niego walczą mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock wyszarpali pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski pokonali u siebie niemieckie MT Melsungen 25-24.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z Vox FM.
23: Ricardo, tu powinien się powtórzyć.
3: Co robią drwale w weekend?
0: 609 86 96 96.

0: 7.40, czyli 20 minut do godziny 8.
1: To jest, tak się ładnie zaczyna, a tak potem straszy.
0: No to żeby było milej, to gościa zaprosimy.
2: Rysiu,
3: co robią drwale w weekend?
0: Odcinają się od pracy. Ale tak, jest wiele wiadomości, których zacytować nie wolno.
2: Ale chodzi ci o to, że rżną co popadnie?
1: No właśnie, tak. Bałem się przeczytać.
2: Czy o to, że szukają gibkich kobiet, bo w tygodniu same kłody im się trafiają?
0: Tak, o to mi chodzi. Mają wyrąbane.
1: O, bardzo ładnie.
0: I odchodzą narąbani. Tak
2: nie, jest. Właśnie, odpoczywają, bo się narąbali w tygodniu. Myślę, że to lepiej.
1: Liczą aktualny stan palców.
2: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Biwek. Co robią drwale w weekend? Bal. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: 13 minut do godziny 8 tutaj w Vox FM, a pan Czadomen nam bardzo sympatycznie przypomniał, że weekend coraz bliżej.
1: Że rude tańczą jak szalone.
2: Jeżeli nie macie planów na nie ten weekend, tylko następny weekend, to już macie.
1: O, dawaj.
0: To właściwie będzie to w środku
2: impreza.
0: Tygodnia.
2: W środku tygodnia?
0: Tak, to nie będzie weekend. To jest jedna z takich imprez, których w życiu nie można ominąć. Aha. Są na przykład urodziny szwagra, wesele własnego dziecka.
2: Te wszystkie festiwale, openery, te wszystkie, to jest nic przy tej imprezie. Ona 30 września się odbędzie, tak?
0: Widowiskowy pokaz.
1: Dobra, czego?
0: Widowiskowy pokaz. Przypominam, zapamiętajcie, widowiskowy pokaz segregacji odpadów. Na żywo.
1: Dziękuję.
2: Gdzie to będzie?
0: Gmina Gniew, to jest województwo pomorskie, okolice Tczewa. Mhm.
1: Czyli będą uczyć segregować śmieci.
0: No właśnie, nie uczyć, będzie pokaz.
2: Pokaz będzie. Widowiskowy, wiesz, jakaś fajna muzyka, ja tutaj sobie przygotowałem. Mhm. Bo sobie wyobraziłem, że skoro to pokaz, to taki pokaz magiczny może zrobią.
0: Może tak, jak śmieci znikają w koszu. Wow, to będzie świetne.
1: Wow, i znajdują się w lesie. Bum.
0: No, no właśnie nie. Będą pokazywać, jak prawidłowo segregować, tak? Czyli na przykład bioodpady.
1: Okej.
0: Okay. Prawda, wiesz, obierki do ziemniaków trzeba wyrzucić do odpadów bio. Ale jak to zrobić widowiskowo?
1: Nie. No właśnie.
2: No tak jak zamiast brokatem się obsypywać, to tymi obierkami będą się obsypywać.
0: Bitwa na obierki na przykład. Ale to by było super.
1: A tak to zrobiłeś, czekaj.
0: No ja tak myślę.
1: A plastik, nie? Na przykład. Mhm. To co z tym plastikiem? To stawiasz kobietę, wyciągasz wszystko z niej, tak widowiskowo, krew się leje.
2: I na pół przekroić
1: i
2: trzeba.
1: I ten plastik na prawo, kobieta na lewo, bo bio. Bo już nic więcej z niej nie zostało. Co jeszcze?
2: Ja bym to nazwał wtedy Harry Potter i tajemnice butelkomatu. Albo więzień butelkomatu, może lepiej nawet.
0: Jeżeli ktoś wybierze się na ten pokaz, to bardzo proszę o film.
1: Zróbcie
0: i to bardzo
1: zdjęcia.
0: Dokładny.
1: Przyślijcie nam.

0: 4 minuty do godziny 8. Jarek do nas napisał, jeśli na tym pokazie będą odpady wielkogabarytowe, to ze stołu ogrodowego można zrobić tarczę, a z karnisza miecz i urządzić zawody rycerskie.
1: No i wtedy będzie widowiskowy pokaz segregowania odpadów, rzeczywiście.
0: Ładnie, Jarek do zarządu tego pokazu.
2: A kto źle to zrobi, to od razu ścinanie głów.
1: Paweł!
2: Szafot czy coś tam.
1: 4 minuty zostały do godziny 8. Wiadomości Vox FM już za kilka chwil.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama.
0: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Rosja uderzyła w Ukrainę. Szef MON będzie dziś rozmawiał z prezydentem. Tematem numer jeden – bezpieczeństwo. A za chwilę też 8 runda w Vox FM. Gościem wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
1: Godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Polskie myśliwce znów poderwane, to w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę. Zgodnie z procedurami, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ponownie uruchomiło niezbędne siły i procedury. Sytuacja jest monitorowana. A o bezpieczeństwie będzie dziś na spotkaniu prezydent, szef MON. Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, przede wszystkim omówiona zostanie sprawa ataku dronów w Ukrainie tuż przy granicy z Polską.
20: Ósma runda.
0: A gościem Jana Wróbla jest dziś wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Panie pośle.
22: Dzień dobry.
21: Donald Trump napisał o Karolu Nawrockim, że to dzięki mojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu i jego odważnemu przywództwu będziemy mieli stałe bazy. Przełom.
22: Obawiam się, że prezydenta Trumpa mało kto traktuje dzisiaj już poważnie. Jego wypowiedzi, jego wpisy na Trump Social są naprawdę często oderwane od rzeczywistości.
21: Ja pamiętam,
22: Ja pamiętam, kiedy prezydent Trump w maju obiecywał, że w końcu do Polski przybędzie te 5 tysięcy rotacyjnych żołnierzy amerykańskich. Mamy połowę września, żołnierzy nie ma. Proponuję, żeby prezydent Nawrocki na początek upomniał się o te 5 tysięcy i dalej oczywiście rozmawiajmy o bazach. Jestem za tym, żeby one w końcu powstały. Ale same puste obietnice Donalda Trumpa, jego opowieści, jak to zakończył tyle i tyle wojen, jak obniży ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych. Nikt już w to nie wierzy.
21: A drony, oby puste, rosyjskie, będą spadać teraz często nad Polskę, na Polskę?
22: Ewidentnie Rosja coraz bardziej prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, Unii Europejskiej. Jesteśmy tym jednym z najbliższych sąsiadów, dlatego to my będziemy to odczuwać na naszej wschodniej granicy.
21: A panie pośle, nie jest po prostu tak, i panie ministrze, że Rosja nas dociska i będzie nas coraz mocniej dociskać i słowami się nie obronimy?
22: Dlatego my nie bronimy się tylko słowami. Myślę, że jedna z nielicznych rzeczy, za które mogę pochwalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, to to, że w 2022 roku od samego początku udzielił wsparcia Ukrainy, dzięki czemu Ukraina obroniła się przed agresją Rosji, odepchnęła wojska rosyjskie od Kijowa i ten front wojny pełnoskalowej Ukrainy z Rosją mamy daleko od polskiej granicy. Siły rosyjskie są związane przez siły ukraińskie i są przez nie wykrwawiane.
21: Pan się domaga, żeby wszyscy, którzy otrzymali dotacje Zonda Krypto, zostali wymienieni. Czy politycy, czy organizacje pozarządowe, nie tworzy pan takiej listy czarnej? Przecież to nic złego dostać pieniądze i na przykład za reklamy, czy w ogóle dostać pieniądze, jak się jest organizacją od kogoś, kto je ma?
22: Ja nie tworzę żadnej listy, to wyborcy powinni ocenić. Ja uważam, że zasady są jedne. Jeżeli ktoś jest politykiem, pracuje w Sejmie jako wybrany przez naród nad prawem, to nie może brać kasy od sponsorów, od firm zainteresowanych treścią ustawy. Tutaj mieliśmy sytuację, gdzie Ziobro i Wipler na swoje fundacje czy byłych wspólników brali olbrzymie pieniądze od grupy Zonda Krypto.
21: Ale inni też brali, przyzwoici ludzie. Umieści pan ich na te same liście.
22: Ale nie. Jeżeli pan wymieni mi innych przyzwoitych ludzi, czy w ogóle ludzi, którzy brali pieniądze, będąc posłami i mając wpływ na treść ustawy w Sejmie, tak samo ich potępię.
21: Proszę pana, nie ma już na to czasu, a za to jeszcze zaskoczę pana pytanie, którego się pan nie spodziewa. Czy grzybobranie w polskich lasach to nie jest wielkie rabowanie tego, co jest narodowe przez prywatne koziki i prywatnych wykręcaczy?
22: Jeżeli ktoś normalnie chodzi do lasu z koszykiem i zbiera sobie ten koszyk grzybów, to oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli widzimy migawki, że idzie grupa, która przez cały dzień wynosi z tego lasu skrzynki grzybów, no to już jest chyba lekka przesada.
21: Będą patrole rządowe?
22: Znaczy, mamy różne lasy. Mamy lasy i państwowe, i lasy prywatne.
21: Głównie są państwowe. Będą w tych państwowych patrole antygrzybiarskie?
22: W tej chwili nie ma do tego podstawy. W niektórych krajach oczywiście są przepisy, które normują, jaka jest maksymalna masa grzybów, którą można wynieść podczas jednego spaceru. U nas są jedynie ograniczenia wynikające z tego, że coś, jeżeli jest parkiem narodowym, ścisłym rezerwatem, tam grzybów nie można zbierać. I tam można zapłacić spory mandat.
21: I przechodzimy płynnie z naszą rozmową Radia Vox FM do internetu. Serdecznie państwa zapraszam.
0: A ja zapraszam na voxfm.pl.
23: Pogoda idealna do zbierania grzybów.
24: Grzyby można, patrz, a chrustu podobno nie można wynosić z lasu.
23: No przecież nie można grzybów za dużo wynosić.
25: Można.
23: Można?
25: Można. Może nie skrzynkami, słyszałaś.
24: Pokłóćmy się, proszę.
23: Dobra. Pokłóćmy się. 22 stopnie dzisiaj to najwyższa temperatura może pojawić się w Polsce.
24: Będzie
23: przelotne. Trochę deszczu, ale będzie też trochę słońca do wyboru, do koloru.
25: I trochę mgieł, nawet bardzo dużo mgieł na południu i wschodzie.
23: Ale to oczywiście o poranku. Julia Chlen.
25: Konrad Piwowarski.
24: Paweł, zapraszam, jakbyście mogli skosić.
23: Ale
2: to
23: co?
2: To byłby raj. No u mnie.
3: Pierwsze zmiana. Odmiana z Vox FM.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Paweł, bo tu piątek.
1: A, faktycznie, więc już czas!
0: Na co?
1: Na ulubioną!
0: Co?
1: Zabawę!
2: Czyją?
1: Wszystkich Polaków!
0: Ta zabawa to co mruczy piwowarski, więc za chwilę Konrad będzie mruczał, a wy telefony w dłoń, wpisujecie numer 6098 69 869, a w treści SMS-a
1: co ma być?
0: Wykonawca oraz tytuł piosenki, którą za chwilę usłyszycie w wykonaniu Konrada.
1: I zaraz dowiecie się, kto z was nie ma genu mruczanda.
2: Nie, dzisiaj będzie bardzo łatwo, dzisiaj bardzo dużo osób odpowie prawidłowo, ja to wiem, ja to czuję po prostu pod lewym żebrem numer 3, czuję, że będzie dobrze.
0: Dlatego dzisiaj, jeżeli zawsze siedzieliście przy radioodbiorniku i myślicie, nie, no to nie jest dla mnie, dzisiaj, skoro ma być łatwo, to już możecie wpisać nasz numer i jak tylko usłyszycie, od razu wpisujecie, ponieważ będzie dzisiaj prosto, tak?
2: Tak, oczywiście, że tak.
0: No i dobra, czyli dzisiaj każdy ma szansę wziąć udział, to proszę mrucz.
3: Co mruczy piwowarski w Vox FM.
1: Przesadziłeś.
0: 6098 69 869, wykonawca i tytuł.

0: Co mruczy piwowarski?
1: Piwowarski chciałby przeprosić serdecznie dział techniczny Radia Vox FM, bo przeze mnie znowu popsuły się SMS-y, ale już działają na
2: szczęście. Zacięły się. Tak, przez to gardło.
1: Tak dużo poprawnych odpowiedzi dawno nie widziałem.
3: Tak, to było bardzo proste, chociaż były też odpowiedzi niepoprawne, dobra, bo pojawili się różni wykonawcy.
1: Najpierw przypomnijmy, jak ja dzisiaj mruczałem. O dziwo, nie był to Cypis Nimo Krajolanta i wersja tej piosenki.
2: Ani nie Lovna.
1: Nie. La Luna też to nie była.
3: Ani Enrique Iglesias, bo takie rzeczy też się pojawiły.
1: Bajorson to też nie ta wersja.
3: Ale w sumie nie ma, co się dziwić, bo akurat ta piosenka jest czy coverowana, czy ten,
1: no tak,
3: ta melodia...
1: Kapota to też nie był, tak, no, zdecydowanie.
3: No właśnie. No ale mamy z nami słuchacza, Łukasz, który zgadł.
4: Siemanko.
3: Cześć,
4: byłeś
3: Łukasz.
4: Siemanko.
3: Ty masz najszybsze SMS-y w całej Polsce, muszę ci powiedzieć.
2: Po tobie rysuła lawina.
3: Twój SMS przyleciał jako pierwszy i później to już się zacięło wszystko.
4: Nie no, znamy się jak łyse konie, słuchajcie.
1: Który to już raz wygrywasz? Przyznaj się.
4: Czwarty, a piąty, bo w konkursie długi weekend mi się też udało.
3: Dobry. Nie, no Łukasz, to ty jesteś po prostu już stary wyjadacz. Kartę stałego klienta ci zaraz założymy.
1: I zablokujemy
4: tak, zbieramy
1: telefon.
4: Punkty, jakieś świeżaczki w OTFM.
1: Dobra, słuchaj, Łukasz, zdradź swoją tajemnicę. Jak ty to robisz, że tak szybko odgadujesz?
2: Co robisz?
4: No ogólnie, no grywam na imprezach, tak jak już wiecie, także...
2: Aha, piosenki
4: Luna... A, sorry, przepraszam. Ta pioseneczka jest, no, co imprezę leci, no nie oszukujmy się, nie?
1: No dobra, to powiedzmy już teraz oficjalnie, co to za pioseneczka.
4: Słuchajcie, to była Luna Bailando.
0: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
1: To ja mogę zdradzić, że ta pioseneczka za kilka chwil się pojawi.

0: podobał ci się komplement od Pawła przed chwilą?
1: No Paweł, już nie musisz się tłumaczyć. Paweł to powiedział przed chwilą: oj, Jula, spojrzałem na ciebie.
0: I wydał taki dźwięk: oła, oła, oła, oła.
2: Ja wytłumaczę. Ja mam zapalenie mięśni na w lewej stronie szyi, aż do łopatki.
0: Ciekawe,
2: z tyłu.
0: Dlaczego go ta szyja boli, nie?
3: Pierwsza zmiana.
4: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
15: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Mamy niskie ceny.
25: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Reklama.
2: 8.30, Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
0: Paraliż na lotnisku w Balicach pod Krakowem, wszystko przez mgłę nad Małopolską. Wyloty są opóźnione, a przyloty kierowane na inne lotniska.
1: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic, tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami.
0: Wymienia Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport. Sytuacja powinna poprawiać się do godziny 10. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie to członkowie zarządu placówki, a także lekarze będą odpowiadać za wyrządzenie szkody na ponad 700 tysięcy złotych. Medycy dostawali pieniądze na świadczenia, które nie zostały zrealizowane. W wiadomościach sport Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi jeszcze dziś o poranku listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Dzieci poniżej 13 roku życia w Unii Europejskiej nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych. Własne konto na takich platformach będzie można założyć dopiero po ukończeniu 15 lat. To zakłada projekt przepisów, który przedstawiła Komisja Europejska. Projekt trafi teraz pod negocjacje Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie Unii.
3: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: Dobra, słuchajcie, ci co zarządzają tymi wszystkimi sportami, to już przesadzają, bo piłka nożna jest codziennie teraz.
1: Tak.
0: Liga Mistrzów przez 3 dni w tygodniu, okay. Liga Hiszpańska grała, Liga Europy. No cały czas, codziennie jest jakiś mecz na przykład.
2: Dziewczyny mają wtedy wolne.
1: Być może, ja się z tobą zgadzam.
0: Ale to się można przejeść się tym wszystkim. Co oni robią wszystko, żeby zarobić kasę i żeby to było bardziej atrakcyjne.
2: Tak myślisz?
1: No tak, oczywiście, że tak.
2: Jak coś lubię, to mógłbym pasjami knedle no teraz, codziennie.
0: Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotycząca igrzysk MKOL-u. Dotycząca igrzysk w 32 roku, to one się odbędą w Australii, w Brisbane.
1: Tak. W Australii, tak? To tak. Proszę radioodbiorniki przekręcić na drugą stronę, bo przenosimy
2: do góry
1: się...
2: nogami.
1: Tak.
0: Stwierdzili, że zawody w wioślarstwie będą odbywały się na rzece Fitzroy River.
2: Co w tym złego?
1: Super, dajemy like.
0: No nie, nie za bardzo, bo w tej rzece pływają krokodyle.
1: No to tym bardziej dajemy like. To są zawody wioślarskie, tak?
0: No tak.
1: No to jak to, to będą dużo szybciej płynąć.
2: Same
1: to,
2: rekordy.
1: Same rekordy.
2: Pływaków bym tam jeszcze umieścił.

0: siebie, ale to urocze.
1: Wiem, co robi mi dzień jak najlepiej.
0: Słuchaj, Ola, a czy pan Adam jest takim typowym sąsiadem, czyli o 6 rano wiertarka i jedzie z remontem?
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Dokładnie tak sąsiad jest. Dokładnie. No. Nie posiedzi.
0: No to cudownie.
2: A może on cię tak zaczepia? Ty poucz się trochę to? Morsa, bo może on przekazuje ci jakieś informacje. Wiesz.
0: Przecież on przekazuje po polsku.
1: Mąż już się zastanawiał nad tym.
3: A ty masz męża.
1: Mam męża.
2: Sytuacja się komplikuje.
3: Ola, słuchaj, mamy dla ciebie zestaw kawy, mamy dla ciebie słodycze i dwa kubki i ten jeden kubek to musisz przekazać panu Adamowi.
1: Jak najbardziej. Dostanie ode mnie na pewno.
0: No tylko, żeby mąż nie był zazdrosny.
2: Trudno.
1: Przeżyję.
3: Dzień dobry. Nie ma wyboru. 13 minut zostało do godziny 9, a wy się możecie zgłosić na voxfm.pl.

0: Mamy piątek i to dobrze słychać w Radiu Vox FM.
1: Zaśpiewane po francusku, więc czas na miłość. Kochaj albo rzucaj po dziewiątej, a kto dzisiaj?
2: Bartek pisze, że Dorotkę to ja poznałem jakiś rok temu. Od kwietnia tego roku tworzyliśmy związek. Wszystko układało się fantastycznie. Zawsze dobrze czuliśmy się w swoim towarzystwie.
0: Ale wtedy nagle, co się stało?
2: Ostatnio pojawił się plan wspólnego zamieszkania. Marzeniem
0: to
2: Doroty było posiadanie ze mną dziecka.
0: Ale?
2: No i nagle się okazuje, że nie odzywa się do mnie od środy.
0: Paweł jest tajemniczy, ale wszystkiego dowiemy się po dziewiątej w Vox FM.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Pory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Reklama.
11: Premier z wizytą na Ukrainie to w związku z masowymi ostrzałami ze strony Rosji. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami ofiar, za chwilę też szokujące szczegóły tragedii w Koszalinie. Rekordy w cenach diesla tak drogo jeszcze nie było.
12: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
11: Premier ostrzega, Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dlatego dziś Donald Tusk ma zaplanowaną wizytę na Ukrainie. Jak zapowiada, po powrocie przedstawi raport o stanie ukraińskiej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Mateusz Gołębiewski.
13: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
14: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
13: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
11: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Przez 2 dni mieszkał ze zwłokami swoich ofiar. Znamy szczegóły zbrodni, do której doszło w Koszalinie. Przypomnijmy, 53-letni mężczyzna zaatakował 69-letnią siostrę i jej 63-letniego partnera, z którymi na co dzień mieszkał. Wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do tragedii doszło w niedzielę rano. Mężczyznę zatrzymano dopiero we wtorek.
15: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku i do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
11: Mówi Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. Ryszardowi L. grozi dożywocie. Prokurator wystąpił już do sądu o aresztowanie 53-latka. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na poniedziałek. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8,89 zł. W ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. Ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
10: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po drugie, także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
11: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, paliwa dalej będą drożeć. Wrocławscy kierowcy nie kryją frustracji.
16: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
17: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
18: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
11: Według prognoz jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł. Przypomnijmy, rok temu we wrześniu było to 5 zł i 90 groszy. Szkółki ginących zawodów nadal w regionie sądeckim to dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
19: 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Przeważają szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób.
20: Uczę na skrzypcach i na kontrabasie. Pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to sam grałem chyba w 3 czy 4 zespołach, bo nie było skrzypków. Teraz mi się wydaje, że tych skrzypków już nie brakuje.
21: Szkółka ikonopisarska pracuje akurat z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane. Mam chyba 2 albo 3 panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość.
11: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat.
12: Szykuje się całkiem niezła pogoda na ten weekend. Przynajmniej piątek będzie przyjemny.
22: Na razie to widzę, jak się słońce przebija przez te rolety, które są u nas w studiu. I to słońce z nami zostanie dzisiaj przez cały dzień. 23 stopnie nawet na termometrze mogą się pojawić. A co chcesz powiedzieć, że w niedzielę deszcz?
12: No nie chciałem tego mówić. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobra pogoda, że można z niej korzystać, dopóki tego deszczu nie będzie. Bo on się będzie pojawiał przez weekend przelotnie, już dzisiaj na zachodzie i północy między innymi.
22: Julia Hren.
12: Komrad Piwowarski.
22: Dzień dobry, 8:05.
12: A już za chwilę Kochaj albo Rzucaj i Paweł Pawelec.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tomek!

0: wiesz, kto dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj?
1: Wiem, Bartek i Dorota. I jak widzę, miłość bardzo trudna, bo był przy niej szczęśliwy. Chociaż, uwaga, dzieli nas spora różnica wieku. To napisał.
0: Czyli ty za chwilę będziesz dzwonił, żeby on o tym wszystkim
2: opowiedział.
0: Więcej niż
2: 50 lat różnicy?
1: Nie no, chyba nie no.
2: Nie wiem, no spora, no to nie wiem.
1: Nie chcę zdradzać.
0: No to zaraz się dowiesz z rozmowy z Bartkiem.
1: Dzwonimy do Bartka, niech przedstawi problem.
2: Już tak od razu? Dobra, dobra.
1: Bardzo bym prosił.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
1: Dzień dobry, Pawelec z tej strony, do Bartka.
4: A dzień dobry.
1: Opowiadaj tę swoją nieszczęśliwą historię miłości.
4: Historia jest taka, że żeśmy się poznali gdzieś tam
1: dawno,
4: najpierw jako koleżeństwo w tamtym roku. Od 4 miesięcy żeśmy stworzyli parę, wszystko było ładnie, pięknie, super, żeśmy tam zaczęli planować jakąś wspólną przyszłość w ogóle i nagle od tamtej środy kontakt się zupełnie urwał, zero jakiegoś wyjaśnienia, zero kontaktu, nic.
1: Bez żadnej kłótni byłeś?
4: Bez żadnej kłótni, nic.
1: Żadnej
4: nic.
1: Różnicy zdań?
4: Nic, kompletnie, tak? Po prostu cisza.
1: Nie spotykałeś się z nikim, nie przełapałaś
4: nie.
1: się na czymś, co
4: nie.
1: dla niej dyskwalifikowało cię?
4: Nie, nic kompletnie. Tak,
1: jak ma na imię?
4: Z dnia na dzień. Dorota.
1: Powiedzmy o tej różnicy wieku znaczącej.
4: 22 lata.
1: Ty jesteś 40-latkiem, ona niespełna 18-letnią dziewczyną.
4: Tak jest.
1: Okej, jak mieliśmy ją możliwość poznać? Gdzie?
4: Żeśmy się poznali na stadionie, nie?
1: Mecz.
4: No, tak, tak.
1: Dokonałeś dość poważnych zmian dla niej. Czyli od kwietnia byliście parą oficjalnie, po 2 miesiącach rozstałeś się z żoną. No i piszesz, że byłeś bardzo szczęśliwy przy niej. I ona
4: mówisz,
1: nie odzywa się od środy?
4: Tak, tak, dokładnie.
1: A mnie
4: tak.
1: sądzisz, że może dogoniła króliczka?
4: No nie wiem, bo...
1: Po prostu powiesi cię jak motylka złapanego na szpileczce u siebie na ścianie. Będziesz kolejnym trofeum. Nie zdarzało się jej wcześniej mieć romansów z żonatymi facetami?
4: Nie.
1: Rozmawiałeś z nią o tym?
4: Tak, kurde, tak. Żeśmy o tym rozmawiali i właśnie, no...
1: Mało odpowiedzialne, przyznasz? Najpierw twój ruch, jakby, no, jeśli się zakochałeś, no to miłość usprawiedliwia absolutnie wszystko, no ale zobacz, jaki to jest mało odpowiedzialny ruch z jej strony.
4: No właśnie, nie wiem, co się wydarzyło i...
1: Nie wyjaśniła? Nie napisała chociażby daj mi spokój, bo...
4: Nie, nic kompletnie. Też jej to pisałem, żeby napisała po prostu, żebym dał jej spokój czy coś. Nic kompletnie, nie?
1: A twoja małżonka
4: to
1: nie wysnuła jakiejś teorii, że jak napuści na ciebie 18-letnią dziewczynę, która zawróci ci w głowie i będzie powodem i przyczyną przyznania, kto jest winny rozwodowi, to może sama jest zainteresowana zmianą partnera, tylko kobiety są inteligentniejsze od nas w tych sprawach, uwierz mi. Ja dlatego tak myślę do przodu. Może to jest sprawka twojej żony.
4: No właśnie nie, bo tutaj też jest rozwód bez orzekania o winie, nie?
1: A już jest zrobiony?
4: Tak, tak.
1: A, okej.
4: Okay. Znaczy się w toku, nie? O,
1: no tak. To jeszcze nic nie wiesz.
4: Dokumenty przyszły wszystko, także wiem, okay. nie?
1: A żona wie o tym?
4: Sposób.
1: Że pojawiła się Dorota w twoim życiu?
4: Wie.
1: Strasznie ci współczuję. No i zastanawiam się, co to się mogło wydarzyć. A nie przyspieszałeś za bardzo?
4: No to tylko wie ona. Nie.
1: Nie przycisnąłeś jej jako 40-latek za bardzo do stworzenia rodziny, małżeństwa?
4: Nie, to raczej ona.
1: Serio?
4: No, dlatego właśnie to jest takie dziwne, nie?
1: To znaczy ona sobie ciebie po prostu ukradła ze związku małżeńskiego, pobawiła się tobą przez 4 miesiące i kopnęła?
4: No na tą chwilę tak by to wyglądało.
1: I mówiła ci, że cię kocha, że żyć bez ciebie nie może,
4: tak.
1: że to coś jest, co ją zaskoczyło, że oszalała na twoim punkcie i widziała, jak ją kochasz, więc to tym samym ci odzajemniła się?
4: Tak, też była szczęśliwa i no a teraz jest jak jest, nie?
1: A z żoną posiadałeś dzieci?
4: No, mamy syna.
1: Czy syn jest w podobnym wieku, jak i Dorota?
4: Nie, syn ma 8 lat.
1: I ona to zrobiła, wiedząc, że masz syna.
4: Tak.
1: A czy to nie było
4: historia.
1: Tak, że ona powiedziała o tym romansie dla niej rodzicom?
4: Jej mama wiedziała o tym też, nie?
1: Szukam sytuacji, w której ktoś zabrania jej tej miłości. Boję się tylko, żebyś ty nie był obiektem kpin, wiesz? Ona się może dobrze bawić, no nie wiem, dla mnie jest to niezrozumiała sytuacja i tylko szalone uczucie usprawiedliwia taką krzywdę, jaką ona zrobiła i ty. A teraz to po prostu mamy coś, co bardzo brzydko pachnie, nie? Dobra, jestem ciekawy rozmowy z Dorotą. Nie spodziewam się mądrej rozmowy. Być może mnie zaskoczy. Kochaj Dorota Bartka, bo facet ma wiele do stracenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Pawelec, ty powinieneś zadzwonić do żony i prosić o dogadanie się, bo z tego nic nie będzie.
2: Heisner 2.0, też taki krótki komentarz już przyleciał.
1: Nie, słuchajcie, to małżeństwo tak naprawdę już dobiegało końca.
0: 6098 69 69, piszcie, co myślicie wy.

0: Kurde, dawno nie byłam tak ciekawa, co z tego wyjdzie. Dominika napisała na 609-8669-869.
1: Ja też.
0: Prosiliśmy, żebyście pisali, ale ja nawet nie wiem co, bo nie znam słów, żeby to opisać, takie SMS też mamy.
2: Facet ma kryzys wieku średniego, a dziecko 8-letnie zostawia dla Monet siksy. Brak słów. Wiele takich opinii na temat Bartka, no który, przypomnijmy, ma lat 40, a jego wybranka Dorota, która go porzuciła.
0: I dla której zostawił żonę.
1: Od 18. 3 miesięcy są razem, tak. Wszystko było jak w bajce, przypomnę, aż do zeszłej środy, a od środy Dorota przestała się po prostu odzywać i tak z dnia na dzień, zero wyjaśnień, zero kontaktu, po prostu jakby nigdy nie istniał wcześniej. Jesteśmy ostatnią deską ratunku, dodajmy, że ja już to wiem, że Dorota, będziemy dzwonić do Gorzowa, uczęszcza do wojskowej szkoły, więc to jest konkretna kobieta, bardzo piękna,
2: no
1: szczupła,
2: właśnie, czy nie ma
1: wysoka, 1,80 m, a raczej zajęcia, myślę, że nie będzie to przeszkadzać. Tu mogę zdradzić, moja córka ma 2 telefony, jeden oddaje do kasetki, a drugi ma zawsze przy sobie. Dziewczyny potrafią sobie dać radę w życiu w każdej sytuacji.
0: Drugi.
1: Poproszę.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie odbierze, bo nie zna numeru.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Dzień dobry, Doroto, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony, z miłą chyba niespodzianką. Wyślę ci jeszcze SMS-a, czekam na jakiś odzew. Widzisz, no nie tylko od ciebie nie odbiera telefonu. Nie odbiera w ogóle, próbowałeś z innych numerów?
5: Nie, aż do takich gdzieś tam chwytów to nie.
1: Wyślę SMS-a zupełnie z innej bramki. SMS-ik wysłany, ma ten sam rodzaj telefonu co ja, więc widzę, że przeczytała. Nie wiemy, co się dzieje. Mogę spokojnie, głośno to powiedzieć, tak? Że nie odkryła czegoś w twoim życiu takiego, co by dyskwalifikowało cię, a nie wiedziała o tym wcześniej. Czyli tak, w więzieniu nie byłeś, nie wyszło to, tak? Nie mogła się przerazić.
5: Niczym nie mogła się przerazić, bo nic takiego nie było, nie?
1: Nie odkryła, że masz jakieś problemy z używkami.
5: Nie.
1: Alkohol, narkotyki, nie?
5: Nie, nic.
1: Nie przyłapała cię na pisaniu do jej koleżanki?
5: Nie.
1: Nie miało miejsca nic, co by...
5: Nic, kompletnie
1: otworzyło
5: nic.
1: Jej oczy. Jasne.
5: Nic kompletnie. Mówię, jeszcze w środę żeśmy normalnie pisali i gdzieś, nie wiem, od 15 kontakt się urwał, nie?
1: Ty masz daleko do niej, rozumiem, że to nie jest tak, że masz z nią kontakt.
5: No mam kontakt, nie? My żeśmy się weekendy widywali, bo w tygodniu gdzieś ja tam pracuję.
1: Przez ten czas nie podjechałeś do niej tam, gdzie mieszka, tam, gdzie bywa, tam, gdzie chodzi do szkoły?
5: Byłem pod szkołą, ale no też nie chciała rozmawiać, nie?
1: A, czyli nie chciała rozmawiać, czyli to nie jest tak, że zgubiła telefon, albo się rozchorowała.
5: Nie.
1: Albo miała wypadek.
5: Nie.
1: I nie macie kto powiadomić. No dobra, dzwonimy jeszcze raz. Jest, nareszcie. Dorota, ile to się trzeba napisać do siebie, żebyś odebrała? Cześć, Paweł Pawelec z tej strony. Mam dla ciebie miłą niespodziankę. Jesteś tam? Czy to była ona?
5: Tak.
1: Szczupła, 1,80 m wzrostu.
5: Tak.
1: Piękna blondynka. Dobra. No dobra, to była ona. Chciała tylko sprawdzić z ciekawości, czy faktycznie Pawelec dzwoni do niej i czy z radia.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
1: Już
4: po sygnale nagraj wiadomość.
1: No dobra, Dorota, to w tej sytuacji wybacz.
6: No nie!
1: Ja cię nie kocham, mnie nie oczarowałaś. Patrzę, że zrobiłaś wielką krzywdę. Najpierw Bartkowi, później jego żonie, dziecku. Bardzo nieelegancką dziewczynką jesteś. Wtepnęłaś w coś, powiedziałaś, że kochasz. Spowodowałaś rozwód. Bez orzeczenia winy nawet. Tak łaskawa była żona Bartka. A potem bez podania przyczyny pobawiłaś się. Zdobyłaś, dogoniłaś króliczka. Nie myślę o tobie dobrze. Nie powinienem zajmować stanowiska. I nie zająłbym, gdybyś nie potraktowała tego, z czym dzwonię do ciebie, w ten, a nie w inny sposób. Mamy totalną porażkę i krzywdę, jaką wykonałaś. Bartka nic nie usprawiedliwia. Oprócz tego, że bardzo cię kochał. Czy cię kocha, nie wiem, niech ci powie sam.
5: Kocham dalej i no co? No chciałbym, żeby dalej tak było, te wszystkie plany, dziecko, mieszkanie, piesek, tak jak chciałaś. No i co? No myślę, że kiedyś mi to wyjaśnisz.
1: Ja myślę, że nie będzie miała odwagi, by ci powiedzieć, jak bardzo się pomyliłeś co do niej samej. Jeśli to prawda, że Bartek nie cisnął na zamieszkanie razem, na bycie jego żoną i plany takie dość poważne jak na 18-latkę, tylko chciał, żebyś była, no to zachowałaś się zaraz po tym, jak on źle, ty haniebnie. Uważam, że powinnaś zadzwonić, wyjaśnić, chyba raczej przeprosić za to, co zrobiłaś. A Bartku, tobie życzę bardzo dobrych decyzji, fantastycznego kontaktu z twoim dzieciakiem, odbudowaniem jakichś relacji, no nie wyjątkowych, bo to się nie da z żoną, no i szczęścia w nowym życiu.
3: Twoje nagranie osiągnęło maksymalną dopuszczalną długość.
1: Tak, wiem. Wiadomo. Trzymaj się, Bartek, nie trać czasu na kogoś, kto tego czasu nie ma dla ciebie.
5: Dzięki.
6: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: No teraz mi interesuje, co piszą słuchacze.
0: A nie interesują cię zgłoszenia? Bo można się zgłaszać na voxfm.pl.
1: No i zajmuję się każdą sprawą.
0: Jak słyszycie. Kolejny odcinek Kochaj albo rzucaj już w poniedziałek, więc Pawelec, do roboty. Masz cały weekend, żeby zastanowić się, kogo
1: wybrać.
0: Komu pomożesz.
1: No to macie parę dni.
2: A już teraz piosenka, która jest w związku, czy nie w związku?
1: Jest w związku z Bartkiem.
2: Z Bartkiem i z Dorotą? Domyślcie się. 30 minut po 9:00.

0: Dwa czułe słowa.
1: Tak.
0: Jakie?
1: Ja nie o tym chciałam powiedzieć.
0: Dwa czułe słowa. No jakie ci pierwsze przychodzą do głowy? Dwa czułe słowa.
1: Dwa czułe słowa?
0: No.
1: Są takie imiona moich dzieci na przykład. To są takie najczulsze słowa.
0: Patrz, do odpowiedzi się wyrywa.
2: Przykryj mnie.
0: Też może być. Ale my w Vox FM mamy takie swoje własne. Dzień dobry!
1: O tym chciałeś. To tak. Dzień dobry.
0: Vox robi dzień dobry. Że dzisiaj piątek w kalendarzu, to oj, to będzie dobry dzień! Klaudia Wasiluk
1: i Arek Sikora. Dzień dobry.
0: Ja ci idę kawę zrobić. Autopromocja. 3.

0: Tytkowski. Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
7: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
8: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski. Czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skutecznej, bez bolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris, kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
9: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Nie.
1: Reklama.
11: Konrad Baranowski. Piłkarze ręczni zaliczą kolejny wyjazd. Aurum Gorzów na wyjeździe zmierzy się z AZS-em AWF Biała Podlaska. Historia starć pomiędzy tymi dwiema drużynami to raczej kronika meczów zaciętych, kończących się jednobramkową wygraną jednej ze stron. Tak było w dwóch meczach sezonu 2025-26. W województwie lubelskim gorzowianie wygrali 35-34. W Gorzowie górą byli też przyjezdni 28-27. Obie strony równie udanie zaczęły bieżące rozgrywki. Ekipa z Białej Podlaski wygrała w Poznaniu 35-33. Żółto-niebiescy udanie zainaugurowali w Kielcach z SMS-em. Początek starcia o godzinie 15. Kolejny weekend bojów także przed gorzowskimi piłkarzami nożnymi. W sobotę Stilon Gorzów w domu przy ulicy Olimpijskiej podejmie ROW Rybnik. Początek o godzinie 15. Warciarze tym razem na wyjeździe. W samo południe Warta Gorzów wyjdzie na boisko w Goczałkowicach z miejscowym LZS-em. Gorzowscy trzecioligowcy mają za sobą udane boje w okręgowym Pucharze Polski. W środę Stilonowcy ograli na wyjeździe Sokół Gościom 12-0, zaś Bordowo-Granatowi Czarnych Witnica 6-0. Do gry ligowej wchodzą także drugoligowi koszykarze Kangu Basket Gorzów. Podopieczni Marka Mańkowskiego zmierzą się w Jeleniej Górze z drużyną KS Sudety o godzinie 18. Ostatni mecz kontrolny Kangury rozegrały w Międzychodzie z Sokołem. To mocny rywal, którego udało się pokonać 99-93. Mecz był zacięty i ofensywny. Zadowolony z wyniku był sam szkoleniowiec.
12: Słońce, chmury i deszcz mają się dzisiaj przepadać w Gorzowie, tak zapowiadają synoptycy. Maksymalnie na termometrach 19 stopni, czyli całkiem nieźle. Sobota z przewagą chmur, ale ciepła, w niedzielę niestety ma padać. Kierowcy kierują się znakami drogowymi, przepisami, bezpieczeństwem, a policjanci tu i ówdzie są widoczni.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM.

0: FM.
1: Reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych. Kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
1: Reklama.
11: Vox FM, FM Gorzów.
12: Kierowcy, zróbcie głośniej, po wypadku są problemy na A4 na Dolnym Śląsku. Lotniska znów działają, myśliwce wróciły do baz, kolejny niespokojny poranek na wschodzie Polski. Są niespodzianki i głośne powroty. Poznaliśmy skład piłkarskiej kadry na najbliższe zgrupowanie.
13: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Na początek poważny wypadek na A4 na Dolnym Śląsku, na trasie między Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami w kierunku Katowic. Samochód dostawczy najechał na naczepę tira. Kierowca dostawczaka był zakleszczony wewnątrz kabiny. Służbom udało się go uwolnić. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. W miejscu wypadku są spore utrudnienia. Potrwają jeszcze kilka godzin. Myśliwce wróciły do bazy, wcześniej zostały poderwane po kolejnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po niecałych 2 godzinach operację zakończono, lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów pracują normalnie. Tymczasem Ukrainę zaatakowało prawie 100 rosyjskich dronów, ponad 70 z nich zneutralizowano. Do uderzeń doszło w kilkunastu miejscach. W obwodzie kijowskim rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i naszego bezpieczeństwa. Wszystko w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
14: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
12: Mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron rozbił się zaledwie 4 km od polskiej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON.
1: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji, wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
12: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Eksmisja mazurskiej służby ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 14 dni. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
15: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy mazurskiej służby ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
12: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają dwie organizacje niosące pomoc żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniardwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban, a selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
16: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
12: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy krótko.
16: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
12: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
17: Całkiem przyjemny weekend tak się nam zapowiada,
18: nie?
17: Słuchajcie.
18: Właśnie tak patrzę i nie dowierzam do końca, bo to wiesz jak to jest. Obiecują, a później nie będzie i co? I my będziemy się tłumaczyć.
17: A wygląda na to, że chyba jednak będzie, słuchajcie, bo sobota nawet 23 stopnie wskażą termometry i będzie bardzo ciepło, dużo słońca, mało deszczu. Niedziela też całkiem przyjemna, 24, właśnie. Nawet 25 stopni znalazłam w Rzeszowie. Tutaj
18: coś
17: deszcz
18: tam
17: może popadać na północy.
18: Coś tam będzie ten,
17: ale nie jest źle.
18: O właśnie, właśnie.
17: Także... Pogoda, ty jednak umiesz na weekend.
18: Dziękujemy.
17: Ty jednak się umiesz ogarnąć.
18: A my wam ogarniemy hity.
17: Euforia będzie na początek od Lorin obiecywana. SCS-a również będzie, Run Run River. A powiedzmy jeszcze, co my dzisiaj mamy, bo oprócz tego, że jest piątek, że 18 września, to w kalendarzu świąt nietypowych, słuchajcie, jest cała masa rzeczy do świętowania. Przede wszystkim
18: dzień naszego kochanego, ulubionego, najwspanialszego,
17: Kieramika!
18: Takiego, który puści nas dzisiaj 2 godziny wcześniej na Fajrant. Co wy na to? Klaudia Wasilu.
17: Marek Sikora. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: A ty wiesz, co dzisiaj jest?
1: No, piątek.
0: Oprócz tego dnia kierownika, to mamy jeszcze dzisiaj dzień pierwszej miłości.
2: O, masz ci los!
0: Ty, bo ten od września to już tak jakby 18 dni minęło, bo dzisiaj 18 września, przypominam.
1: No.
0: U mnie był kiedyś taki Tomek. Próbował mi się oświadczyć w krzakach w przedszkolu.
1: W przedszkolu.
0: Tak było.
1: Ja w przedszkolu miałam taką Zuzię, pamiętam, że miała warkoczyki.
0: No, coś ty masz tymi warkoczykami.
1: Coś jest, rzeczywiście. Ale to co, będziemy teraz prosić słuchaczy, żeby wspominali swoją pierwszą miłość?
0: A może jak chcecie,
1: a może
0: opowiadajcie
1: jak chcecie?
0: O takich swoich.
1: A pewnie.
0: I przy okazji może przypomnimy jeszcze, że u nas Pawelczyk przecież od miłości tutaj jest ekspertem.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie tylko pierwszej.
1: No właśnie, vox.fm.pl można się do niego zgłaszać, a na 609-869-869. A rzućcie tak sobie, proszę bardzo, takie sidła na swoje wspomnienia i wyciągnijcie z tych wspomnień tę pierwszą miłość z przedszkola.
0: O! A my w temacie miłości jeszcze bardzo ładnie zagramy. No. Podkręcimy tę miłosną atmosferę. Ich troje,
1: czyli trójkąt. Zawsze z tobą chciałbym być.
0: A ta historia też ma happy end.
1: Ale jak udaje, że nie słyszy.
0: Co ty byś chciał, żebym ja...
1: Nie, nieważne. 18 po 10 gramy 609-869 do waszej dyspozycji. Zadzwoń.

0: Sabrina, i kto się w niej nie kochał w latach 90.
1: Może to, właśnie to, była ta pierwsza miłość.
0: Może była pierwsza miłość.
1: A my dzisiaj o to pytamy, bo dzisiaj przypominamy w kalendarzu Świąt Nietypowych Dzień Pierwszej Miłości, 18 września. Zresztą wy o tych swoich pierwszych miłościach wspominacie. 6098-69869. Ktoś pisze, pani Ela.
0: Nauczycielka.
1: Pierwsza miłość w przedszkolu.
0: O, ładnie. Hejka, cześć, tu Sławek. Moja przedszkolna miłość. Taka mała blondyneczka, uczesana w sterczące kitki, miała na imię Bogusia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jak Bogusia nas słucha, no to Sławek pozdrawia.
1: Ciekawe, czy dalej ma te sterczące kitki.
0: Ciekawe.
1: Hejka, ja mam bardzo dobry piątek, właśnie jestem na etapie zakochiwania, więc jestem bardzo szczęśliwa i dobrej myśli. Może nie pierwsza miłość, ale oby ostatnia. I pozdrawia Kasia Przemka.
0: Pozdrawiamy. Cześć, tu Sylwester. Moją pierwszą miłością z przedszkola pamiętam do dziś, ponieważ kochałem się w niej, pisałem walentynki, ale Dorotka nie była mną zainteresowana i bardzo ucierpiała mi duma i honor, ponieważ Dorotka mi wykręciła tak mocno rękę, że jak pomyślę, to aż boli do dzisiaj. Pozdrawiam wszystkie Dorotki. I to jest dowód na to, że miłość czasem boli.

0: Imprezę do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański
8: rę! Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
17: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
14: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
1: Reklama.
7: Zewnętrznych obrażeń nie ma. Przyczyna śmierci 65-latki w Ośnie Lubuskim ma ustalić sekcja. Ma się ona odbyć we wtorek. Półnagie ciało wczoraj rano znalazł przechodzień. Prokuratura w Sulęcinie prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Gromadzony jest materiał dowodowy. Kobieta była częściowo rozebrana, mówi Jacek Wasilewski, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
5: Jest to okoliczność, która podlega ocenie, ale nie prowadzi to na tę chwilę do bezpośrednich skojarzeń z jakimś czynem przeciwko wolności seksualnej.
7: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z prokuraturą w Sulęcinie. Przypomnijmy, zwłoki 65-latki znaleziono przy ulicy 3 Maja w Ośnie około godziny 7 nieopodal zabudowań. Do tematu będziemy wracać. Nie siedź przed ekranem, wbijaj na pole golfowe. Darmowe zajęcia dla młodzieży w Gorzowie w Znawie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy to propozycja dla uczniów szkół średnich. Nauka odbywać się będzie w poniedziałki. By wziąć w niej udział, trzeba się zapisać, bo liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia mailowo lub telefonicznie. Młodzi gorzowianie nauczą się grać w golfa. Przekonaj się, że to sport pełen dynamiki, techniki i świetnej zabawy. Na miejscu czeka profesjonalny sprzęt do gry oraz doświadczeni instruktorzy. Zajęcia w poniedziałki o 16:30 na polu golfowym, zawarcie przy Śląskiej 52. Doświadczenie niewymagane, instruktorzy wszystkiego nauczą.
9: Chmury póki co dominują w Gorzowie, ale według zapowiedzi synoptyków ma pojawić się słońce i zrobi się przyjemnie ciepło. Nawet ma być 19 stopni, choć może też w międzyczasie pokropić. Miejcie parasole pod ręką. Kierowcy, sprawne wycieraczki światła. Jeżeli ruszacie w dalszą czy w krótszą trasę, to nie ma znaczenia. Stan techniczny auta na szóstkę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz. Reklama. Vox FM Gorzów.
2: Rozwój Plus triumfuje. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Zbierali informacje o zamachach. ABW zatrzymało dwóch 16-latków. Ruszyło wielkie sprzątanie świata. Posłuchajcie, jak wygląda to w Toruniu.
3: No, a więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
2: Na początek Sejm i bolesny cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Marcinem Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus otrzymał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiS.
4: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
5: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
6: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
2: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Dwaj 16-latkowie w rękach ABW utrzymywali kontakty ze środowiskami neonazistowskimi, rasistowskimi i antysemickimi. Kacper K. i Wiktor Eś interesowali się zamachami terrorystycznymi i masowymi zabójstwami. Gromadzili treści dotyczące tzw. samotnych strzelców. Zatrzymania przeprowadzili policjanci z Sosnowca i Będzina. Obaj nastolatkowie radykalizowali się poprzez grupy internetowe na Telegramie i Discordzie. Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, z kolei Wiktor Eś do policyjnej Izby Dziecka. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Wapnica samochód osobowy zderzył się z tirem. Zginęła jedna osoba. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów, weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
7: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
2: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Najwięcej głosów zdobyli kandydaci Komitetów Kraków dla Mieszkańców i Partii Razem. A za Gibałą i Owcą na trzecim miejscu znalazł się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej.
7: Aż ponad 8% głosów w naszej symulacji okazało się nieważnych. Oznacza to, że nieważne karty wyprzedziły aż 4 kandydatów na prezydenta. Wielu młodych ludzi oddało pusty lub błędny głos. Czy to dlatego, że zagubili się w szumie politycznej kampanii, czy dlatego, że nie znaleźli w programach niczego, co odpowiadałoby na ich potrzeby? Nazwałbym to głośnym krzykiem frustracji.
2: Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. Ten weekend sprzątamy świat. Akcja tradycyjnie obejmie cały kraj. W tym roku uczestnicy będą sprzątać śmieci i przypominać, że odpady pozostawione na lądzie wcześniej czy później mogą trafić do wody. Sporo dzieje się w Toruniu. Od samego rana w mieście młodzi ludzie porządkują okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami podstawówki numer 24.
8: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
9: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
10: To jest rzeczy.
8: To tutaj ma tyle butelek.
10: Dużo jest.
8: I tylko w tym jednym miejscu?
10: Tam było właśnie dużo w krzakach.
9: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
2: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. W tym roku sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Za godzinę przywita się z Wami już Michał Rawa.
11: Bardzo ładny, przyjemny, całkiem nawet ciepły piątek nam się zapowiada, bo na termometrach maksymalnie 21 stopni. Deszcz popada, ale tylko na północy kraju. Poza tym piątek.
12: Biometr okay. Korzystny na wschodzie.
11: No, widzisz, no jak dobrze. A co się cieszysz?
12: Obojętne, nie, bo Marta Kiermasz wychodząc się kopała w nogę i tak. No, to mnie tak rozśmieszyło. No, nieważne. Niekorzystny biometr na zachodzie kraju, no to. tam musicie sobie jakoś poradzić po prostu. I tyle.
11: Mam nawet pewien pomysł.
12: Tak.
11: Tam na zachodzie kraju proponuję zrobić głośniej. Słuchajcie, my w Vox FM robimy dzień dobry.
12: Na voxfm.pl możecie się zgłaszać do naszej zabawy, napisać nam, co wam robi dzień, a my do was dzisiaj zadzwonimy jeszcze i rozdamy kawę i kubki i krówki i w ogóle będzie fajnie.
11: Dokładnie tak.
12: No.
11: Tak wam zrobimy piątek. 5 minut po 11 i Arek Sikora.
12: Dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektra.

0: To jest tak, że niektórzy robią formę na wakacje, a niektórzy w wakacje robią formę na poza wakacje.
1: A ty jesteś w której drużynie?
0: Ja cały czas planuję, bo plan jest najważniejszy. Trzeba mieć rozpisane wszystko w punktach, wiesz, po kolei. Ale są tacy, którym można już gratulować. Czytam dzisiaj na stronach kolorowych, internetowych, tych plotkarskich. Zenek Martyniuk schudł 13 kilogramów.
1: Jak do tego doszło?
0: Nie wiem. Mhm. Mało tego, tłumaczy się w ten sposób, znaczy tłumaczy, no zdradza sekret.
2: Ja nic niezwykłego nie robię.
0: Tak powiedział. Tak, to dokładny cytat.
1: A powiedz, co jeszcze, coś jeszcze dodał?
2: To tylko koncerciki, po 5-6 koncercików codziennie, to tak właśnie to. I można schudnąć, no.
1: Panie Zenku, jakby pan szukał sobowtóra, to
2: staramy
1: nie
2: się
1: musi
2: z Daną
1: pan
2: to dbać o dietę i tak, żeby wszystko było okej. Okay. Także pozdrawiam. Oh, mamma mia, oh. Fresh sound.

0: spacerujący Alan i więcej się nie da Awa.
1: To wszystko o losie. Fate w Vox FM. 26 minut nam zostało do godziny 12.
0: Fate na miejscu czwartym ostatniego notowania bestlisty, a dzisiaj piątek, a więc...
1: A więc najnowsze notowanie. Już teraz zapraszamy po godzinie 17. Koniecznie bądźcie razem z Krzyśkiem Skrzypkowskim.
0: Słuchajcie.
1: A teraz głosujcie, drodzy państwo, bo to ostatnie chwile. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, albo nasza radiowa, mobilna, nowiuśka aplikacja.
2: Autopromocja. Bestlista Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
23: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
25: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Dwadzieścia dwa mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
26: Mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe, ale to wszystko jest zwracane.
2: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu. Na technicznym praca w REM. Naukowcy z gorzowskiej AJP pracują nad kilkoma projektami, które za kilka lat mogą się okazać naszą codziennością. Studenci i pracownicy uczelni badają m.in. system służący do skanowania drzew i całych sadów. W odpowiedzi mają dawać rozeznanie w złamaniach i zniszczeniach, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo przechodniów. Jedna ze studentek pracuje z kolei nad aplikacją, która pozwoli usprawnić produkcję w fabrykach. Dzięki zeskanowaniu etykiety dostawy ma rozpoznawać, czy dany granulat będzie się nadawał do stworzenia danego produktu, czy nie. Jeden z projektów może przysłużyć się także osobom posługującym się językiem migowym.
0: Póki co chmury nie dają szans słońcu, by wyjrzało w Gorzowie, bo zalegają na niebie, ale mimo tego temperatura rośnie. Aktualnie mamy 14 stopni, czyli no nie za ciepło. No cóż, jesień zbliża się dużymi krokami. Jakość powietrza jest bardzo dobra, więc mimo wszystko spędzacie czas na świeżym powietrzu, odpowiednio się ubierając. Styl na cebulę polecamy.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da!
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
14: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
1: Reklama.
15: Vox FM, FM Gorzów.
16: Sejm ponownie za ustawą w sprawie nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw. Na początek relacja z Sejmu naszego reportera. Będzie też doprowadzenie posła Wojciecha Króla do prokuratury w Katowicach. A w sporcie zapowiedź 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
6: W studiu witamy Michała Rawę.
16: Dzień dobry.
6: Na zegarze 12:00, czas na wiadomości Vox FM.
16: Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, a te ostatnio zaliczają kolejne rekordy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
17: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzenia kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
16: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent, wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych.
1: Przyznaje się pan do winy?
18: Czuję się niewinny i niedługo wrócę do Wojciech.
19: Co pan powie w prokuraturze?
16: To słowa z nagrania PAP. Sejm wczoraj uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców.
15: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
16: A w nich decyzja Kielc o końcu współpracy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
20: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
16: Mówi Michał Piasecki, radny KO. Za projektem byli też Kielczanie. Podpisało go 1150 mieszkańców. Krakowskie boiska tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na Morawie Stadion w Gdańsku. A co motywuje młodych zawodników, żeby walczyć o mistrzostwo?
21: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
22: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
23: Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
16: A to już Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, natomiast wielki finał 12 i 13 listopada.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Przed nami dziewiąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię. A pierwsze mecze dziś wieczorem Widzew zagra z Wieczystą, a Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. A już jutro w Łodzi wystartuje pierwszy PKO wieczorny półmaraton.
24: My zaczynamy od poziomu 5000 zawodników i dziś przed startem imprezy mamy niemal komplet na liście startowej.
16: Mówi Robert Blesiński, organizator zawodów. Miasteczko biegowe na terenie EC1 będzie otwarte od godziny 16.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
25: Michał, tam jak na Facebooka wejdziesz na tym komputerze, to możesz napisać coś tam na Klaudii.
26: Nie, właśnie profilu, nie, bo ja się już celowo nie loguję, bo ja wiem, że to się wiąże.
25: Już tak patrzę, przeglądam.
26: Koledzy w pracy, ale super, wspaniała atmosfera, cudownie.
25: Bo liczy się pogoda ducha.
26: A wiesz, że już lata tych karnych rzeczy, które się wrzucało, minęły dawno.
25: Jak minęły?
27: Weź zaloguj,
25: udowodnimy ci, że absolutnie się mylisz.
26: O pogodzie chodźcie, teraz też powiemy ciekawego.
25: Za późno, już pogoda przeminęła.
26: Nie. Dobra, pochwal się, co w pogodzie. Dużo słońca, dzisiaj słuchajcie, całkiem przyjemne temperatury, 22 stopnie nawet wskażą termometry maksymalnie i to w Krakowie, a najchłodniej 18 w Zakopanem, 19 w Gdańsku i tam trochę deszczu. Deszcz czyli również w Suwałkach.
25: No to co, że deszcz?
26: No to co?
25: No to będą grzyby. Tak, czyli będzie dobrze.
26: A teraz to w ogóle będą zrobimy dzień dobry.
25: Właśnie, to będzie dobrze zrobimy. Dzień dobry w sensie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
25: Ale, żebyśmy mogli wam zrobić dzień dobry, to musicie się zgłosić do naszej zabawy Vox Robi Dzień Dobry.
26: Tak, napiszcie, co wam robi dzień i koniecznie bądźcie pod telefonem, bo już lada moment będziemy dzwonić. 6 po 12.
25: VoxFM.pl, tam formularz zgłoszeniowy. Klaudia Wasiluk.
26: Jarek Sikora.
25: Gramy. What kind of

0: To Grammy, to Lucas Meyer, to oni nam rozświetlili ten piątek, a teraz my zrobimy komuś dzień.
1: Poproszę jakieś takie budujące werble. Tak jest! Zrobimy wam dzień dobry.
2: Vox FM robi dzień dobry.
0: Budujące werble. A tam budujące werble. 609-869-869, choć wybieramy numer.
1: Już dzwonię.
0: Bo wypisaliście na voxfm.pl o tym, co robi wam dzień, a teraz to jest ten czas, kiedy szukacie telefonów w torebce.
1: Bo my dzwonimy do was, słuchajcie, żeby zrobić wam dzień dobry. Halo, dzień dobry. Z tej strony Klaudia Wasilu, Karek Sikora. Do Moniki chcieliśmy się dodzwonić. Z Vox FM dzwonimy.
3: Dzień dobry.
0: Cześć, Monia.
1: Dzień dobry.
3: W końcu zdecydowaliście się, żeby do mnie zadzwonić.
0: Tak? No wahaliśmy się, to prawda.
1: To była nasza wspólna decyzja.
0: Dzwonimy, żeby cię dzień dobry zrobić, kochana. A masz dzisiaj dzień dobry?
3: No, jak tak, jak napisałam, zrobiłam sobie prawie od samego rana.
1: Jak to wyglądało? Opowiadaj.
3: No co, takie szybkie zakupy, spontaniczne, nieplanowane są najlepsze.
0: Trzy pary spodni nieplanowane, ale potem się będzie chodziło w nich, prawda? Nie rok, nie dwa, nie trzy.
3: No, otóż to.
1: Monika pisze tak, kobiety to zrozumieją, kupiłam trzy pary spodni, ale w różnych kolorach.
0: Tak, potwierdzam, Monia wszystko rozumie.
1: No, to już wiemy, kto wybierał zgłoszenie.
0: W jakich kolorach? Opowiadaj. I co to za spodnie? W jakich kolorach? Opowiadaj i co to za spodnie?
3: No, białe, czarne i granatowe.
0: O, to Arek nawet powinien zauważyć różnicę.
1: Nawet tak, no. Nawet bym rozróżnił, które są które. Monia, ale...
3: Ja jestem szczęśliwa z tego powodu.
1: Słychać.
3: Gorzej będzie z moją drugą połówką.
0: Dlaczego?
1: Jak druga połówka ma na imię?
3: Tomasz.
1: A Tomasz lubi pić kawę?
3: Lubi.
1: No to zaraz jakoś to załatwimy, poczekaj, na spokojnie. Najpierw nam napisz, bo znaczy napisałaś nam o czymś jeszcze i chciałbym, żebyś to opowiedziała. Co ci czeka? Co przed tobą? Jakie plany na weekend?
3: Jakie plany na weekend? Idziemy jutro na 50. urodziny. To są takie tematyczne urodziny, bo się przebieramy za kowbojów.
0: I co, założysz któreś z tych spodni?
3: No nie, bo chyba nie zdążą przyjść.
1: A, bo to już zamówione przez internet. No, ale czy rozumiem, że przebranie kowboja już masz?
3: No już się przygotowałam z lekcja.
1: Ja cię kręcę, Monia, to my tobie zazdrościmy tego nadchodzącego weekendu, ale...
0: Po weekendzie to przyda się na pewno kawa.
1: Na pewno się przyda. To my tobie, Monia, wysyłamy 3 kg kawy od Vox FM, 2 kubki, żebyś z Tomkiem mogła sobie pić na ukojenie nerwów po zakupach tych spodni.
0: A za każde ale swojego Tomka wkładaj mu po prostu krówkę do buzi.
1: Też wysyłamy. Wysyłamy cukiereczki słodziutkie.
3: Cieszę się, jesteście kochani. Ja was słucham codziennie od 6 rano do 16.
1: Monia, dziękujemy, że z nami jesteś, bardzo się cieszymy. No i wszystkiego pięknego, udanej imprezki w weekend. Pozdrów Tomcia od nas. No i bawcie
3: dziękuję
1: się dobrze.
3: Dziękuję wzajemnie, wam też życzę udanego weekendu.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki.
3: No, pozdrawiam, pa.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Vox FM.pl.
1: Piękne to są chwile.
0: Wam też zrobić dzień dobry?
1: No, zgłaszajcie się.

0: Hej brother, hej sister, hej daddy, hej mami, wszystkim wam zrobimy dzień dobry!
1: Dzień dobry! Raz jeszcze, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie do nas dołączają. Mamy 21 minut do godziny 13.
0: Jak nie słyszeliście, to Monica zrobiliśmy przed chwilą dzień dobry.
1: Tak, no. Wam również możemy zrobić. Vox.fm.pl, tylko przypominamy, napiszcie, co wam robi dzień.
0: No, szczegóły już teraz. Zrób się głośniej, posłuchajcie, co się dzieje w Vox.fm.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry!
2: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
9: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji, 10 sztuk na konto.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
14: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
23: Reklama.
24: Stalgorzów musiał zbierać minimum 43 punkty. Chodzi o utrzymanie w żużlowej ekstralidze. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Dzisiaj na gorzowskim Jancarzu starcie z Włókniarzem Częstochowa. Rewanż w dwumeczu. Początek o godzinie 20.30. Tener Paluch wyznaczył skład. Przedpełski, Nycz, Hatłas, Wright, Thompson, Jabłoński i Bednarz. W zestawieniu brakuje Oskara Palucha i Matiasa Polsztada. Norwek z reguły jeździ z pozycji rezerwowego, który w składzie awizowanym nie jest uwzględniony. Swojego syna trener będzie mógł do składu dołożyć tuż przed meczem. Jeżeli żółto-niebiescy wygrają, a na to liczymy, czeka ich jeszcze rywalizacja z wicemistrzem zaplecza Ekstraligi. Jak najlepiej połączyć gęsinę z jabłkiem, pokaże gorzowski gastronomik. W sobotę na Ryneczku Przyjeżego odbędzie się festiwal Renety Landsberskiej i miodu. Będzie coś dla ducha, czyli występy artystyczne, i dla ciała, czyli smakołyki przygotowane przez nauczycieli uczniów. W menu znalazła się zupa niespodzianka i dwa dania, mówi Dawid Tilman z Zespołu Szkół Gastronomicznych.
25: Na pewno będzie konfitowana gęś z dodatkiem jabłka. To wszystko podane w bardzo ciekawy, nowoczesny sposób. I do tego pojawi się też tradycyjne francuskie pâté, wykonane z podrobów gęsich z bardzo dużą ilością renety landsberskiej.
24: Impreza startuje o godzinie 10. Potrawę z gęsiną będzie można skosztować od godziny 11. Druga tura planowana na 13. Na festiwalu także pojawią się pszczelarze. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Wstęp wolny. Słońce znajduje błękitne luki na gorzowskim niebie i tam właśnie się pokazuje. Temperatura rośnie, mam aktualnie 16 stopni, dzisiaj max, przypomnę, 19 kresek. Może też coś pokropić. Sobota przyplatana, bez deszczu, ale ten ma pojawić się w niedzielę. Kierowcy w Gorzowie, ciasno,

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
0: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.
3: Vox FM.
5: Vox FM.
0: Gorzów.
3: Gorzów.
15: Morawieckiemu bliżej do Tuska, tak uważa prezes PiSu Jarosław Kaczyński. To po wyborze nowego wicemarszałka Sejmu został nim Marcin Horała z Rozwoju Plus. A premier Tusk dotarł do Kijowa, spotka się tam z Wołodymirem Zełenskim. Będą też najnowsze doniesienia z Kujawsko-Pomorskiego. Płonie tam suszarnia zbóż.
8: 13 na zegarze. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Michał Rawa.
20: Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat o to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała, czyli jeden z rozłamowców z PiSu, deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
21: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
20: Ale dla prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest blisko do koalicji rządowej.
22: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas. No bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
20: Bo kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. Teraz Kijów, gdzie dotarł premier Donald Tusk, został przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Donald Tusk weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
23: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołych Biłecki.
20: A tymczasem Rosja znów zaatakowała ukraińską kolej. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 6 zostało rannych po uderzeniu na regionalny pociąg w obwodzie charkowskim. Na miejscu wybuchł pożar, doszczętnie spłonęło kilka wagonów. Wiadomo, że pociąg zaatakował dron typu Gerań. Podobny bezzałogowiec kilka dni wcześniej wziął na cel lokomotywę na granicy z Polską.
24: Wiadomości Vox FM. To dzieje się teraz.
20: Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskim. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni zbóż w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej.
25: Na tę chwilę trzy zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktowa. Znajduje się pod wpływem zdarzenia i również pozostaje pod opieką służb medycznych.
20: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Przyczyny nie są na razie znane. Kierowcy, uwaga, droga krajowa numer 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana. Złe wiadomości dla kierowców mamy też w sprawie paliw. W przyszłym tygodniu ceny na stacjach mają dalej rosnąć. Analitycy Petrol.pl prognozują, że średnia cena benzyny 95 przebije 8 zł za litr, a diesla aż 9 zł. Z kolei autogaz może średnio kosztować 3,20 zł za litr.
26: Dla odmiany może coś takiego pocieszającego, powiemy, co?
27: Takie bardziej przyjemne takie liczby, na przykład 22 dzisiaj.
26: O, zobaczymy. Za paliwo?
27: Nie, na termometrach. Ale to dobra informacja.
26: O, właśnie.
27: I to tyle w Krakowie, drodzy państwo. A 19 w Zakopcu i tutaj popada deszcz?
26: Jutro 23 w Rzeszowie. I w niedzielę 25 w Rzeszowie. I tu bym już postawił kropkę. Tak bym zrobił.
27: Poniedziałek skąpany w deszczu.
26: Nie, kropka była już.
27: Wtorek też.
26: O Boże.
27: Mogę dalej, ale nie muszę. 4 minuty tak. Po godzinie 13.
26: Savage Only You od The Magician Remix. Tak. Będzie taki coś, taki
27: I
26: na początek.
27: Gordo również będzie, Loco. I my jesteśmy, tak. A wiecie, gdzie was za moment zabierzemy?
26: A, na pole.
27: Tak.
26: No, naprawdę.
27: I wcale nie będziemy w Krakowie.
26: Klaudia Wasiluk.
27: Arek Sikora.
26: Michał Rawa wraca.
28: Tak jest.
26: 14?
28: Zgadza się.
26: No i wszystko jasne.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Grażyna! Hono ino!
1: Co tam, Stefan?
0: Czas na łoporządek! No tak, no.
1: I to mogłaby wyglądać właśnie w ten sposób dyskusja między księciem Williamem a księżną Kate.
0: Właśnie.
1: Zamieniliby tylko troszkę imiona i powiedzieliby w innym języku.
0: Tak.
1: A przenosimy się, drodzy
0: Welcome
1: państwo, do
0: Kate.
1: Szkocji.
0: A co w tej Szkocji?
1: Mamy klimat szkockiej prowincji. O. I teraz tak, jeżeli wyobrazicie sobie księżną Kate i księcia Williama na traktorze,
0: to
1: wyobraźcie sobie, że to może być rzeczywistość.
0: Tak, to jest, że to się rzeczywiście wydarzyło.
1: Tak.
0: Czytaj, co oni robili?
1: Spędzili sobie dzień na malowniczej wyspie. W ramach oficjalnej wizyty przyszły król wsiadł za kierownicę traktora i zabrał swoją ukochaną na małą przejażdżkę.
0: Orali razem pole. O, tak.
1: Cieszyli się urokami wiejskiego życia, tutaj piszą.
0: Tak.
1: Zachwyceni przede wszystkim ich strojem, bo tam, wiesz, oboje zaprezentowali się w klasycznych zielonych kaszkietach. Wiodełkę księżna postawiła na ciemny, elegancki płaszcz, bo wiesz, na traktor to się trzeba troszkę inaczej ubrać niż zazwyczaj.
0: Dobrze, ale takiego rzeczywiście gumofilca założyli, czy nie?
1: No, gumofilca to ja tutaj nie widzę, ale praktyczna kurtka sportowa.
0: Ale była praktyczna kurtka sportowa.
1: Na księciu Williamie.
0: No i dobrze, tak, książę i księżna, prawda, jak prawdziwy człowiek, robotnik, rolnik, no, no bardzo dobrze,
1: no,
0: super.
1: Korona im z głowy nie spadła, że wsiedli na ten traktor.
0: A my teraz wsiadamy do bonjowowozu. To jest bonjowowóz.
1: Bonjowowóz?
0: Bonjowowóz.
1: I living on a prayer.
0: Tak jest.
1: A za moment gdzie? Chris Cross Amsterdam.
0: My oh my, piękni młodzi na horyzoncie. No pięknie wam zagramy. To jest w ogóle Vox FM. To nie ma żartów.
1: No i
0: jeżeli
1: co?
0: Chodzi o
1: wiecie w ogóle, co my tu robimy?
0: No, robimy wam dzień dobry.
1: 19 po 13.
0: A propos dnia, mamy piątek. Tak przypominamy, zestaw uśmiechu przygotowany.
1: Lecimy.
0: Jedziemy bonjowowozem. Iha!

0: mogę wam dać 100 powodów, jak w tej piosence, dlaczego warto zagłosować na ten numer.
1: To niech będzie jeden z tych powodów.
0: No to, drodzy państwo, vox.fm.pl, zakładka bestlista. Jeden powód jest taki, że to jest naprawdę dobry numer.
1: Jest 20 powodów, 20 dobrych numerów i 6 proponowanych powodów.
0: O! I to wszystko w waszych rękach, co na tej bestliście będzie na przykład numerem 1.
1: I co naklikacie, to spowodujecie?
0: Tak. A bestlista już dziś?
1: O 17:00.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, 2 opakowania plus jedno za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to ona. Na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na Twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Reklama.
20: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Prokuratura chce więzienia, a obrona uniewinnienia. W czwartek ma zapaść wyrok w aferze covidowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W sądzie w Gorzowie obie strony wygłosiły mowy końcowe. Więcej wie Sebastian Górny.
21: Prokuratura zarzuciła Waldemarowi G., byłemu dyrektorowi, przyjmowanie łapówek, gotówki czy materiałów budowlanych. W zamian miał faworyzować firmy Dariusza M. i Patryka M. Chodzi o zakup m.in. maseczek czy kombinezonów za 3 700 000 zł. Według śledczych środki te można było pozyskać z magazynów rządowych. Z kolei obrońcy twierdzą, że przepisy covidowe zwalniały z przetargów i szkody nie było, bo środki trafiły do szpitali. Prokuratura zażądała 4 lat dla urzędnika, a dla przedsiębiorców po roku i 2 miesiącach więzienia.
20: Wszyscy oskarżeni od początku nie przyznają się do winy. Przypomnijmy, w latach 2020-2022 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie zawarł 13 umów na zakup środków ochrony indywidualnej. Powalczą o awans do Centralnej Ligi Juniorek koszykarki Enei AZS AJP Gorzów. Dzisiaj pierwszy pojedynek o godzinie 18:00. Gorzowianki zmierzą się z Wisłą Kampak Kraków. Z kolei w niedzielę mecz z Katarzynkami Toruń w samo południe. Ze względu na brak możliwości skorzystania ze swojej hali, turniej rozgrywany będzie w hali Szkoły Podstawowej nr 13. To może być atut gospodyń. Nastawienie jest pozytywne, młode zawodniczki sprawdzą się z mocnymi rywalkami. Sztab szkoleniowy twierdzi, że są duże szanse na awans. Trzeba być tylko skoncentrowanym w dwóch pierwszych meczach. Trzymamy kciuki. Nieważna jest pogoda, ale to, jak się ubieramy. A najlepszy jest właśnie styl na cebulę, czyli warstwowo. Jak jest cieplej, bluzę możemy ściągnąć. A dzisiaj w Gorzowie maksymalnie 19 stopni, słońce przypada się z chmurami, coś może pokropić. Sobota pochmurna, cieplejsza, ale w niedzielę za to ma popadać. Kierowcy rozważnie na drogach.
22: Vox FM Gorzów.
23: Vox FM robi dzień dobry.
24: Magia Radia!

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto?
11: Jak najczęściej.
12: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
24: Sejm za ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Czy to pozwoli na niższe ceny paliw? Za chwilę głos polityków w tej sprawie. Problemy na łódzkiej kolei. Pasażerowie zdezorientowani, przewoźnicy tłumaczą sytuację w rozmowie z naszym reporterem. Będziemy też w Dąbrowie Górniczej, gdzie trwają ekstremalne zawody dla strażaków z całej Polski.
0: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14, które już teraz przedstawi Michał Rawa.
24: Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, gdy przepisy trafią na jego biurko. Sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
3: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
24: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
4: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
24: A ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł, a diesel 9 zł za litr, przewidują analitycy e-petrol.pl. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
5: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżenie akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna. W tej chwili wydaje mi się, że nie czas i miejsce, żeby sobie lekceważyć, czy takie podejście też do narkotyków, ponieważ widzimy, że jest to coraz szerszy problem społeczny.
24: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała od 2014 do lutego 2021 roku w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Wyrok nie jest prawomocny.
6: To są wiadomości Vox FM.
24: Problemy pasażerów. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej powodem usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
25: Pani czeka teraz.
26: Ja czekam.
27: Czekamy, no.
26: Wiadomo, że utrudnianie. Trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
25: Tak to dzisiaj wygląda.
26: Tak.
28: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
29: W związku z powtarzającymi się problemami technicznymi nowych pociągów PESA ELF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu.
28: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
24: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń. W pełnym rynsztunku w aparatach oddechowych walczą z czasem i swoimi słabościami na torze przeszkód. Ponad 100 strażaków z całej Polski bierze udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym w Dąbrowie Górniczej.
30: Jest symulacja ewakuacji osoby poszkodowanej, jest symulacja biegnięcia po klatce schodowej, wyważanie drzwi.
31: Aleksandra Sawicka z JRG Grodków. Te zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje jakieś progi.
32: Tomasz Gwisz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Siemianowice Śląskie. Ciężki, wymagający tor, końcówka, przeciąganie manekina, bo to już człowiek wycieńczony, nogi już odmawiały posłuszeństwa i ciężko było z nim dobiec.
24: Sportowe emocje połączono na szczęście z rodzinnym piknikiem. Na mieszkańców czeka strefa kibica, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz nauka pierwszej pomocy.
6: 101
33: i 7
6: Vox FM Gorzów.
34: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na piątkowe popołudnie razem z nami i na Longi Junior David Guetta. Piątkowo, imprezowo, tak zagramy.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River, kwadrans po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów Stal Gorzów musi uzbierać minimum 43 punkty. Chodzi o utrzymanie w żużlowej ekstralidze. To będzie pierwszy krok. Dzisiaj na Jancarzu starcie z Włókniarzem Częstochowa. Początek o 20.30. Trener Piotr Paluch wyznaczył następujący skład. Przedpełski, Nycz, Hatłas, Wright, Thompson, Jabłoński i Bednarz. W zestawieniu brakuje Oskara Palucha i Matiasa Polesztada. Norwek z reguły jeździ z pozycji rezerwowego, który w składzie awizowanym nie jest uwzględniony. Swojego syna trener będzie mógł do składu dołożyć tuż przed meczem. Jeżeli żółto-niebiescy wygrają, czeka ich jeszcze rywalizacja z wicemistrzem zaplecza Ekstraligi. Zatem ten krok trzeba dzisiaj postawić i innego scenariusza nie bierzemy nawet pod uwagę.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: 3.
1: Bajera i popłyniemy 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów powalczą o awans do Centralnej Ligi Juniorek. Mowa o koszykarkach NEI AZS AJP Gorzów. Dzisiaj pierwszy pojedynek o godzinie 18. Gorzowianki zmierzą się z Wisłą Kanpak Kraków. Z kolei w niedzielę mecz z Katarzynkami Toruń o godzinie 12. Ze względu na brak możliwości skorzystania ze swojej hali, turniej rozgrywany będzie w hali szkoły podstawowej numer 13. To może być atut. Nastawienie jest pozytywne. Młode zawodniczki sprawdzą się z mocnymi rywalkami. Sztab szkoleniowy twierdzi, że są duże szanse na awans. Trzeba być skoncentrowanym w dwóch pierwszych meczach, za co też trzymamy kciuki. Oczywiście, że o wynikach poinformujemy na 101.7.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Shakira, Dizzy Rascal i Loka. 24 minuty przed godziną 15 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami. Po niej wiadomości lokalne i wracamy z Hunter EX.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Gastorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
13: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
12: I w ekstra cenie, to rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Regulamin na circlek.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
2: Reklama.
16: Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy i lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji. Drugi dzień poświęcony został marketingowi. Trzeci podatkom. Czwarty zmianom na światowych rynkach. A ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
17: Dostrzegliśmy konieczność wzmocnienia przedsiębiorców w określonych tematach. Tematach, które są potrzebne z punktu widzenia ograniczania ryzyka inwestycyjnego, umiejętności przewidywania trendów rynkowych, budowania biznesu na solidnych fundamentach.
16: Udział w spotkaniu w warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Opowiedzą o swoich przygodach w Amazonii i Oceanii. Gorzowski Emcek organizuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Antropologiczne Poznawanie Świata w poniedziałek w siedzibie przy Hawelańskiej. Podróżnicy Anna Sidor i Bartosz Przepiórkowski poprowadzą prelekcję łączącą antropologię, reportaż i refleksję nad prawami człowieka, czyli oddech Sangumy, Papua Nowa Gwinea. Historia oparta jest na 3-miesięcznej wyprawie będącej częścią projektów realizowanych przez autorów w Amazonii i Oceanii. Spotkanie w poniedziałek w MCQ o 18. Wstęp wolny.
0: Coraz bliżej godziny 15 na gorzowskich zegarkach, coraz bliżej też upragnionego weekendu. Pogodnie się zrobiło w naszym mieście, słońce wygląda zza chmur, choć tych wciąż sporo na niebie. Na termometrach mamy 19 stopni, a na deszcz na razie się nie zapowiada. Na upadek dużo większej ilości wody z nieba zapowiada się za to w niedzielę po południu, kiedy i tak mamy ostatnie godziny wypoczynku i humor popsuty.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Łobuzy i zbuntowany anioł, 13 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów wolnych chwili. Koniecznie odwiedźcie naszą stronę internetową voxfm.pl, zakładka lokalne. Tam prawdopodobnie najlepszy serwis informacyjny o Gorzowie i przyległościach. A do posłuchania teraz Bene Benassi i Dany, za chwilę NA i Jack Style.

Jack Style John, What Are We Gonna Do? 5 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami o 15.00. Wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z duetem Dany i Teres.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.
0: Vox. Vox FM.
1: Koszów.
19: Zakończyło się spotkanie prezydenta z szefami MONO oraz polskiej armii. Nasz reporter jest przed Pałacem Prezydenckim. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowych informacjach w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ze śledczymi nie chce współpracować kierowca pojazdu.
20: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przynosi do studia Michał Rawa.
19: Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Tak jestem, dzień dobry.
19: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
3: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
19: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy, a my do tematu spotkania będziemy jeszcze dziś wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Taką informację otrzymała krośnieńska prokuratura, która zajmuje się tą tragedią. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
21: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
19: Informuje Marta Kolendowska Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Według węgierskich śledczych najprawdopodobniej kierowca zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki do Medjugorje.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
19: 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, jest to...
22: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych.
19: Wobec 7 zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Motorniczowie przygotowują się do zawodów. Jutro w Warszawie przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Polskę reprezentować będą drużyny z Warszawy i Gorzowa Wielkopolskiego, a przygotowania trwają już od wakacji.
23: Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To już tylko emocje, żeby się wziąć w garść i zrobić to, co trzeba.
19: Mówi nam pani Agnieszka z warszawskiej drużyny. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających m.in. precyzję prowadzenia tramwaju, koncentrację, wyczucie pojazdu i umiejętność zatrzymania składu w odpowiednim miejscu.
20: A nie ma tam nic o punktualności?
0: 7. Vox FM,
15: nasi będą górą, zobaczycie. 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Dany, Teres, Ivonne, You, Keanu Silva, Fanatic. Tak się witamy po 15.

0: Fanatik i Czarownica. 13 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, jak się sytuacja ma. Most Lubuski sprawdzamy w pierwszej kolejności, a właściwie ostrzegamy, jak możecie, nie jedźcie tędy, bo jeśli na przykład chcielibyście przejechać z Zawarcia przez Rondo Santockie gdzieś w okolice Manhattanu, to 15 minut sobie proszę doliczyć. Co najmniej 15 minut, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Na Zawarciu zakorkowane Rondo Świętego Jerzego właściwie z każdej strony. Most Staromiejski również bardzo mocno tutaj jest oblegany. Ścisłe centrum naszego Gorzowa prezentuje się następująco. Przy katedrze jeszcze nieźle. Przy dawnym kinie Słońce tłok. Przy Rondzie Kosynierów Gdyńskich i Rondzie przy Białym Kościółku również tłok. Dzisiaj na Estkowskiego również bardzo, bardzo tłoczno. Słowiańska Roosevelta Andrzejewskiego na szczęście, powiedzmy, że nieźle. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed Rondem Barlineckim i Rondem Gdańskim, ale tutaj sytuacja nie jest aż tak tragiczna. Wylotówki z Gorzowa, uwaga na Kasprzaka, tutaj się potrafi zakorkować raz na jakiś czas. Hasło dnia mamy dzisiaj takowe: Święto Niepodległości.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Thomas Gray, Yours Are Heaven. 22 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7. W rytmie hitów o pogodzie teraz pogadamy. 19 stopni aktualnie w Gorzowie. Jeszcze możliwe naprawdę symboliczne opady deszczu. W nocy 10-11 na plusie. Jutro te 20 powinniśmy zobaczyć, ale raczej w godzinach popołudniowych. Padać nie powinno. Za to w niedzielę już popada na 100%. 18 stopni tylko w niedzielę i dużo chmur. Mało tego, powieje także mocno. Ten wiatr zostanie z nami przynajmniej na początku następnego tygodnia. W poniedziałek tylko 17 stopni, wtorek również 17, środa 18, no i od czwartku delikatne ocieplenie do granic 20 stopni. Generalnie końcówka września całkiem przyjemna jak na tę porę roku. Ciśnienie aktualnie 1013 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są niekorzystne, ale jutro już będą obojętne.
1: To jest dzień z

0: Alan Walker i Ava Max, Fate, 27 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów, krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie, JJ, Still Summer on My Mind, z tym wrócimy.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
6: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
7: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie. Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
9: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Drugie konto i strata 7 tysięcy złotych. Oszczędności 66-latki ochronił pracownik banku. Telefoniczni oszuści na fali. Policja radzi szczególną ostrożność. Gorzowianka uwierzyła, że ktoś wziął na nią kredyt. Więcej szczegółów Konrad Baranowski.
18: Z taką informacją do seniorki zadzwonił mężczyzna. Powiedział, żeby ochronić pieniądze, trzeba założyć drugie konto i przelać na nie oszczędności. Kobieta założyła nowe konto i przelała około 2 tysięcy złotych blikiem oraz 5 tysięcy złotych przelewem. Nagle w aplikacji na telefonie pojawiła się informacja, że pieniądze z pierwszego konta zostały zablokowane. 66-latka zgodnie z poleceniem oszustów zadzwoniła do banku, by odblokować pieniądze. Wtedy prawdziwy pracownik rozpoznał mechanizm oszustwa.
17: Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Ważne jest to, że pracownik banku nie może kazać założyć drugie konto i przelać środki w celu ich ochrony. W przypadku takiej rozmowy najlepiej rozłączyć się i zadzwonić na infolinię do swojego banku. Spacer po Gorzowie może zakończyć się w dzikich ostępach. Przekonają się o tym uczestnicy kolejnej wycieczki z przewodnikiem. Chodzi o cykl Chodźmy na spacer. W sobotę wycieczka rozpocznie się na Starym Rynku o godzinie 10. Stamtąd uczestnicy wyruszą na przystanek autobusowy, skąd przyjadą do parku 750-lecia, gdzie rozpocznie się wyprawa. Będzie o historii drogi od rzymskiej po współczesną, a potem spacer do Doliny Srebrnej. Warto wziąć wodę, wygodne buty i lornetkę. Udział jest bezpłatny.
18: Na barometrach gorzowskich 1012-13 hektopaskali, ciśnienie atmosferyczne praktycznie idealne. Wiatr porządnie potrafi dać się we znaki zarówno pieszym, jak i kierowcom, którzy poruszają się na bardziej otwartych przestrzeniach, jak ekspresowa S3 na wysokości Gorzowa. Przed nami nocka chłodna, ale temperatura spaść poniżej 10 stopni nie powinna. Blisko Brzasku około 11.
16: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
16: Vox FM Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
19: Kawusi?

Opus i Life is Life. 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Nie siedź przed ekranem, wbijaj na pole golfowe. Darmowe zajęcia dla młodzieży w Gorzowie wznawia Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. To propozycja dla uczniów szkół średnich. Nauka odbywać się będzie w poniedziałki. By wziąć w niej udział, trzeba się zapisać, bo liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia mailowo lub telefonicznie. Młodzi gorzowianie nauczą się grać w golfa. Przekonaj się, że to sport pełen dynamiki, techniki i świetnej zabawy. Zajęcia w poniedziałki o 16.30 na polu golfowym Zawarcie. Zatem kto ma ochotę pomachać kijem, proszę bardzo. Z Colim, Zenek Martyniuk i Ryder już

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, 5 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z remiksem Disturbed.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!

0: pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
0: Napisz na VoxFM.pl, co robi Ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo VoxFM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
0: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.
15: Vox FM Gorzów. Reklama.
16: Szef MONU mówi o konstruktywnej rozmowie. Tak podsumowuje spotkanie z prezydentem w sprawie polskiego bezpieczeństwa. Od tego zaczniemy. Będą też zarzuty dla zawieszonego posła Koalicji Obywatelskiej. I ważna informacja ze świata kina. Znamy polskiego kandydata do przyszłorocznego Oscara.
17: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 16, które przynosi do studia Michał Rawa.
16: To była bardzo konstruktywna rozmowa, tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Tak, jestem, dzień dobry.
16: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
18: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
19: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
18: W przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
16: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej z zarzutami korupcyjnymi. Wojciech Król usłyszał je w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców.
0: Wiadomości Vox FM. To dzieje się teraz.
16: Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Po tym jak wybuchło 12 zbiorników z gazem, wybuchł pożar na terenie suszarni zboża. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
20: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić. Drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
16: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga krajowa numer 62 w rejonie zdarzenia była zablokowana. Teraz policja kieruje ruchem wahadłowo. I teraz ważna informacja z ostatniej chwili ze świata kina. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do przyszłorocznego Oscara w kategorii film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pawlikowski zdobył już w swojej karierze Oscara za film Ida. A najbliższa jesień w Zakopanem upłynie pod znakiem najazdu turystów. Każdy weekend, niezależnie nawet od pogody, jest pod Giewontem. Polacy pokochali krótkie, 2-3-dniowe wypady w Tatry.
21: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
22: A dlaczego wrzesień akurat?
21: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
23: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
24: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda. No, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
25: Teraz jest taki okres dla starszych. I studenci też, no, taki średni.
26: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
16: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Ponadto zainteresowanie weekendami widać w cennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są nieco droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.
17: Coś w tym jest. Tam padło, że pogoda, prawda? Pogoda. No to pogoda.
27: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony, Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów Disturbed, The Sound of Silence, Ivan i Delfin, a także Andrea Bocelli, David Guetta i AJ, czyli DNA. Tak się witamy w piątkowe popołudnie po godzinie 16. Gramy.

0: Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, DNA. 13 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Tor rolkowy w parku 750-lecia zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy. No i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
1: Aby można tam było wykonywać bezpieczne różnego rodzaju triki. Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje.
0: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Budowa to pomysł mieszkańców. Realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Podobno ortopedzi już zacierają ręce.
2: To jest Dzień z Vox FM.

0: Florida i Whistle, 25 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów, coraz bliżej do budowy kortów na Gorzowskim Zakanalu. Osir szuka wykonawcy pierwszego etapu inwestycji. Przy Jaskółczej ma powstać 7 kortów, w tym jeden treningowy ze ścianką oraz parterowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego. Do tego trybuny. Szacunkowy koszt to prawie 3 miliony złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do października przyszłego roku. Drugi etap to m.in. budowa 4 kortów pod dachem, do tego 4 korty do padla, boisko ze sztuczną trawą i 3 boiska do siatkówki plażowej. Gdzieś w którymś senatorskim biurze podobno cygara chyba już.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Kleo i Pasto, zabiorę nas 22 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, a po niej ostatnie dziś i w tym tygodniu wydanie wiadomości lokalnych. Zatem posłuchajcie z uwagą, a my wracamy z Bausą.
1: Reklama. Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Reklama.
6: Iskrzy na linii AJP i Enea operator, ale to dobrze. Obie strony zawarły umowę, która od razu weszła w życie. Najmocniej odczują to studenci energetyki. Pracownicy Enei mają mieć wgląd i możliwość kształtowania programu ich studiów, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
7: Staramy się kształcić bardzo nowoczesnych, bardzo dobrze przygotowanych do pracy inżynierów, a do takiego kształcenia bezwzględnie są nam potrzebni partnerzy, tacy jak Enea operator.
6: Operator ma zyskać skuteczne zaplecze edukacyjne. Coraz częściej w otrzymywanych CV widnieje nazwa gorzowskiej uczelni, mówi Katarzyna Wiśniewska z Biura Rekrutacji Enei.
8: Oczywiście proces jest obiektywny, równy, natomiast widząc w CV pozycję taką jak Akademia, współpracując z Akademią, my wiemy już, że jest to pewna gwarancja jakości edukacji i to jest dla nas bardzo ważny sygnał.
6: Na współpracy skorzystać mogą także studenci innych kierunków na Wydziale Technicznym. Łącznie studiuje na nim około 500 osób. Uliczne kuchnie z całego świata na placu Grunwaldzkim. W sobotę i niedzielę kolejna edycja festiwalu smaku food trucków. Na placu mobilne kuchnie serwujące dania m.in. z Gruzji, Hiszpanii czy Włoch. Nie zabraknie także smakołyków z Azji. Będzie można skosztować m.in. makaronów serowych czy burgerów z dziczyzny. Nie zabraknie słodkości, lodów czy specjalnych napojów. Festiwal od 12 w sobotę do 21, a w niedzielę do 20 na placu Grunwaldzkim. Ostatnie wieści lokalne na ten tydzień. Zerknijmy więc już na weekend, skoro ustaliliśmy, że dzisiaj suchą stopą powinni się przez Gorzów przejść wieczorem. W weekend będzie z tym różnie. Według prognoz jutro na miejskich termometrach do 20 stopni. Sporo słońca przez cały dzień, będzie okazja do pospacerowania po bulwarze. W niedzielę też, ale już z parasolem w dłoni, do tego chłodniej.

Playboys, tylko ty. 12 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Ponieważ dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, to przypominamy, że po 17 kolejna bezlista na naszej antenie. Cały czas jeszcze można głosować voxfm.pl, zakładka bezlista właśnie. Wszystkie wasze głosy zliczamy o 16:59 i 59 sekund. Bonnie M, Andrea, Tobi Romeo, to do posłuchania do 17.

0: Tobie Romeo Fly High, 2,5 minuty przed godziną 17. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie, jak i za cały tydzień gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się na imprezie za 2 godzinki, jutro również, a przy mikrofonie w poniedziałek po 14.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariusz, musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść,
3: uh-huh.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
7: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
1: Reklama.
8: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Znajdzie się w niej także 9 innych państw. Miał molestować dziewczynki. Są poważne podejrzenia wobec toruńskiego dentysty. Gdzie szukać schronienia, gdy wyją syreny? Zapytaliśmy o to mieszkańców Podkarpacia.
9: Godzina 17 już minęła. To czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
8: Polska dołącza do systemu wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Poinformował o tym goszczący na Ukrainie premier Donald Tusk.
10: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zeleńskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro, będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
8: Szef polskiego rządu bierze udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się także symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw, a także stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, m.in. w biznesie, mówi Wołodymyr Zełenski. Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą one dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji, ale Robert Fico z powodów zdrowotnych wizytę odwołał. Dentysta miał wykorzystywać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
11: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec 3 uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
8: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Mowa o sytuacji z wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdy rozbrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
12: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego i tam jest blok przeznaczony do...
13: Schron?
12: Na schron, tak.
13: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
12: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
14: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
13: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
15: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
8: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacje o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych i w poradniku bezpieczeństwa. Chcą pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę robią im krzywdę. Setki jeży trafia do Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko przez nadgorliwość spacerowiczów.
16: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
8: Mówi okoliczny mieszkaniec, który przywiózł jeże do ośrodka. Zdecydowana większość tych małych ssaków nie potrzebuje pomocy, zaznacza Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
17: Trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
8: Każda taka przeprowadzka to dla jeża duży stres, lepiej zostawić go w naturalnym środowisku.
9: A pogoda na weekend zapowiada się bardzo przyzwoicie. W całym kraju jutro zachmurzenie umiarkowane albo nawet i małe, więc troszeczkę witaminki D nam popłynie z nieba. Jeżeli chodzi o temperaturę, od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 nawet na południowym wschodzie i nigdzie nie powinno padać. Deszcz za to pojawi się w niedzielę, ale nie w całej Polsce, bo bez deszczu na południowym wschodzie temperatury bardzo podobnie do sobotnich, od 28 do 24, 5 nawet stopni. Znaczy 25, żeby nie było nieporozumienia. Na 5 stopni jeszcze przyjdzie moment.
8: Wyprostowałeś wszystko.
9: Ćwiczenia w kolejnych wiadomościach, bo to już będzie sport.
8: Będzie sport o 17.30.
9: Zgadza się wszystko. Teraz 4,5 minuty po godzinie 17. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, zapraszam do godziny 19. A że dzisiaj jest piątek, no to oczywiście w planach bez lista. 623 notowanie. Teraz w tym temacie rozgrzewkowym pogramy sobie fajną muzykę. Taką na dobry początek weekendu, na samo odliczanie bez listy, tak mniej więcej za pół godzinki.

0: Tylko ona, jedyna grupa After Party w Vox FM w rytmie hitów 11 minut po godzinie 17 w ramach rozgrzewki przed dzisiejszym 623 nadawaniem Best List. Oczywiście parę punktów musimy odhaczyć i to będzie oczywiście taka nie muszę, że muszę, tylko przyjemność, prawda? Na przykład teraz cofniemy się w czasie o tydzień, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia. Numer 3.
1: Czy będziesz moją love?
0: Z Colin Zenek i Ryder Love.
1: Czy będziesz moją love, którą na siebie.
0: Ubiegło tygodnie był numer 2. Andrea Bocelli, DNA. A i szczyt bez listy w ubiegłym tygodniu David Guetta, Lucky Stick Figure.

No trzeba przyznać, że ta pierwsza trójka sprzed tygodnia to jeszcze nam pięknie wakacjami wachniała. Jak będzie z tą dzisiejszą? Tutaj poproszę o odrobinę cierpliwości, ale do godziny 19 wszystko będzie jasne, jak poukładaliście, głosując na naszej stronie Vox FM.pl swoje ulubione piosenki w 623 notowaniu bez listy Vox FM.

0: Dostać zadyszki przy tej piosence to sama przyjemność. Krzysztof Krawczyk, Goran Bregowicz, mój przyjacielu w Vox FM. 19 minut po godzinie 17 to teraz piosenka, która chętnie do bestlisty by się dostała. Oczywiście, jeśli tylko zasługuje na to w waszych opiniach, w waszych gustach. Brytyjski producent i wokalistka pochodzenia etiopsko-brytyjskiego. Czyli Eben i Easy Bizu polecają się w swoim singlu All of My Love w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

Victoria Kida i Oj Dziewczyno w Vox FM, 24 minuty po 17, co teraz? A teraz, proszę Państwa, dowiemy się, jakie oraz ile piosenek dziś bez listy opuszczam. No i dzięki temu dowiemy się także, ile nowości dziś będzie w 623 notowaniu bez listy. No to z bez listą żegnają się Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine. Topic, Becky G, Sorry Papi. I Axwell, Whatever Turns You On. Te trzy, tak jest, trzy nagrania poza bestlistą, a skoro trzy nagrania poza bestlistą, to to oznacza, że trzy nowości w 623 notowaniu bestlisty, a samo notowanie, no rozpoczynamy za 5, 6 plus 2, no tak 7, 8 minut. Jeszcze odrobinę cierpliwości poproszę. Rozgrzewająco, przedgłębowo, proszę bardzo, Balin i Samba de Janeiro już teraz. Za chwileczkę o 17.30 wiadomości, również ze świata sportu, no a później startujemy z bestlistą.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
15: 17.30 już jest na zegarach. To oczywiście czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Dawid Osysko.
16: Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu posłowi PiSu Tadeuszowi Chrzanowi. Wniosek prokuratury dotyczący budowy strzelnicy w Maleniskach na Podkarpaciu został odrzucony głosami 440 posłów. Przypomnijmy, śledczy zarzucali Chrzanowi, że jako ówczesny starosta jarosławski miał dopuścić się do nieprawidłowości przy realizacji i rozliczaniu inwestycji. Chrzan po sejmowym głosowaniu nie krył satysfakcji. Skrytykował także działania przemyskiej prokuratury.
17: Ja odczułem w końcu jakąś tam małą satysfakcję, że prawda i racjonalne postępowanie również posłów z opozycji okazały się, że zwyciężyły nad jakimiś politycznymi intrygami.
16: Przypomnijmy, prokuratura twierdziła, że w dokumentacji inwestycji wykazano prace, których w rzeczywistości nie wykonano. Czy ktoś podsłuchiwał mera Lwowa? Andrzej Sadowy poinformował, że w jego samochodzie służbowym znaleziono urządzenie przypominające sprzęt do podsłuchu. Dodał, że o sprawie zostały powiadomione organy ścigania. Sadowy pokazał w mediach społecznościowych płytki z układami scalonymi i przewodami. To trzeci Polak w wieku od 20 do 75 lat cierpi na nadciśnienie. Tak wynika z najnowszych badań WOBASZ-3. Według ekspertów niepokoi, że liczba chorych na nadciśnienie stale się zwiększa.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Dziś piłkarskie emocje w ligowym wydaniu. Rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Za pół godziny Widzew zagrał siebie z Wieczystą. Druga drużyna z Krakowa Wisła przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Początek tego meczu o 20.30 na zapleczu Ekstraklasy. W pierwszej lidze o 18.00 mecz Warty Poznań z Puszczą Niepołomice. A o 20.45 Polonia Bytom zmierzy się z Ruchem Chorzów. Kibice kobiecego tenisa będą zawiedzeni. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Rybakina nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Turniej we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję zawodniczka z Kazachstanu. A już 3 października w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się trzecia edycja Shaq Presence All Stars League. Gospodarzem wydarzenia będzie sam Shaquille O'Neal. Ale to nie wszystko.
19: Po raz pierwszy w ogóle za granicami USA odbędzie się Dunkman, czyli profesjonalna liga wsadów założona przez samego Shaquilla O'Neala, która skupia najlepszych dunkerów na świecie.
16: Mówi Dawid Tomanek, prezes All Stars League. Na wydarzeniu pojawią się także m.in. Grubson, Trips i Paweł Domagała.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Best lista. 17.33 jest na zegarach. Czas zatem rozpocząć 623 notowanie Best listy Vox FM. Wiemy już, że mamy 3 nowości, a poza tym 3 nagrania utrzymują pozycję sprzed tygodnia. 7 piosenek mamy spadających i 7 awansujących. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Jeszcze raz dzień dobry, witam i zapraszam na najświeższe notowanie Best listy. Właśnie tradycyjnie zaczynamy od miejsca 20. Tutaj spadek z 12. 7 tygodni w zestawieniu Thomas Grayheaven.
1: Best lista Vox FM 20.

0: 18 dzisiaj, 18 także tydzień temu i drugi tydzień w Westliście Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Ależ to piątkowe nagranie. Wcześniej dwa nagrania, które zanotowały największy spadek w Westliście. Z 11 na 19 Kumi, Medusa i Arsenium Op, Op, Na, Na, Na. I na 20 z 12, 7 tydzień w Westliście Thomas Gray i Heaven. Za 19 minut będzie godzina 18. No to teraz, proszę Państwa, to artysta, który dawno rozpoczął temu karierę od piosenki A Ty Bądź, a teraz wyszła właśnie jego nowe nagranie w bujanym rytmie na pełnej. Luke Rossi, proszę Państwa, w propozycjach do Westlisty.
1: Propozycja.

0: Przypomnę, że dzisiaj w 623 nadawaniu bez listy mamy 3 nowości, a 2 już za nami. Na miejscu 16 Cascada Alive, a wcześniej na miejscu 17 Joel Corey, Hannah Boleyn, Don't Go Breaking My Heart. Jeszcze jedna nowość przed nami. No, zdradzę, że w tej godzinie jej nie usłyszymy, ale w kolejnej na pewno. Teraz, proszę Państwa, kolejna propozycja przed nami i będzie to Madonna piosenka Like a Prayer, ale w interpretacji mistrza interpolacji, francuskiego DJ-a i producenta, który no już tyle razy nam się pokazał właśnie z tej dobrej strony, że on potrafi właśnie na nowo robić piosenki. Labak, Like a Prayer w propozycjach The Best System.
1: Propozycja.

0: I tak aż mi się przypomniało, jak w pewien wakacyjny piątek siedzieliśmy sobie z Julią, prowadząc bestlistę na tej górce, która się nazywa Gubałówka, patrząc na Kasprowy, Wierch oraz Giewont. Graliśmy tę piosenkę jako numer jeden. Kiedy to było? No w wakacjach, że już jest po wakacjach, to i DJ Ilham i Digi Digi nieco niżej w tym tygodniu na miejscu 15. I to jest spadek z 14, ale najdłużej, bo 17 tygodni w zestawieniu.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Drodzy klienci,

0: Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Reklama.
14: Podatek od nadmiarowych zysków uchwalony, ruch w sprawie kolejnego pakietu CPN należy do prezydenta. Jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 53-latek z Koszalina trafi im do aresztu na 3 miesiące. W ostatnią niedzielę września wybory prezydenckie w Krakowie. W wiadomościach Vox FM przedstawimy wyniki prawyborów.
15: A na zegarach jest godzina 18, czyli to czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny paliwa niżej. Ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego? To pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
16: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
17: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
16: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
18: Jeśli prezydent ją zawetuje, to nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
16: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
14: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Idzie na 3 miesiące za kratki. Jest tymczasowy areszt dla 53-letniego mężczyzny podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. To po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina. Funkcjonariusze odkryli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany w tej sprawie 53-latek to brat zamordowanej kobiety.
13: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
14: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury w Koszalinie. Podczas przesłuchania 53-latek przyznał się do pozbawienia życia obu ofiar, zaprzecza jednak, by działał ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze, zagłosuj. I o tym ze szczegółami ulabienia.
19: Wyniki prawyborów wskazują jasno, do drugiej tury wszedłby Łukasz Gibała oraz Aleksandra Owca.
20: Łukasz Gibała to jest ponad 27% głosów, Aleksandra Owca 20% głosów i podium zamyka Michał Klimek ponad 10% głosów. Później jest Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Monika Piątkowska, Daria Gosek, Popiołek, Sławomir Pietrzyk i głosy nieważne, to jest około 8%.
19: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. W ramach kampanii każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży.
20: Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską. Kwestia posiłków chociażby w szkołach. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata.
19: Dodaje Paweł Mrozek. Teraz wszystko w rękach krakowian. Ci pójdą do urn 27 września.
14: Na przedterminowe wybory w Krakowie to efekt majowego referendum. Mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią także wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
21: Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji. Dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych.
14: Mówi Juliusz Wiernicki, prezydent Piotrkowa. Takie inwestycje cieszą samych mieszkańców.
22: Trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
14: Na remont piotrkowskich kamienic miejscowy samorząd wydał łącznie ponad 30 milionów złotych. Złotych.
15: 19 stopni to jutro najchłodniej na północnym zachodzie kraju, w centrum około 20, na południowym wschodzie najcieplej, nawet 23 mogą pokazać termometry w Przemyślu oraz w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o chmury, będą obecne na niebie, ale nie w jakiejś takiej dramatycznej ilości, bo słońce od czasu do czasu wyjdzie, to nawet momentami bardzo często i bez deszczu. Deszcz za to pojawi się dopiero w drugiej części weekendu, czyli w niedzielę. Popada prawie w całym kraju, wyjątek do południe i wschód, ale południowy wschód tutaj najcieplej, bo nawet 25 stopni. A to będzie 20 września, 25 stopni.
14: Dobre te informacje, fajna temperatura.
15: No, cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że przypędli Państwo do gustu to, jak poukładaliście piosenki w bestliście, bo my gramy dalej i miejsce 14 teraz przed nami to awans 19 Fastboy i Music Sounds.
23: 14.

0: No i co przy takiej piosence? To czuć, że piątek i weekendu początek. You can ring my bell, ring my bell. To Vox FM, bez lista 623 notowanie i 13 po 6.
1: Best lista Vox FM.
0: A to nagranie, które tak weekendem pachnie, to Age, Ring My Bell, R&B tytuł właściwy. I to nagranie w dzisiejszym notowaniu z awansem z miejsca 15. Drugi tydzień w zestawieniu. Wcześniej na miejscu 13 po raz pierwszy. Witamy w bestliście Naya i Body Talk, a na miejscu 14 nagranie, które w tym tygodniu najbardziej awansuje, bo o 5 oczek drugi tydzień w bestliście Fastboy i Music Sounds. Kolejna propozycja, proszę bardzo, duet za naszej zachodniej granicy, który już raz gościł w bestliście za sprawą nagrania Keep On Running. No chyba powtórka z rozrywki nas czeka. What If Neptunica w propozycjach do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: Best lista.
1: 623 nadawanie Best Listy w Vox FM trwa. 12 miejsce. O, to było kiedy? To było 11 miejsce. O tym chciałbym powiedzieć, bo imponujących 12 tygodni w zestawieniu już. I awans 13. Sienicki, Braxton, Kościkiewicz, zdobyć świata szczyt. A skoro miejsce 11 za nami, to znaczy, że w połowie drogi na szczyt jesteśmy. Jeszcze 10 nadawanych piosenek przed nami. Dwie propozycje. No i oczywiście na ciąg dalszy 623 nadawania Best Listy Vox FM. Zapraszam. Krzysiek Skrzypkowski jeszcze raz. Dzień dobry. Jack Style, John, what are we gonna do? To 10 miejsce zachowane sprzed tygodnia i 4 tydzień w Best Liście.
0: Best Lista Vox FM. 10.

Chociaż to nowe nagranie, no to założę się, że przypomniała się trochę młodość, co? Armin van Buuren jak sprzed lat, Everlasting w 623 notowaniu bez listy. Z delikatnym spadkiem z 8 na 9, 5 tydzień w zestawieniu. A oczko niżej, na 10 tutaj bez zmian, sprzed tygodnia pozycja zachowana, 4 raz w bez liście. Jack Style, John, What Are We Gonna Do? No a teraz proszę Państwa, czas na kolejną propozycję do bestlisty. Po polsku, nikomu nie życzymy tytułu, ale jak się okazuje, to chyba bardziej o miłości będzie. Podgorączkowy stan, proszę Państwa, Konstanty Drążek i Tańcula w Vox FM. Propozycja do bestlisty. Propozycja.

0: 623 nadawanie bez listy w Vox FM i jesteśmy przy miejscu 7, a tutaj nagranie, które no utrzymało pozycję sprzed tygodnia. Też to była 7 i 10 tydzień w zestawieniu Tobe Romeo Fly High. Chwilkę wcześniej na miejscu 8 tutaj mamy awansik, jedna oczka to zawsze do góry, imponujących 9 tygodni w zestawieniu. Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza i Willie William, My Oh My. 27 minut pozostało do godziny 19, króciutka przerwa, a po niej nagranie, które tydzień temu było na szczycie bez listy z 1 na 6, David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run River, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tylko tobie.
7: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Nie.
1: Reklama.
21: Best lista. Best lista.
3: Best lista.
21: Best lista.
3: Best
21: lista. Fox TV. 6.

0: 623 notowanie bez listy w Vox FM. Za nami miejsce piąte, tutaj spadek z miejsca trzeciego. 7 tygodni w bestliście z Colin, Zenek, Martyniuk i Ryder Love. A na miejscu szóstym spadek z miejsca pierwszego z kolei, ale bardzo imponujący 14 tygodni w zestawieniu. David Guetta, Lucky Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me. Jeszcze jedna propozycja pozostała nam do zagrania, a tutaj trzeba wyjaśnić, że Asha to włoski projekt muzyczny, który na początku lat 90. wypuścił legendarne nagranie JJ Tribute. No to trzeba powiedzieć, że z wpadającym w ucho motywem fortepianowym. W 2026 roku po to nagranie sięga holenderski DJ, no i przy okazji także mistrz kung fu Laidback Luke, i jego wersja jest naprawdę mocna. A ten zachrypnięty żeński wokal w piosence to tytułowa JJ, czyli Janis Joplin. Posłuchajcie, Laidback Luke i Asha, JJ Tribute w propozycjach do Best Listy.
1: Propozycja.
0: A jeżeli gdzieś tam w szufladzie macie schowane z czasów banieczkowych gwizdki, no to w tej piosence mogą się przydać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Mega Thee Stallion, DNA, More Than A Game w 623 nadawaniu Bestisty Vox FM z delikatnym spadkiem z drugiego na czwarte, 13 tygodni w zestawieniu, to robi wrażenie. 10 tygodni też robi wrażenie, a to nagranie, które tydzień temu było na miejscu czwartym, dzisiaj jest na miejscu
1: 3.
0: No i to Alan Walker, Ava Max Fate.

0: Szóste miejsce w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj witamy na podium po raz czwarty w Bestliście. Na podium witamy na miejscu drugim dokładnie. Classic Sławomir Zabiorę, a na miejscu trzecim przypomnę Alan Walker, Ava Max i Fate. I do zagrania jedna piosenka.
1: To wasz numer jeden.
2: Number one.
1: W Bestliście Vox FM.
0: Bardzo serdecznie witamy na szczycie Bestlisty. L.A. Oaks, Lawina, Reasons z piątego. Po raz siódmy w zestawieniu.

0: I tak właśnie w całości przedstawia się 623 notowanie Best Listy Vox FM. Numer 1 to ubiegłotygodniowy numer 5. Siódmy raz w Best Liście LOX, Lawina i Reasons. 4 minuty pozostały do godziny 19, punktualnie o godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl. Tak jest, oczywiście, że dzisiejsze notowanie się pokaże. Proszę korzystać, proszę klikać w plusy i minusy przy 20 notowanych piosenkach i 6 propozycjach. No a za tydzień 624 notowanie bez listy od 17 oczywiście rozpoczniemy. A za moment od 19 na naszej antenie wiadomości, a po tym, że to jest piątek, proszę Państwa, weekendu początek, no to i DJ Harris. Udanego weekendu zatem, Krzysiek Skrzypkowski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu.

0: Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu? I wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
10: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
11: Reklama.
12: Po spotkaniu prezydenta z szefem MON w wiadomościach Vox FM pierwsze komentarze. Modulowane bądź ciągłe, czy wiemy jak reagować na dźwięki alarmowe? Są debiutanci, ale i starzy wyjadacze. Znamy szeroką kadrę Polski na mecze w Lidze Narodów.
13: 19 już minęła, to oczywiście czas na wiadomości. Vox FM zaprasza Dawid Osysko.
12: Rozpoczynamy jednak od ważnej informacji dla kierowców. Na obwodnicy Krakowa, autostradowej obwodnicy Krakowa, doszło do śmiertelnego wypadku. Między węzłami Kraków Wieliczka a Kraków Bieżanów doszło do potrącenia mężczyzny. Uważajcie w tym miejscu. Dobre, konstruktywne spotkanie. Takie sygnały płyną zarówno od szefa MON, jak i otoczenia prezydenta po rozmowach w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotkał się z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W spotkaniu uczestniczył także szef Sztabu Generalnego i szef BBN-u. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji, a także sytuacji na Ukrainie i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał spotkanie bardzo konstruktywnym. Jak mówił, jego ważnym tematem była współpraca z USA, w tym sprawa amerykańskiej bazy w Polsce. Minister zapewnił, że w tej kwestii nie ma różnic między rządem a prezydentem i wyraził nadzieję na podobne rozmowy w przyszłości.
15: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego też.
14: Podobny komunikat płynie z Pałacu Prezydenckiego.
16: To było bardzo dobre spotkanie. To była wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
14: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. Rozmawiano też o sytuacji w Ukrainie i informacji przekazanej rządowi przez szefa CIA. Zdaniem wicepremiera rozmowa pokazała, że w sprawach bezpieczeństwa można budować wspólny mianownik.
12: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Jest wniosek o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach. Ich działania doprowadziły do środowego paraliżu na kolei. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem i poważnych utrudnień dla pasażerów. Ze szczegółami Natalia Czernuch.
17: Prokuratura Rejonowa Katowice Południe skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla dwóch mężczyzn w wieku 50 i 55 lat. Podejrzani mieli spowodować awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów, uszkodzić 4 kable odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym, a następnie ukraść ich elementy. Przyznali się do zarzutów i, jak twierdzą, kierowała nimi chęć osiągnięcia zysku. W wyniku awarii ruch na stacji Katowice był przez 2 godziny całkowicie wstrzymany, a później odbywał się z dużymi ograniczeniami. Podejrzani byli już wcześniej karani. Prokuratura podkreśla, że nie był to akt dywersji.
12: O czym informowała nasza reporterka Natalia Czernuch. mogą ostrzegać przed dronami, wrogimi samolotami albo pożarem. Sygnały dźwiękowe, modulowane ciągłe albo krótkie, 3-minutowe. Co oznaczają i czy wiemy, jak reagować, gdy je słyszymy? Sprawdził to nasz reporter Grzegorz Mich.
11: Jak słyszymy taką długą, właściwą, to co trzeba byłoby zrobić?
18: Uciekać.
11: Do schronów? Gdzie uciekać?
19: Za granicę.
18: No najlepiej, ale do schronów też mi się wydaje, że można.
20: Pierwszy komunikat, który jest nadawany sygnałem modulowanym, 3-minutowym, oznacza ogłoszenie alarmu. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
11: Jesteśmy na ulicy między blokami, między kamienicami. Co robimy?
20: Najlepiej wówczas znaleźć takie wejście do klatki, gdzie znajdziemy się w przestrzeni, która jest osłonięta ścianami.
18: Każdy niby zna, ale w sumie to jak co do czego, to nie wiadomo, który to dobrze, który to źle.
12: W sytuacjach kryzysowych wysłane są także SMS-y z krótką informacją o rodzaju zagrożenia. Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło doświadczonych Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. A o szczegółach Oleg Gruszkowski.
21: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
22: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
21: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
12: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią i z Bośnią na wyjeździe.
13: 19 stopni to najchłodniej jutro na północnym zachodzie, 20-21 z centrum, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam termometry nawet 23 stopnie mogą pokazać. Zachmurzenie małe albo umiarkowane i dobra wiadomość jeszcze jedna, jeżeli chodzi o prognozę pogody na sobotę, nie powinno nigdzie padać, ale w niedzielę deszcz już się pojawi. Wyjątek to południowy wschód, ale tam z kolei najwyższe temperatury w niedzielę nawet do 25 stopni, z kolei północny zachód tutaj najchłodniej 18.
23: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: Nie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
10: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko tobie.
6: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
8: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę.

0: do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
0: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
3: Reklama.
4: Samochód ciężarowy potrącił pieszego. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Marcin Horała z Rozwoju Plus, wicemarszałkiem Sejmu. Za chwilę w Vox FM polityczne komentarze. Na Dolnym Śląsku kolejne kontrowersje wokół pieniędzy na odbudowę po powodzi. O sprawie opowie nasza korespondentka. Godzina 20. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Śmiertelny wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na A4 między węzłami Kraków-Wieliczka i Kraków-Bieżanów samochód ciężarowy potrącił pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu. Trwa akcja służb, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jeden pas autostrady jest obecnie całkowicie zablokowany.
4: Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna, który zginął wcześniej, wysiadł z samochodu. To polityczna gra koalicji rządzącej i Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Brzmią po wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu posłowie PiSu, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa przepadł w głosowaniu i starciu z rozłamowcem z tej partii.
6: To jest prawo parlamentarne ogólnie przyjęte, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka, w tym największy klub opozycyjny, więc uważamy to za grę Rozwoju Plus z koalicją 13 grudnia.
7: Koalicja 13 grudnia wykorzystała pewną naiwność chyba, bo niektórzy mówią, że to była sprawa umówiona. Mam nadzieję, że to była tylko i wyłącznie jakaś naiwność.
4: Mówili po głosowaniu posłowie PiSu Norbert Kaczmarczyk i Robert Telus. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u spodziewa się dobrej współpracy z Horałą.
8: Tak jak z każdym wicemarszałkiem, czysta polityka. Mnie przekonała laudacja, którą na cześć pana Horały wygłosił pan Schreiber.
4: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Kontrowersje wokół odbudowy remizy w Stoszowicach rodzinnej gminie marszałka Dolnego Śląska Pawła Gancarza przyznano blisko 10 milionów złotych. To niemal połowa z 23 milionów unijnej puli na odbudowę dolnośląskich remis po powodzi. Sprawie przygląda się nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
9: Wątpliwości dotyczą skali zniszczeń i wysokości dofinansowania. Decyzję o pieniądzach podjął zarząd województwa, na czele którego stoi marszałek Paweł Gancarz.
10: Marszałek Dolnego Śląska, pan Paweł Gancarz, nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym tej inwestycji czy przekazania tego dofinansowania.
9: Informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. Nowy obiekt ma mieć dwa stanowiska dla wozów, salę szkoleniową i podziemny schron dla około 50 osób.
4: Stoszowice wykazały łącznie 136 milionów złotych strat. Sąsiednie, bardzo mocniej dotknięte powodzią, oszacowały straty na 80 milionów. Na Pogórzu Przemyskim trwa jesienna migracja ptaków drapieżnych. Ornitolodzy prowadzą obserwacje m.in. w okolicach Birczy, Kalwarii Pacławskiej, a także na szczycie Kopyśtanka. Korzystają z lunet i lornetek. Obserwacje prowadzą przede wszystkim przy dobrej pogodzie, kiedy ptaki wykorzystują prądy powietrzne.
11: Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy.
4: Mówi Dariusz Kozik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Obserwacje ptaków drapieżnych potrwają do połowy listopada.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczął się mecz Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Powodem była awaria wodociągowa na łódzkim obiekcie. Po pierwszych 45 minutach jest remis 1-1, a o 20:30 przy Rejmonta w Krakowie mecz Wisły ze Śląskiem Wrocław. Przed polskimi siatkarzami jutro mecz o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają z Łotwą, a jakie nastroje wśród kibiców?
3: Nie ma co się bać, Łotwy.
13: Nie ma.
14: Będzie dla nas kolejny spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
4: Z kibicami reprezentacji Polski rozmawiał Rafał Różycki. Mecz Polska-Łotwa jutro o godzinie 15. Słynny Cristiano Ronaldo jest nadal głodny piłki. 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczne 6. Mistrzostwa Świata były jego ostatnimi, ale nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. Ronaldo zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: W nocy jazdy kierowcom we wschodniej części Polski będą utrudniać silne zamglenia i mgły. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 9 do 11 stopni. Jutro będzie pogodnie, choć po południu zachmurzy się na północnym zachodzie i tam może pojawić się deszcz. A na termometrach przeważnie w sobotę od 18 do 22 stopni. Nieco cieplej na Podkarpaciu, tam 24 stopnie, a w rejonach podgórskich Sudetów zaledwie 16.
12: Już teraz, przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

0: Yannick!
1: Cloud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Głównym punktem wystąpienie na forum ONZ. Prezydent jutro rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Usłyszał zarzuty korupcyjne, za chwilę o tym, co grozi posłowi Wojciechowi Królowi. Treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbędą się jutro na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Godzina 21. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. W planie wizyty jest udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. Prezydent Karol Nawrocki leci jutro do Stanów Zjednoczonych.
2: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center.
1: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W poniedziałek Nawrocki weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się także z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
2: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: Dodał Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej z zarzutami korupcyjnymi. Wojciech Król usłyszał je w delegaturze Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. O szczegółach Natalia Czarnuch.
3: Prokuratura Europejska posłowi przedstawiła w sumie 4 zarzuty. Według śledczych poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Wśród nich miał znajdować się m.in. wyjazd do Tajlandii oraz samochód udostępniony na zagraniczne podróże. Król zaprzecza zarzutom i twierdzi, że jest niewinny. Po przesłuchaniu prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku o jego aresztowanie, argumentując to m.in. obawą utrudniania śledztwa. Sejm wyraził zgodę zarówno na uchylenie jego immunitetu, jak i na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Obrończyni posła zaznacza, że jej zdaniem zarzuty korupcyjne nie dotyczą bezpośrednio śledztwa w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej.
1: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu zawieszonego w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Jutro w województwie lubelskim i podkarpackim MSWiA i strażacy organizują specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Tymczasem podkarpackie kuratorium oświaty zbada procedury ewakuacyjne. Chodzi o wczorajsze alarmy przeciwlotnicze. Kuratorium ma przyjrzeć się, czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i w bezpieczny sposób dla dzieci i personelu. Do ustalenia po dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
4: Pani kurator oświaty została zobowiązana do tego, żeby zrobić szczegółową analizę we wszystkich szkołach, jakie były podejmowane decyzje, czy to były dobre decyzje, czy dyrektorzy są dobrze przygotowani, czy są określone procedury postępowania, czy te procedury zostały kiedykolwiek przećwiczone.
1: Wojewoda zapowiada także rekomendacje dla samorządów i dalszą edukację dotyczącą bezpieczeństwa. 20 milionów złotych przekazała Fundacja Cancer Fighters na modernizację kliniki onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Pieniądze zgromadzone m.in. dzięki charytatywnemu streamowi i wsparciu darczyńców pozwolą odnowić ponad 20-letni budynek.
5: Te pieniądze pozwolą na to, żeby ten budynek wszedł w XXI wiek, żeby był nowoczesny, żeby było zaplecze też dla rodziców, żeby rodzice mieli godne warunki hotelowe, żeby dzieci miały fajne miejsce na to, żeby spędzać tu niestety te wiele miesięcy.
1: Mówi Konrad Jarosz, dyrektor placówki. Wszystko w ramach akcji Dis na raka. Uważajmy na mgły i zamglenia. Silne mgły i zamglenia będą utrudniać jazdę kierowcom, szczególnie na wschodzie Polski. Temperatura już jesienna w nocy, od 9 do 11 stopni. Jutro dość pogodnie, choć w okolicach Szczecina może po południu pojawić się słaby deszcz. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam 24 stopnie Celsjusza.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo